0: Reklama.
1: Leci od plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od plusa w super cenie nabędziesz.
2: Przyjdź do plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
3: Głogów, Aleja Wolności 42.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
0: Reklama.

0: Maturzyści wracają dziś do sal, by zmierzyć się z obowiązkową matematyką. Wstrzymanie ognia w wojnie z Rosją ogłosił prezydent Ukrainy. My będziemy spać, gdy obok Ziemi przeleci z dużą prędkością planetoida. To już dziś w nocy. Agnieszka Trojanowska-Bis. Maturzyści napisali wczoraj swój pierwszy egzamin na język polski pisemny. Mieli 4 godziny. Reakcje po wyjściu pozytywne, zwłaszcza z tematu wypracowania, który dał im dużą swobodę w doborze lektur.
1: Poszło dobrze. Bardzo podobał mi się temat wypracowania, dlatego że dotyczył wpływu pracy na człowieka i na rzeczywistość. No także lalka, dżuma, wiadomo. Myślę, że będzie dobrze.
2: Drugi było coś w stylu, kiedy ważne jest dla człowieka to, jak go postrzegają inni. Coś w tym stylu było. Ja akurat miałem ten pierwszy z tą pracą. To ja osobiście wziąłem na pierwsze dżumę, żeby pokazać jakby to, że ktoś pracuje na rzecz innych, a jako drugie wziąłem rok 1984, żeby pokazać jakby to drugie przeciwieństwo.
0: Ale i w tym roku zdarzył się wyciek. Krótko po rozpoczęciu egzaminu do internetu trafiły zdjęcia fragmentów arkusza maturalnego. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej nie wyklucza w związku z tym złożenia zawiadomienia do prokuratury, jeśli będzie uzasadnione podejrzenie złamania prawa. A dziś za 2 godziny maturzyści napiszą obowiązkową matematykę. Prezydent Ukrainy Władimir Zełenski ogłosił reżim ciszy w wojnie z Rosją, poczynając od północy z wtorku na środę. Ukraiński przywódca zaznaczył, że do tej pory nikt nie zwrócił się oficjalnie do władz w Kijowie z propozycją przerwania działań zbrojnych zapowiedzianą wczoraj przez stronę rosyjską. Będziemy reagować symetrycznie, oznajmił Zełenski. Nadszedł czas, by rosyjscy przywódcy podjęli konkretne kroki w celu zakończenia tej wojny, skoro rosyjskie Ministerstwo Obrony uznaje, że nie zorganizuje parady w Moskwie bez zgody Ukrainy. Wcześniej przywódca Rosji Władimir Putin miał zdecydować o wprowadzeniu 2-dniowego zawieszenia broni w wojnie z Ukrainą, obowiązującego 8 i 9 maja, czyli w piątek i w sobotę, w związku z obchodami rocznicy zwycięstwa stalinowskiego ZSRR nad hitlerowskimi Niemcami w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej, jak w Moskwie określa się tę część II wojny światowej. Pod koniec maja dojdzie do podpisania traktatu między Polską a Wielką Brytanią. Będzie to traktat realnie wzmacniający naszą współpracę, szczególnie w dziedzinie obronności, ale nie tylko, poinformował premier Donald Tusk.
3: W tym czasie jest rzeczą bardzo ważną, żeby szukać realnych partnerów z dużym potencjałem, którzy są gotowi do stałej współpracy militarnej i w dziedzinie szeroko pojętej dziedzinie obronności. Wielkiej Brytanii zależy też na tym, aby mieć rzetelnego adwokata, jeśli chodzi o zbliżenie się Wielkiej Brytanii do Unii Europejskiej.
0: Traktat ma dotyczyć przede wszystkim współpracy militarnej, ale też gospodarczej i kulturalnej. Rok temu podobną umowę Polska podpisała z Francją, a w planach także traktat z Niemcami. Po majówce ceny benzyny poszły o kilka groszy w górę. Ministerstwo Energii opublikowało nowe stawki maksymalne na dziś. To 6,49 zł za litr benzyny 95, 6,99 za litr 98 i 7,31 zł za diesla. 100-metrowa planetoida przeleci nad Ziemią już najbliższej nocy. W Polsce będzie wtedy godzina 3. Eksperci NASA zapewniają, że nie grozi nam zderzenie, ale skutki ewentualnego uderzenia byłyby poważne. My możemy jednak spać spokojnie i bezpiecznie, i to mimo, że obiekt minie nas z prędkością nieco ponad 14 km na sekundę.
4: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Daria Kasatkina lub Katie McNally będzie pierwszą rywalką Igi Świątek podczas turnieju tenisowego w Rzymie. Polka zmagania na Foro Italico zacznie od drugiej rundy, bo jest rozstawiona z numerem 4. Magda Linet rozpocznie turniej od meczu z Niemką Tatianą Marią, natomiast Magdalena Frencho te starcia z Filipinką Aleksandrą Jalą. Świątek turniej w Rzymie wygrywała aż 3 razy. W ubiegłorocznej edycji dotarła do 3. rundy, w której przegrała z Amerykanką Daniel Collins. Tytuł będzie bronić Włoszka Jasmine Paolini. W turnieju mężczyzn pod nieobecność kontuzjowanego Kamila Majszaka zagra tylko Hubert Hurkacz, czy w pierwszej rundzie zmierzy się z Janikiem Hanfmanem z Niemiec. Trener, który doprowadził Kamila Stocha do olimpijskiego złota, wraca pracować z polskimi skoczkami. Stefan Horngacher będzie koordynatorem systemu szkolenia w reprezentacji. O czym więcej wie Przemysław Pozowski.
5: Jak informuje PZN, Horngacher ma, tutaj cytat, ściśle współpracować z trenerami kadr narodowych, a model współpracy zakłada jednoznaczny podział odpowiedzialności oraz jasno zdefiniowane i mierzalne cele sportowe. Jakie? Tego już nie doprecyzowano. Austriacki szkoleniowiec był już trenerem biało-czerwonych, to było w latach 2016-2019, i pod jego wodą biało-czerwoni zdobyli m.in. 2 medale igrzysk w Pjongczangu. Złoto wywalczył wtedy w Korei Kamil Stoch, a brąz drużyna. Przed tygodniem PZN ogłosił, że Maciej Maciusiak pozostał zostanie trenerem kadry A, w której znalazło się 6 zawodników: Kacper Tomasiak, Paweł Wąsek, Piotr Żyła, Dawid Kubacki, Maciej Kot i Klemens Joniak. A Horngacher ostatnio był głównym trenerem reprezentacji Niemiec.
4: Radomiak pokonał Lechię Gdańsk 3-1 na zakończenie 31. kolejki Ekstraklasy. Bohaterem gospodarzy został Abdul Tapsoba, który strzelił wszystkie 3 gole. Dzięki temu Radomiak awansował na 8 miejsce, a Lechia jest tuż nad strefą spadkową. Tymczasem nowym trenerem Rakowa Częstochowa został Dawid Kroczek, 37-latek. Do tej pory w Ekstraklasie prowadził jedynie Krakowie, a ostatnio najpierw był w Częstochowie asystentem Marka Papszuna, a po jego odejściu do Legii pracował w pionie scoutingu. Potknięcie Manchesteru City w walce o mistrzostwo Anglii na zakończenie 35. kolejki Premier League zespół Pepa Guardioli tylko zremisował na wyjeździe z Evertonem 3-3, ratując punkt w ostatniej akcji meczu. City mają 5 punktów straty do Arsenalu i jeden mecz rozegrany mniej.
6: I mamy po godzinie 7:00 tu Radio Elka Zagłębia Miedziowego, wtorkowy poranek, dzisiaj 5 dzień maja, imieniny obchodzi Irena, Teodor i Waldemar. Wszystkiego dobrego, za 240 dni koniec tego roku, a przed radiowym mikrofonem Eryk Woźniak, witajcie.

0: Gdzieniegdzie delikatne, przelotne opady deszczu w naszym regionie występowały od samego rana. Dzisiaj ma pojawić się słońce, ale tego deszczu też jeszcze nie zabraknie, ale tego deszczu też brakuje nam. Jutro dość intensywne opady deszczu w naszym regionie. Dziś maksymalnie do 23-24 stopni, jutro do 20 na plusie, tylko 15 zobaczymy w czwartek. Na barometrze mamy teraz 1009 hektopaskali.
1: Reklama.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
4: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
5: Głogów, Aleja Wolności 42.
6: W tym gąszczu informacji wszyscy chcą być zauważeni. Młode wilki liczą na szybką sprzedaż, ale tygrysami biznesu zostają ci, którzy odnajdą właściwą ścieżkę do swojego klienta.
7: Zamów reklamę w Radiu LK. 885-20-20-10. Uwierz w siłę radia i niczym gazela biegnij po sukces.
1: Radio LK. Reklama.

Fukaj, Izalia, wszystko znika przy tobie. Potrafią, trzeba przyznać. Pięknie się zaprezentowali na naszej antenie. Dobrze, no to oni już się zaprezentowali, a teraz będą się prezentował, w zasadzie jeden będzie się prezentował dźwięk na naszej antenie. W naszym porannym konkursie Co tam się dzieje, rzecz jasna. Przypomnę numer do studia, bo on też jest równie ważny jak ten dźwięk, żeby zdobyć nagrody. 767-400-400, a w Radiu Elka Zagłębia Miedziowego od poniedziałku do piątku w dni roboczy właśnie można zgarnąć fajną nagrodę. Sponsorem tego porannego konkursu jest restauracja Japonika, Sushi and More. Tutaj zaproszenie na świeże, smaczne sushi, rozgrzewające rameny oraz dania z woka, słuchajcie. W tygodniu od poniedziałku do piątku, jak czytam, w godzinach od 12 do 16, oferta specjalna, lunchowa specjalna oferta w supercenie 29 zł dostępna na miejscu, ale także na wynos z dostawą. Restauracja, o której mówię, Japonika Sushi and More, jest dla was, czeka na was w Głogowie na rynku 93 i czeka na was także w ramach naszego konkursu voucher o wartości 100 zł do wykorzystania właśnie w Głogowie, na rynku, w Japonice, Sushi and More. No dobra, ja już trochę pogadałem, słuchajcie. Teraz czas posłuchać dźwięku. Numer też znacie, 767-400-400. To teraz te sakramentalne słowa, proszę ściszyć podkład. Podkład ściszony, a skoro podkład jest już ściszony, to teraz proszę bardzo skupić się i dzwonić. Jak tylko będziecie wiedzieć, co tam się dzieje, oto dźwięk, bardzo proszę.

0: Bardzo ciekawy dźwięk dzisiaj, trzeba przyznać. No dobra, no to czekam w takim razie na wasze propozycje. 767-400-400, telefon już jest. Dzień dobry, witam na antenie i słucham.
1: Dzień dobry, czy to jest wycieranie kryształowych kieliszków?
0: Nie, to nie jest dobra odpowiedź. To nie jest dobra odpowiedź, jeszcze nie, ale czekam. 767-400-400, kto jeszcze ma jakąś propozycję co do tego tajemniczego dźwięku, który już pojawił się na naszej antenie, no to dzwoni, bo przypomnę, pyszne rzeczy do wygrania. Dzień dobry, jaka propozycja tutaj?
2: Dzień dobry. Dzień dobry, czy to jest odkręcanie szklanego klosza od lampy?
0: Też nie jest to dobra odpowiedź, nie jest to dobra odpowiedź. Na razie jesteśmy bardzo, bardzo daleko od tej prawidłowej odpowiedzi, ale dobra, niech będzie w takim razie, skoro podkład już jest wyciszony, no to nie może pojawić się nic innego, jak jeszcze raz ten dźwięk specjalnie dla was.

0: Będzie ciekawie. Będzie ciekawie, a jeszcze ciekawiej będzie, jak zadam pytanie w osobie, która dzisiaj zwycięży. Czy tak czyniła, czy też nie? Dzień dobry, witam na antenie i słucham.
1: Dzień dobry. Przesuwanie cukierniczki na stole?
0: Też nie jest to cukierniczka i nie jest to jej przesuwanie. No nie, no jeszcze nie. Powiem tak, że jeżeli chodzi o przesuwanie, rzeczywiście gdzieś tam takie delikatne, nie wiem jak to nazwać, takie przesuwanie jest, ale nie jest to stół. Dzień dobry, witam.
2: Dzień dobry, czy to jest ciągnięcie metalowego łańcucha po podłodze?
0: Nie, to też nie jest metalowy łańcuch, absolutnie. Ja bym tutaj pozostał raczej przy tej szklance, która mało tego, że jest tutaj słyszana, to jest też w odpowiedzi, moi drodzy. I ta szklanka pojawia się na końcu tego właśnie hasła. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, a może to jest właśnie przesuwanie wszystkich szklanek, żeby wycierać kurz na bok?
0: Nie, też nie, też nie, też nie, też nie. Słuchajcie, to będzie rzecz bardzo, bardzo ciekawa. Myślę, że każdy to czynił na pewno w swoim życiu. Dzień dobry.
1: Kulająca się szklanka po podłodze.
0: Też nie jest to dobra odpowiedź. To jakby się pokulała już ta szklanka po tej podłodze, to ja nie wiem, czy ona by dała radę. Słuchajcie, każdy to już z nas czynił. Raczej byśmy się do tego nie przyznawali. Raczej byśmy się do tego nie przyznawali. No to sprawdźmy. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, czy chodzi o ucieranie kogla mogla w szklance?
0: Nie, nie, nie, nie, też nie jest to dobra odpowiedź. No dobra, no to szukamy dalej. Ale żeby było tutaj jasno dla was, no to jeszcze raz ten dźwięk. No pewnie, że tak, proszę bardzo.

0: No dobra, no to wiemy, że ta szklanka po jakiejś tam powierzchni się przesuwa, ale dlaczego i po co ta szklanka po tej powierzchni się przesuwa? Dzień dobry, witam.
1: Halo, dzień dobry. Czy to jest wycinanie szklanką w cieście na przykład na pierogi?
0: Też nie jest to dobra odpowiedź, ale gratuluję serdecznie, bo te propozycje są naprawdę bardzo ciekawe. No dobra, to proszę, 767-400-400. Kto jeszcze? Kto jeszcze? Dzień dobry, witam, proszę bardzo.
2: Dzień dobry, to jest przesuwanie szklanki po ścianie i podsłuchiwanie sąsiadów.
0: No nie, naprawdę, no pięknie, mamy to. Aplauz, gdzie jest? Jest! Gratuluję bardzo serdecznie. Właśnie
2: dziękuję.
0: O to chodziło. Kto po drugiej stronie telefonu?
2: Emilia.
0: Dzień dobry, Emilio. No dobrze, no to teraz muszę zapytać. Czy ty kiedyś tak, czy nie bardzo?
2: Nie. Nie, ale kombinowałam, co to może być. Skoro nie cukierniczka, skoro nie butelka, skoro nie stół, no to coś musi być. A chlobocze, więc jakiś podkład.
0: Jasne, że musi być ten podkład. Wspominałem, że ta szklanka musi się pojawić i gdzieś po jakiejś powierzchni śmiga. Było też gdzieś tam przesuwanie, żeby wytrzeć. No nie, żeby podsłuchać sąsiadów. Gratuluję serdecznie, Emilia. No to w takim razie dla ciebie nagroda. O nagrodzie za moment. Ja bym chciał zapytać, jak tam twój wtorkowy poranek?
2: No na razie to się cieszę, bo troszkę popadało, ale mogłoby więcej.
0: Mogłoby więcej w tej prognozie pogody, którą synoptycy
2: mi... Tak, bo na ogródku jest strasznie sucho i no nie ma czym podlewać, bo już beczki puste.
0: Jasne. Synoptycy mówią tutaj optymistycznie, zapowiadają pad deszczu. Zobaczymy jak będzie, bo to się zmieni jak w kleidoskopie, już to niejednokrotnie mówiłem. No ale Emilio, gratuluję ci serdecznie, ciesz się z tej nagrody. Przypomnę,
2: dziękuję.
0: Dla ciebie do wygrania był i jest już twój voucher na 100 zł do wykorzystania w restauracji Japonika Sushi & More w Głogowie. Gratuluję ci bardzo serdecznie. To jeszcze powiedz nam, Emilio, skąd do nas telefonujesz?
2: Z Głogowa.
0: No i pięknie w takim razie. Niedaleko zapewne będzie do tej restauracji, ale o szczegółach opowiem poza anteną. A teraz czas na twoje pozdrowienia.
2: Pozdrawiam wszystkich znajomych, którzy mnie słuchają i rozpoznają po głosie. No i pozdrawiam wszystkich słuchaczy i pracowników Radia Elka.
0: Pięknie, będę ściskał wszystkich pracowników od ciebie, a też ciebie proszę, nie rozłączaj się, za kilka chwil przejdziemy poza antenę do szczegółów tej nagrody, o której wspominałem. Emilia dziś zwycięża w naszym porannym konkursie i jak gdzieś tam, jak słyszeliście, też podsłuchują ją jej najbliżsi, jej znajomi i rozpoznali głos, to właśnie Emilia dziś zwycięża. Przypomnę, 100 zł do wykorzystania w restauracji Japonika Sushi & More w Głogowie na rynku 93. No i codziennie właśnie od poniedziałku do piątku między 12 a 16 specjalna oferta lunchowa w supercenie 29 zł dostępna na miejscu, ale także na wynos. Rozgadałem się trochę, za moment przechodzę do Emilii także poza antenę, ale skoro jeszcze trzymam się i głosowo na antenie jestem, no to tylko dodam, że na zegarach mamy 23 minuty po godzinie 7. Kolejne wydanie wiadomości lokalnych już za kilka chwil w Radiu Elka Zagłębia Miedziowego punktualnie o 7.30. Pamiętajcie, że wiele więcej specjalnie dla was także w naszym portalu miedziowe.pl. Dobra, nagadał się, teraz czas na łyk wody, no i czas opowiedzieć o szczegółach konkursu.

0: Reklama.
1: Sprawdź nowe połączenia KD. Wrocław Namysłów nawet w 69 minut. Wrocław Brzeg nawet w 22 minuty. Wrocław Oława już w 14 minut. Wybierz koleje dolnośląskie.
2: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: Okej, filtruj trzy pokoje, parterowy taras blisko parku.
4: O! To jest to! Idealnie! Bierzemy!
5: Tylko skąd weźmiemy na to środki?
4: Odpowiedź jest prosta. Bank Spółdzielczy Pskowa. Znajomy polecił, że jeśli kredyt mieszkaniowy na atrakcyjnych warunkach, to właśnie tam.
5: Brzmi świetnie. To ja już widzę. Cudowny wieczór w ogrodzie. We własnym ogrodzie.
6: Bank Spółdzielczy Pskowa. Pomożemy sfinansować Twój wymarzony dom. Zapraszamy do naszych oddziałów w Głogowie, Lubinie, Polkowicach, Prochowicach, Grębocicach, Rudnej i Chocianowie. Szczegóły na bspskowa.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla wypłacanego jednorazowo kredytu mieszkaniowego zabezpieczonego hipoteką wynosi nie więcej niż 6,62%. Kredyt jest związany z ryzykiem zmiany stopy procentowej.
0: Reklama.
7: Czas na polski hit w Radiu Elka.

0: Radio Elka, lokalne radio.
1: Czas na informacje lokalne Radia Elka z Zagłębia Miedziowego. Marcin Hałusek, zapraszam. W PBK w Lubinie zdecydowana większość pracowników opowiedziała się za możliwością strajku. Referendum trwało 4 dni i wzięło w nim udział ponad 70% załogi spółki. Aż 96% głosujących, 1558 osób poparło taką akcję. Związkowcy podkreślają, że to silny mandat i wyraźny sygnał jedności pracowników, ale jednocześnie nie oznacza jeszcze rozpoczęcia strajku. To kolejny etap procedury przewidzianej prawem. Strona związkowa domaga się m.in. 8% podwyżek, przeszeregowań oraz wypłaty świadczeń świątecznych. Najpierw potrącił dwie kobiety, potem uderzył w mur wiaty śmietnikowej i uciekł z miejsca zdarzenia, zostawiając w samochodzie pasażera. Do groźnego wypadku doszło w czwartek przed Majówką na ulicy Krupińskiego w Lubinie. Poszkodowane trafiły do szpitala, a policjanci zajęli się poszukiwaniami sprawcy. Zaczęli od rozmowy z 20-letnim pasażerem, relacjonuje Sylwia Serafin z komendy w Lubinie.
2: 20-letni mężczyzna był nietrzeźwy, miał blisko 1,5 promila alkoholu w organizmie. Został zatrzymany, nie potrafił wskazać danych kierującego. Mundurowi ustalili jedynie pseudonim kierującego Skodą. Funkcjonariusze natychmiast podjęli intensywne poszukiwania sprawcy oraz sprawdzili zapisy monitoringu miejskiego. Przesłuchali świadków zdarzenia, ustalili możliwe miejsce przebywania podejrzanego, jednak okazało się, że od dłuższego czasu nie przebywał pod tym adresem. Determinacja policjantów, wymiana informacji z dyżurnym i rozpoznanie w terenie doprowadziły funkcjonariuszy do podejrzanego, którym okazał się 21-letni mieszkaniec Lubina. Został zatrzymany na osiedlu przy lesie, był nietrzeźwy, wydmuchał 1,2 promila alkoholu.
1: 21-latek usłyszał zarzuty spowodowania wypadku i ucieczki z miejsca zdarzenia bez udzielenia pomocy. Prokurator zastosował wobec niego dozór policyjny i zakaz opuszczania kraju. Grozi mu do 3 lat więzienia. Przy pomniku świętego Floriana przy Hucie Głogów rozpoczęły się tegoroczne uroczystości hutnicze. W tym roku mają one wyjątkowy wymiar. KGHM Polska Miedź obchodzi 65-lecie, a Huta Miedzi Głogów 55-lecie działalności, co podkreśla znaczenie jubileuszu dla spółki i całego regionu, mówił Radosław Kosmalski, dyrektor do spraw pracowniczych Huty Miedzi Głogów.
3: Taka refleksja w związku z dzisiejszym złożeniem kwiatów pod pomnikiem Floriana, patrona hutników, że wspominamy, myślimy o przeszłości, o naszych budowniczych, o naszych pionierach, dbamy o teraźniejszość, dbamy o pracowników, dbamy o nasze otoczenie biznesowe i z optymizmem spoglądamy w przyszłość. 65 lat rozwoju KGHM-u, 55 lat rozwoju huty to są lata rozwoju całego regionu i od tego, jak będzie się rozwijał KGHM w przyszłości, zależą losy również regionu, a myślę, że będzie się rozwijał bardzo dobrze, z dużą dynamiką, tak jak do tej pory. Także region też, co za tym idzie, będzie cały czas rozwijał się.
1: Program tegorocznych obchodów Hutniczego Święta obejmuje wydarzenia w całym regionie. Jak zapowiadają organizatorzy, na pracowników czekają uroczystości centralne i zakładowe, odznaczenia państwowe i branżowe, a także tradycyjne karczmy hutnicze, combry i spotkania brygadowe oraz festyny rodzinne. Święto jak co roku ma łączyć pokolenia. W piątek o 9:00 przy centrali KGHM w Lubinie odbędzie się pobudka hutnicza z występem mażoretek, a o 13:30 w Głogowskim Moku zaplanowano akademię z wręczeniem odznaczeń i wyróżnień jubileuszowych.
4: Reklama.
5: Lato coraz bliżej. Nie czekaj dłużej. Najniższe ceny, największy wybór. Tylko u nas. Itaka Platinum. Top of the top. Itaka Family. Dla ciebie i dzieciaków. Itaka Adults. Tylko dla dorosłych. Ponad 400 wycieczek objazdowych, city breaks i luksusowe rejsy. Itaka Smart. Elastyczne wakacje na miarę. No Limits by Itaka. Aktywne odkrywanie świata. Itaka. Numer 1 w Polsce. Zapraszamy do salonu firmowego Biura Podróży Itaka w Głogowie przy ulicy Słodowej 20A.
4: Reklama.

Head Above Water w Radiu Wielka Zagłębia Miedziowego. Jeszcze 20,5 minuty do godziny 8 na zegarach. Emilia w porannym konkursie. Emilia dzisiaj zwyciężyła. Raz jeszcze gratuluję. Gdzieś tam pojawił się aspekt pogody. No tak, pogoda w kratkę, chociaż na te upały, które mieliśmy w majówkę, to nie ma co liczyć. Dzisiaj 23 maksymalnie. Patrzę teraz, jak to będzie wyglądać. No deszczu i to solidna dawka jutro i w czwartek. Całkiem sympatyczny i w miarę zapowiada się też weekend. Już bez deszczu, 20-23, to chyba tak w miarę można powiedzieć. No weekendy poprosimy ładne, chociaż ten deszcz jest też bardzo potrzebny. Tutaj wszyscy się zgodzą.

prosto ze Szwecji, Agnessy, fingers crossed. No właśnie, też można powiedzieć, trzymamy kciuki za pogodę, żeby piękna była, tak jak zapowiadają synoptycy, w weekend. No właśnie, już 9 maja w Głogowie w Neptunie odbędzie się wydarzenie, jakiego jeszcze nie było, moi drodzy. Stowarzyszenie Nowa Przestrzeń zaprasza mieszkańców do udziału, uwaga, w pierwszych mistrzostwach Głogowa w grillowaniu z przymrużeniem oka. Jak podkreślają organizatorzy, liczyć się będzie nie tylko kulinarny talent, ale przede wszystkim dobra zabawa, humor, no i integracja, rzecz jasna. Zapisy trwają do 8 maja, jeszcze trochę czasu macie, czyli do dnia poprzedzającego wydarzenie, czyli zapraszam serdecznie. Słuchajcie, 10 drużyn, każda z nich może liczyć od 3 do 5 osób. No, już jest kilka drużyn zapisanych. Czekamy na kolejne, podkreślają organizatorzy. Grillowanie będzie było głównym punktem programu, ale uczestnicy zmierzą także się w szeregu nietypowych konkurencji. O tym piszemy w naszym portalu miedziowe.pl. Zapraszam serdecznie. Przypomnę, 9 maja w Głogowie w Neptunie. Pierwsze mistrzostwo Głogowa w grillowaniu z przymrużeniem oka będzie się działo. Jeżeli chodzi o czas, 13 minut w tej chwili do 8 to na zegarach.

Tom Gregory, Forget Somebody w Radiu Wielka Zagłębia Miedziowego. Tak, gram dla was o poranku, dokładnie na 4 minuty przed godziną 8, pełna godzina. To na naszej antenie rzecz jasna wiadomości z kraju i ze świata i wiadomości z aren sportowych. Ja przypomnę, że po godzinie 9 na naszej antenie wasze telefony po raz kolejny, ale tym razem, jeżeli chodzi o temat dla reportera, będziecie mogli zgłosić, co tam nie tak, co trzeba poprawić, co naprawić, przesunąć. Także dajcie znać po 9. Ostatnia muzyczna propozycja w tej godzinie, Light Me Up z 2018 roku, to Gromy, Lucas Meyer. Oni nas reprezentowali na Eurowizji w 2018, rzecz jasna, w Portugalii, w Lizbonie. A dokładnie za tydzień, pierwszy półfinał, nasz półfinał, Alicja Szemplińska, trzymamy kciuki. Tym razem spotykamy się w Wiedniu, to za tydzień. So

0: Reklama.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.

0: Dziś na maturze matematyka. Pytamy maturzystów o nastawienie. Wstrzymanie ognia w wojnie z Rosją ogłosił prezydent Ukrainy. Narciarze zakończyli wyjątkowo długi w tym roku sezon narciarski na Kasprowym. Agnieszka Trojanowska-Bis. Obowiązkowa matematyka to z zadaniami z tego obszaru zmierzą się dziś maturzyści. Drugi dzień matur rozpocznie się już za godzinę.
1: Bardziej się jeszcze stresuję niż przed polskim.
2: Matematykę chcę zdać dobrze, jednakże biorąc pod uwagę próbną maturę, która była w marcu, jest to trochę taka zagadka. Bardzo trudno była.
0: O nastroje pytamy zdających w szóstym liceum ogólnokształcącym w Łodzi.
3: Matematyka to jest ogólnie trudny przedmiot, a jeszcze właśnie w marcu była tak trudna ta próbna matematyka. Także no matematyką się trochę stresuję. Oby wszystko się udało i życzę każdemu powodzenia.
4: Będzie w porządku.
5: Czuję się bardzo przygotowany, już się nie mogę doczekać.
0: Matura jest w tym roku wyjątkowo liczna. Egzamin zdaje ponad 340 tysięcy tegorocznych absolwentów. Do tego dochodzą też absolwenci z poprzednich roczników, poprawiający egzamin albo zdający go po raz pierwszy. Kumulacja to efekt tego, że w tym roku edukację szkolną zakończyli uczniowie, którzy rozpoczęli naukę w wieku 6 lat w ramach odwołanej, potem reformy dotyczącej wcześniejszego obowiązku szkolnego. Prezydent Ukrainy Władimir Zełenski ogłosił reżim ciszy w wojnie z Rosją, poczynając od północy z wtorku na środę. Wcześniej agencja Reutera, powołując się na rosyjską państwową agencję RIA Nowosti, podała, że Władimir Putin zdecydował o wprowadzeniu dwudniowego zawieszenia broni w wojnie z Ukrainą, obowiązującego 8 i 9 maja. Grzegorz Kosioł.
6: Decyzja Kremla o zawieszeniu broni jest związana z obchodami rocznicy zwycięstwa Związku Radzieckiego nad hitlerowskimi Niemcami. Natomiast Władimir Zełenski twierdzi, że nie skontaktowano się z nim oficjalnie w sprawie oferty Kremla.
7: Amerykanie
6: rozmawiali z Rosjanami o tym, co się może wydarzyć 9 maja, zawieszenie broni czy jego brak, ale nikt oficjalnie się z nami nie skontaktował, oficjalnie niczego nie zaproponował. Ostatni rozejm w wojnie Rosji przeciwko Ukrainie ogłoszono z okazji prawosławnej Wielkanocy 11 i 12 kwietnia. Był on jednak wielokrotnie łamany przez rosyjską armię.
0: 7-letni chłopiec został poważnie poparzony podczas rozpalania grilla przez jego ojca. Do wypadku doszło w gminie Szydłowo pod Mławą, kiedy ojciec dziecka dolewał płynną podpałkę na rozgrzany brykiet. Doszło do zapłonu i wybuchu łatwopalnej substancji w butelce. Chłopiec z poparzeniami twarzy i szyi trafił do szpitala śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego. Jego ojciec był trzeźwy. Policja apeluje o rozwagę i przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas rozpalania grilla. Strzelanina nieopodal Białego Domu z udziałem funkcjonariuszy Secret Service, którzy zauważyli w parku mężczyznę z bronią. W wyniku wymiany ognia ranne zostały dwie osoby, mężczyzna oraz przypadkowy nastolatek, który przechodził obok. Nie jest jasne, jakie zamiary miał postrzelony. Do incydentu doszło wczesnym popołudniem w parku między Białym Domem a pomnikiem Waszyngtona. Definitywnie zakończył się sezon narciarski na Kasprowym Wierchu. Od wczoraj ze szczytu nie można już zjeżdżać na nartach, ale i tak w tym roku sezon był wyjątkowo długi i udany. Nie da się też teraz wjechać kolejką na Kasprowy, bo ruszył właśnie przegląd techniczny, mówi rzecznik Polskich Kolei Linowych Marta Grzywa.
8: Podczas prac serwisowych będziemy szczegółowo sprawdzać zarówno wagoniki, jak i urządzenia napędowe oraz liny. Są to też takie standardowe procedury, które wymagają czasowego wyłączenia kolei z ruchu pasażerskiego.
0: Kolejka ponownie ruszy 22 maja, ale na razie już nie dla narciarzy.
9: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Dziś wieczorem poznamy pierwszego finalistę piłkarskiej Ligi Mistrzów. Bilety do Budapesztu będą mogli rezerwować piłkarze Arsenalu lub Atletico. W pierwszym meczu w Madrycie było 1-1, dziś rewanż w Londynie. Liczę, że kibice poniosą nas do zwycięstwa, mówi napastnik kanonierów Wiktor Jokeres. No, oczywiście to niesamowite uczucie móc rozegrać ten mecz u siebie. Wiemy, jaką stawkę toczy się gra i mamy wspaniałą okazję, by rozegrać świetne spotkanie, cieszyć się z naszymi kibicami, bo to będzie trudny mecz, podobnie jak ten w Madrycie. Oni mają świetny zespół, mają mnóstwo jakości w ataku i w obronie, mogą stworzyć tam duże zagrożenie. W związku z tym musimy uważnie zagrać w defensywie i robić to, w czym sami jesteśmy dobrzy, gdy jesteśmy przy piłce. Arsenal nie przegrał w tej edycji Ligi Mistrzów żadnego meczu, ale trener Atletico Madryt Diego Simeone wierzy, że jego zespół ponownie wzniesie się na wyżyny. Powiem moim piłkarzom, żeby spróbowali zagrać tak, jak w drugiej połowie tego pierwszego meczu. Byłoby wspaniale, gdyby to było takie proste. Mecz o 21:00, drugi półfinał pomiędzy Bayernem Monachium i Paris Saint-Germain jutro. Arsenal ma już małe powody do radości, bo losy mistrzowskiego tytułu w Anglii znów są w jego rękach. Goniący kanonierów Manchester City wczoraj jedynie zremisował w Liverpoolu z Evertonem 3-3. W koszmarnej formie jest Chelsea, przegrała z Nottingham Forest 1-3. Była to dla Londyńczyków szósta porażka z rzędu. To najgorsza seria tego zespołu od ponad 30 lat. W naszej ekstraklasie ważne zwycięstwo odniósł Radomiak, pokonał Lechię Gdańsk 3-1. Jeszcze dwa tygodnie temu to zespół z Radomia miał bić się o utrzymanie, a Lechia miała walczyć o puchary. Teraz to Radomiak jest 8, a Lechia znajduje się tuż nad strefą spadkową. Zaledwie 19-letni Paul Sexas, okrzyknięty cudownym dzieckiem kolarstwa, wystartuje w tegorocznej edycji Tour de France i zostanie najmłodszym od prawie 90 lat kolarzem na trasie Wielkiej Pętli. Gospodarze pokładają w nim duże nadzieje. Ostatnim Francuzem, który wygrał najsłynniejszy wyścig na świecie, był 41 lat temu Bernard Hinault. W kwietniu Sexas wygrał wyścig dookoła Kraju Basków. Triumfował w klasyku Strzała Walońska i zajął drugie lokaty w Stade Brianche i Liège-Bastogne-Liège. W obu przypadkach za Tadejem Pogaczarem. Tour de France rozpocznie się w Barcelonie 4 lipca.
4: Cały czas trwa wtorkowy poranek, mamy 5 dzień maja, mamy po godzinie 8 na zegarach tu Radio Jelka Zagłębia Miedziowego, Jerek Woźniak, dzień dobry, Irena, Teodor i Waldemar, nie przez przypadek wymieniam te imiona, bo właśnie oni dziś świętują imieniny, zatem wszystkiego dobrego.

0: I czas na kolejne informacje pogodowe w Radiu Elka Zagłębia Miedziowego. Ciśnienie atmosferyczne bez zmian, 1009 hektopaskali. Jeżeli chodzi o temperaturę maksymalną, ona dziś wzrośnie do 23-24 stopni, trochę słońca i trochę przelotnych opadów deszczu. Godzinowo, jak to będzie wyglądało, po 13 może delikatnie popadać. No i później także w okolicach 15-16, tak przynajmniej mówią synoptycy. Jeżeli chodzi o temperaturę, dziś, jak powiedziałem, 23-24 maksymalnie. Jutro te opady deszczu będą dość intensywne w naszym regionie, tak mówią synoptycy. Popada już w nocy oraz nad ranem, także po południu. W czwartek chłodno, bo tylko 15 stopni. W piątek już nieco cieplej. Weekend zapowiada się słoneczny.
1: Reklama.
2: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
3: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
2: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
3: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
4: Tomasz?
5: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
4: Chips Lays? Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
4: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
5: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
7: W tym gąszczu informacji wszyscy chcą być zauważeni. Młode wilki liczą na szybką sprzedaż, ale tygrysami biznesu zostają ci, którzy odnajdą właściwą ścieżkę do swojego klienta.
8: Zamów reklamę w Radiu Elka. 885-20-20-10. Uwierz w siłę radia i niczym gazela biegnij po sukces. Radio Elka.
1: Reklama.

0: to a peaceful, loving place.
1: No i ósma minęła, dzień się rozpędza. Ja przypominam, dzisiaj mamy Dzień Europy i to jest dobra okazja, żeby pomyśleć, że niezależnie, czy zaczynacie dzień od espresso, herbaty, czy w biegu gdzieś obok, ktoś robi dokładnie to samo. Różne języki, podobne poranki. A kto w tej chwili przy śniadaniu, to życzę smacznego. No właśnie, kto robi też być może sobie śniadanie do pracy, albo ktoś, kto szuka pracy, pamiętajcie, że strony internetowe powiatowych urzędów pracy w Lubinie i w Głogowie czekają. Tam znajdziecie mnóstwo propozycji, ale zapraszam także do naszego portalu miedziowe.pl. Do zakładki ogłoszenia praca, dam pracę.
2: Reklama.
3: Przyszłość motoryzacji zaprojektowaliśmy w każdym detalu. Tak powstał ultranowoczesny SUV Lexus RZ. Przełomowy układ steer-by-wire gwarantujący niezrównaną precyzję prowadzenia i oszałamiająca moc nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Od 4 do 9 maja zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Leszno, Aleje Piłsudskiego 4. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
6: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
7: Głogów, Aleja Wolności 42.
2: Reklama.

0: Reklama.
1: Lato coraz bliżej. Nie czekaj dłużej. Najniższe ceny, największy wybór. Tylko u nas. Itaka Platinum. Top of the top. Itaka Family. Dla Ciebie i dzieciaków. Itaka Adults. Tylko dla dorosłych. Ponad 400 wycieczek objazdowych, city breaks i luksusowe rejsy. Itaka Smart. Elastyczne wakacje na miarę. No Limits by Itaka. Aktywne odkrywanie świata. Itaka. Numer 1 w Polsce. Zapraszamy do salonu firmowego biura podróży Itaka w Głogowie przy ulicy Słodowej 20A.
2: Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo. Uff, jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
3: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
4: Głogów, Aleja Wolności 42.
0: Reklama.

Za nami kawa numer 1, a może i nawet kawa numer 3, słuchajcie. A ręce i znów wracam do dzisiejszego dnia, a więc Światowego Dnia Higieny Rąk. Delikatnie przypominam, że one dzisiaj przeżyły więcej niż myślicie. Klawiatura, kierownica, telefon, więc szybkie mycie i proszę bardzo, za moment wracamy. A ja na pewno wrócę do doskonałej muzyki.

0: Ogłoszenia Radia Elka.
1: Prezydent miasta Głogowa informuje, że w dniu 26 maja 2026 roku o godzinie 10 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głogowie odbędzie się przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Głogowie przy ulicy Obrońców Pokoju 7C/58 o powierzchni użytkowej 28,4 m2, składającego się z pokoju, kuchni, łazienki z WC i przedpokoju. Cena wywoławcza wynosi 165 tysięcy zł. Wadium w wysokości 20 tysięcy zł należy wpłacić na rachunek Gminy Miejskiej Głogów do dnia 20 maja 2026 roku. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 76 726 54 53.
2: Były to ogłoszenia Radia Elka.

Za chwilę wiadomości, wiadomości z kraju i ze świata i wiadomości sportowe. Dzisiaj dzień bez makijażu także, więc jeśli ktoś jeszcze się zastanawia, czy dobrze wygląda na wtorek, to ja odpowiadam tak, dokładnie tak. Bo wtorek to nie jest pokaz mody, tylko przetrwanie do popołudnia. Wracam za moment, bo wiadomości przed nami.

0: Reklama.
1: Gorące rytmy i weekendowa laba, czyli grill z Radiem Elka. Piątek, sobota i niedziela od godziny 18. Włącz radio i niech skwierczy.
2: Sponsorem audycji jest piekarnia Cukiernia Gwóźdź. Zapraszamy po ciepłe pieczywo, pyszne ciasta i torty 7 dni w tygodniu. Dziękujemy, że jesteście z nami każdego dnia.
0: Reklama.

0: Radio Elka, lokalne radio.
1: Hania Ciesielska, zapraszam na wiadomości z regionu. Ponad 10 kg metamfetaminy zabezpieczyli śledczy po rozbiciu nielegalnej wytwórni działającej w wynajętym domu w okolicach Chojnowa. W sprawie zatrzymano trzech mężczyzn, a jeden z nich, 32-letni Mateusz G., miał przechowywać narkotyki i sprzęt również w mieszkaniu w Lubinie. Z ustaleń prokuratury wynika, że podejrzani mieli wspólnie produkować metamfetaminę, wykorzystując specjalistyczny sprzęt, a gotowy towar przygotowywać do sprzedaży. W samej fabryce śledczy zabezpieczyli blisko 7,8 kg narkotyku.
2: W toku postępowania ustalono, że związek z produkcją metamfetaminy może mieć jeszcze jedna osoba, która wynajmuje mieszkanie w Lubinie, ponieważ tam może być przetrzymywany, wyprodukowany narkotyk. Ustalono adres i rzeczywiście udano się tam na przeszukanie. Zatrzymano w tym mieszkaniu jeszcze trzeciego mężczyznę, Mateusza G., u którego zabezpieczono łącznie 1,4 kg metamfetaminy oraz niewielką ilość marihuany, a także pieniądze w kwocie ponad 30 tysięcy złotych. U innych podejrzanych zabezpieczono w mieszkaniach w Legnicy metamfetaminę, u jednego z nich w niewielkiej ilości, ale zabezpieczono tam wagę elektroniczną, a u trzeciego mężczyzny zabezpieczono prawie kilogram metamfetaminy oraz pieniądze w kwocie 1820 zł.
1: Wyjaśnia Liliana Łukasiewicz, rzeczniczka prasowa prokuratury okręgowej w Legnicy. Wszyscy trzej podejrzani usłyszeli zarzuty, jednak nie przyznali się do winy i odmówili składania wyjaśnień. Podejrzanym Mateuszowi G. i Kamilowi K., którzy zostali zatrzymani bezpośrednio na terenie fabryki za wytworzenie i posiadanie w celu wprowadzenia do obrotu prawie 8 kg narkotyków, grozi kara od 3 do 20 lat pozbawienia wolności. Mateuszowi P. za posiadanie znacznej ilości narkotyku grozi kara od 1 roku do 10 lat pozbawienia wolności. Mateusz P. był wcześniej wielokrotnie karany, dodaje prokurator Łukasiewicz. Sąd na wniosek prokuratury zdecydował o tymczasowym aresztowaniu podejrzanych na okres 3 miesięcy. Śledztwo w sprawie jest w toku. I zmieniamy temat. Po emocjach związanych z językiem polskim przyszedł czas na przedmiot, który od lat budzi największy respekt wśród maturzystów. Właśnie teraz tysiące abiturientów w całym kraju, także w Lubinie, rozpoczyna egzamin maturalny z matematyki na poziomie podstawowym. Choć wielu uczniów zapewnia, że podstawa nie jest powodem do stresu, prawdziwe emocje budzi dopiero poziom rozszerzony. To właśnie tam, jak mówią sami maturzyści, zaczyna się prawdziwe wyzwanie.
3: Trochę były korepetycje, ale dużo się uczyłam, więc na pewno dam radę.
4: No myślę, że ta matematyka już, ale na rozszerzeniu. No myślę, że dlatego, że po prostu jest to zawsze przedmiot w szkole, który sprawia najwięcej trudności.
3: Nie wiadomo, czego się spodziewać po prostu, bo no, różne zadania mogą być, jeśli dostanę, ale jednak no, trzeba zdać i jakoś to napisać.
1: W lubińskim pierwszym liceum ogólnokształcącym do egzaminu maturalnego przystępuje w tym roku 203 abiturientów. Jak podkreśla dyrektor szkoły Sylwia Matla, dotychczasowe wyniki uczniów pozwalają z optymizmem patrzeć na tegoroczną sesję.
5: W klasyfikacji końcowo-szkolnej uzyskali imponującą średnią 4,83, co jest dobrym prognostykiem na wyniki matur. Cóż, życzymy naszym maturzystom, aby ich ambicje, aspiracje się spełniły, aby osiągnęli jak największe wyniki na egzaminie maturalnym.
1: To jednak dopiero początek egzaminacyjnego maratonu. Już w środę maturzyści zasiądą do arkuszy z języków obcych, a pisemna sesja egzaminacyjna potrwa do 21 maja. Na wyniki tegorocznych matur trzeba będzie poczekać do 8 lipca. Ci, którym powinie się noga, drugą szansę otrzymają podczas sesji poprawkowej zaplanowanej na 24 i 25 sierpnia.
0: Radio Elka, lokalne radio.

Na zegarach jest już po godzinie 9:00. Niebawem temat dla reportera na naszej antenie, a teraz czas na życzenia z okazji imienin. Te we wtorek 5 maja przyjmuje Irena, Teodor i Waldemar. Wszystkiego dobrego. 240 dni do końca roku, a przed radiowym mikrofonem Eryk Woźniak.

0: Kolejne informacje pogodowe już teraz przed nami, jeżeli chodzi o temperaturę maksymalną. Dziś 23 stopnie Celsjusza, trochę słońca, trochę chmur i trochę deszczu. Tak wygląda dzisiejszy dzień. Jutro także przejaśnienia od rana, jutro także dość intensywne opady deszczu. Padać może już dziś w nocy z wtorku na środę. W czwartek bez słońca i dość chłodno, 15 stopni powyżej zera. Jeżeli chodzi o ciśnienie atmosferyczne w naszym regionie, na ten moment wynosi ono dokładnie 1012 hektopaskali. Jeżeli chodzi o wiatr, ten wieje ze wschodu z prędkością 11 km na godzinę. I jeszcze temperatura najbliższej nocy. Tutaj możemy się spodziewać dość przyzwoitych wartości, bo nawet w okolicach 11-13 nawet stopni Celsjusza, gdzie nie gdzie w regionie Zagłębia Miedziowego.
1: Reklama.
2: Castorama!
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
2: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
3: Tak?
2: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
6: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych, umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: W tym gąszczu informacji wszyscy chcą być zauważeni. Młode wilki liczą na szybką sprzedaż, ale tygrysami biznesu zostają ci, którzy odnajdą właściwą ścieżkę do swojego klienta.
9: Zamów reklamę w Radiu Elka. 885-20-20-10. Uwierz w siłę radia i niczym gazela biegnij po sukces. Radio Elka.
1: Reklama.

0: A za kilka chwil wasze telefony i temat dla reportera na antenie Radia Jelka Zagłębia Miedziowego. Zapraszam bardzo serdecznie. Wspólnie oczywiście budujemy te audycje i od 9.15, no kilka chwil po 9.15 dokładnie, wasze telefony, wasze tematy, wasze problemy, a może podziękowania.
1: Reklama.
2: Sponsorem informacji dla kierowców jest stacja demontażu pojazdów złomujgrata.pl, Lasocice koło Leszna. Kasujemy wszystkie pojazdy. Zadzwoń 500 545 500. Najlepsze ceny.
1: Reklama.
3: Moto News.
0: Wtorek zaczynam konkretnie, słuchajcie. Będzie o nowej trasie dla rowerów, świeżym asfalcie w Potoczku i inwestycjach, które choć lokalne, robią roboty na naprawdę ogromną skalę. A na końcu szybkie podsumowanie najważniejszych tematów. No to jak zawsze. No to najpierw przeniosę się do gminy Głogów, gdzie podpisano umowę na budowę drogi rowerowej łączącą Stary Serby z Kluczami. I to nie jest zwykła ścieżka rowerowa od A do B. Powstanie na trasie dawnego torowiska, więc już sam klimat przejazdu zapewne tutaj zrobi nam się ciekawie. Trochę historii, trochę natury, zero korków. Co ważne, to dopiero pierwszy etap większego projektu pod nazwą Trasa Doliny Baryczy, która ma połączyć Głogów z górą. Czyli nie tylko rekreacja, ale i konkretna oś komunikacyjna dla rowerzystów. Wykonawca ma 4 miesiące. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, jeszcze w tym sezonie będzie można kręcić kilometry. Z kolei w Potoczku, to gmina Jerzmanowa, można już jeździć do po nowej równej nawierzchni. Zakończono budowę około 250 metrów drogi, która jeszcze niedawno była zwykłą gruntową. A po deszczu lepiej było tam nie zaglądać. Teraz mamy asfalt, chodnik z kostki, wygodne zjazdy do posesji i pobocza z kruszywa. Do tego zadbano o dostępność. Krawężniki wtopione ułatwiają dostępność i poruszanie się osobom z ograniczeniami. Jest też nowoczesne oświetlenie LED, kanał technologiczny pod przyszłe instalacje i odświeżona organizacja ruchu. Krótki odcinek, ale zmiana jakościowa. Jak przesiadka z roweru na elektryka. No to szybkie podsumowanie na koniec. W gminie Głogów rusza budowa trasy rowerowej, będącej częścią większej trasy Doliny Baryczy. W Potoczku natomiast kierowcy i piesi korzystają już z nowej, w pełni wyposażonej drogi, zamiast problematycznej gruntówki. No i to tyle na dziś. Konkret, asfalt i dwa kółka w roli głównej na antenie Radia Jelka Zagłębia Miedziowego, a z Moto Newsami wracam niebawem.
3: Moto News.
1: Reklama.
2: Sponsorem informacji dla kierowców jest złomujgrata.pl. Lasocice przez 5. Prowadzimy sprzedaż części używanych. Zadzwoń 500 623 500. Zapraszamy na nasz plac.
1: Reklama.

0: Minogue. Kylie Minogue i Stop Me From Falling na antenie Radia Wielka Zagłębia Miedziowego, a skoro na zegarach dokładnie 9:15, to czas na temat dla reportera, rzecz jasna. Wasze telefony, naturalnie. 767-400-400 to dla przypomnienia, ale jeszcze dżingiel, bo to jest ważna rzecz. No właśnie, Erg, jak tak można? No to zaczynamy już teraz oficjalnie. Coś musiało się przecież wydarzyć, ale przynajmniej wiadomo, że to radio na żywo.
1: Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15 temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka Zagłębia Miedziowego i portalu regionu miedziowe.pl. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń. 767-400-400. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera.
2: Powtórka audycji o 19:15.
0: No i już teraz zaczynamy temat dla reportera. W kalendarzu mamy wtorek i mamy ten moment, kiedy możecie telefonować. Piąty dzień maja dzisiaj, moi drodzy. Przypomnę, że wszyscy ci, którzy nie mogą wysłuchać, powiedzmy, do końca audycji temat dla reportera teraz na żywo, jak powiedziałem, no to mogą to uczynić właśnie po godzinie 19, kiedy od poniedziałku do piątku temat dla reportera ma swoją powtórkę w Radiu Elka Zagłębia Miedziowego. 767-400-400 to jest numer do waszej dyspozycji. No więc teraz też mogę powiedzieć halo Zagłębie Miedziowe. Jeśli ktoś chciałby zatelefonować, a coś może was interesuje, żeby dowiedzieć się, no to będziemy wszystko notować. Będę skrzętnie to wszystko pięknie zapisywał. 767-400-400 i jest już pierwszy telefon. Dzień dobry, witam. Jesteśmy na antenie i zamieniam się w słuch.
3: Dzień dobry panu. Ja mam takie pytanie. Któregoś razu zgłaszałam, że na ulicy Obrońców Pokoju przy sklepie dawnym niemieckim POEM, że tam jest miejsce na jeszcze ławeczki, żeby zamontować. No ja jestem akurat mamą, która, no wózek ma i dwójkę dzieci. Tam po prostu nieraz nie można usiąść nawet, bo te ławki są okupowane. Wiadomo, jest tam bankomat, ludzie starsi idą do sklepu, no a taka mama z dzieckiem, jak chce nawet ten wózek zostawić ze starszym dzieckiem, no nie ma opcji.
0: Ulica Obrońców Pokoju, ten temat...
3: Ja prosiłam któregoś razu, dzwoniłam na początku chyba kwietnia, no i teraz chciałam po prostu zapytać, czy coś w tej sprawie się dzieje, czy po prostu...
0: To już pani odpowiadam, absolutnie żaden temat nie ucichł, jeżeli chodzi o ławeczki. Ten temat zgłosiliśmy. Zgłosiliśmy natomiast bez odzewu, ale jeżeli pojawia się po raz kolejny ten telefon, to naturalnie to zgłoszenie ponowimy, jeżeli chodzi o właśnie ulicę Obrońców Pokoju, właśnie w tym wolnym...
3: Właśnie ten sklep. Bo tam często, no niestety często, jak jest ładna pogoda, to jest możliwość usiąść tam, tych idzie do sklepu. A powiem panu, że już taką interwencję robiłam chyba ze 2 lata temu, jak dzieci były jeszcze mniejsze i udało mi się, jedną ławeczkę zamontowali.
0: No to my w takim razie ponawiamy ten apel, ten temat ponawiamy, Obrońców Pokoju, aby ławeczki. To jest chyba też taki okres właśnie wiosenny, tak. Mogę powiedzieć, że ta mała architektura pojawia się w mieście, więc być może właśnie po tym telefonie, po tym drugim telefonie my ten temat ponowimy jak najbardziej. No i proszę dać tylko znać, jak wszystko będzie tak, jak pani by chciała. O.
3: A jeszcze chciałam powiedzieć, proszę, że tam jest miejsce na ławeczki, bo tam jest położony polbruk. I w tym miejscu były ławeczki, nawet jest tak puszczony kawałek tego polbruku w tą trawkę. Wie pan, no ale po prostu ławeczek chyba zabrakło.
0: Jasne.
3: No to... Ale jak się tylko pokaże coś, to na pewno zadzwonię o motylki.
0: No jasne, że tak, bo w pełnej gotowości czekają i mam nadzieję, że dzisiaj też będzie okazja do ich użycia. Bardzo serdecznie dziękuję. No, dziękuję. Zgłaszamy po raz kolejny. Wszystkiego dobrego i dziękuję za pierwszy telefon, a więc ulica Obrońców Pokoju, ławeczki. No tak, jak powiedziałem, być może to jest właśnie taki czas tej wiosny, która w pełni, chociaż dzisiaj ta wiosna średnio bym powiedział, że ta mała i architektura pojawi się właśnie w naszym regionie. No dobrze, co jeszcze? 767-400-400 trwa temat dla reportera. Proszę dzwonić. Głogów, Lubin, Polkowice. Uważnie w adnotacjach będziemy tutaj wszystko sporządzać. No i się przypominać, tak jak w tym wypadku, bo no jak na razie nic z tych ławeczek, ale nie jest powiedziane, że one się nie pojawią. Drzewo, no właśnie, w temacie dla reportera, którym miałem okazję prowadzić przez przed majówką pojawiło się drzewa, w zasadzie pojawił się temat drzewa, które było powalone na wał przeciwpowodziowy tutaj między Wilkowem a Wyszanowem. Temat został już zgłoszony przez nas do Wód Polskich. To właśnie Wody Polskie są odpowiedzialne za ten wał. Temat został zapisany jak każdy jeden, no i to zostało zgłoszone. A jeśli wszystko będzie tam uporządkowane, też czekam na telefon 767 400 400. Jest już połączenie. Dzień dobry, witam na antenie.
4: Dzień dobry, witam serdecznie. Ja mam taką sprawę, w sumie nawet dwie. Pierwsza dotyczy przejścia pieszego na ulicy Piłsudskiego, tego nieczynnego, które wyłączyli naprzeciwko tego sklepu Lidla. Mhm. Chodzi o, jak się jedzie od strony Ronda Górników, po prawej stronie jest trochę haszy, które zasłaniają te przejście. Jeszcze pieszy to pieszy, ale rowerzysta jak wyskakuje, to go nie widać.
0: Dobrze, no to notuję od razu i będziemy ten temat przesyłać dalej. To pierwszy z tematów, bo wspomniał pan też o drugim.
4: Drugi temat, taki, no, moja sugestia ewentualnie dotyczy przejścia na Biechów, bo tam jest zamknięte przejście kolejowe, jak i akwatka i tak dalej. Ja swego czasu jeździłem tam rowerkiem na skróty do pracy i tak dalej i w jednym miejscu naprzeciwko najlepiej by było od strony oczyszczalni. Tam jest przejście, stare przejście. Tam był kiedyś, nie wiem, stacja podejrzewam była. Jest stare przejście pod torami. Jest wyjście z drugiej strony, bo automatycznie sprawdzałem drugą stronę, są schody, jest wyjście z drugiej strony. Tam by trzeba było po prostu podjechać, zobaczyć, ocenić, czy może by dało by się to zrewitalizować i zrobić przejście.
0: Rewitalizacja. Ciężki temat pan rzucił, ale podajemy dalej. Zobaczymy, jak to będzie. Sprawy nie są proste zdecydowanie, bo wie pan, jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o...
4: Wiadomo, bo tak jest, ale jeżeli dałoby się, ja tylko sugeruję, ja nie
0: jasne.
4: Mówię, że to ma być, znam procedury urzędnicze i jak nie w tym tysiącleciu, to się nie da.
0: Trzymamy kciuki, miejmy nadzieję, że będzie. To pewnie dość kosztowne, jak wspominałem, ale temat został rzucony na naszej antenie, podajemy dalej, więc mam nadzieję, że coś się w tej kwestii, no może w tym tysiącleciu, jak pan słuchacz wspomniał, da się zrobić. Dziękuję pięknie za tematy, przekazujemy naturalnie dalej. No tak, uważajcie i piesi, ale przede wszystkim rowerzyści na przejściu dla pieszych. To jest, przejściu dla pieszych, to podstawa, bo musi być też przejście z przejazdem dla rowerów, ale no właśnie, uważajcie, bo z tym pierwszeństwem to wiecie, jak jest nic na chama, delikatnie, powoli, a jak jest nawet przejazd dla rowerów, to przecież nie szkodzi na moment zejść, rozejrzeć się i przejechać, a nie od razu śmigać na drugą stronę. Jeżeli chodzi o temat dla reportera, ten trwa 23 po 9, no właśnie, od 23 też minut dzieje się. Ja mam w rękach długopis, tylko że on jest niebieski, ale tego niebieskiego długopisu to nie bardzo dzisiaj, bo czarne są potrzebne. A o czym mowa? O maturzystach, słuchajcie. Matematyka. Ja się przyznam szczerze i mówię to dość często głośno, że to nie jest absolutnie moja dziedzina, ale trzymamy kciuki za tych wszystkich, którzy w tej chwili na salach, abiturienci, walczą właśnie z matematyką. Wczoraj język polski, jutro język obcy, nowożytni. Trzymamy kciuki, a ja trzymam też kciuki za rodziców, którzy pewnie w stresie oczekują. Także miejmy nadzieję, że wszystko pójdzie zgodnie z planem. Z planem też idziemy z tematem dla reportera. Jest kolejny telefon. Dzień dobry.
5: Witam serdecznie, panie Eryku.
0: Kłaniam się bardzo serdecznie i słucham.
5: A ja bym tak ponowił te ławeczki, ale tym bardziej teraz bynajmniej Jagiellońska 16-22, ten rejon. Tam gdzie były sklepy, tam kiedyś ławeczki były. No ale były takie czasy, że panowie, niektórzy, których dzisiaj ich nie ma, sobie tam nie tak sobie rządzili, a już teraz jest sposób inaczej. Spokojnie, tak. Mhm. I te ławeczki by mogły z powrotem wrócić na te miejsca sobie, bo starsi ludzie tak chodzą i bardzo chętnie by sobie troszkę poodpoczywali.
0: Czyli cupnąć na chwilę by się przydało, czyli Jagiellońska 16-22, proszę tylko potwierdzić, dobrze zapisałem.
5: Tak, 16-22, ten rejon, to są te rejony sklepu, a tam dwa sklepy są takie i tam by te ławeczki można było z powrotem wrócić.
0: No, czyli dzisiaj temat dla reportera w kwestii ławeczek Jagiellońska zapisana, wcześniej obrońców pokoju. Bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że też się uda Dzięki, pozdrawiam. Mam nadzieję, że uda się i w tej kwestii Jagiellońska 1622 zanotowane będziemy zgłaszać. Zniknęły, jakiś powód musiał być, jak słyszymy, być może to właśnie ten powód, a może gdzieś tam delikatna renowacja, albo jakieś nówki sztuki wrócą. Zobaczymy. Temat zanotowany, temat trwa. Zapraszam serdecznie, drodzy słuchacze. Teraz cisza na linii, ale to wiecie, to nie jest tak, że radio lubi ciszę, bo właśnie w tym temacie to ta audycja, którą wy tworzycie, my notujemy, przekazujemy to dalej. Dzwońcie, co trzeba poprawić, co trzeba naprawić, na przykład w Wierzmanowej ktoś sobie myśli, a może by zadzwonić. No to nie ma się co zastanawiać, tylko wybrać nasz numer 767-400-400 i dzwonić z większych, mniejszych miejscowości regionu Zagłębia Miedziowego. Cały czas oczekuję na tematy. Mamy m.in. obrońców pokoju, przejście na Piłsudskiego, to w okolicach Lidla i teraz Jagiellońska się pojawiła, 16.22, jak powiedziałem, ławeczki dzisiaj rządzą. No tak, no jest wiosna, gdzieś tam czasem trzeba przysiąść, odpocząć, pogoda piękna. No i czekam. 767-400-400. Co to właśnie, wspomniałem, że halo Jerzmanowa, dzwońcie też na przykład z tej miejscowości, tak tutaj wybrałem akurat, to rośnie tam w oczach nowy teren sportowo-rekreacyjny. Piękna sprawa. I place zabaw i wiaty grillowe także. No przecież, że wiaty grillowe. W takim okresie to jest poważne hasło. Tor rowerowy i pump track też w tym miejscu. A jaki temat kolejny na antenie Radia Jelka Zagłębia Miedziowego? Dzień dobry, witam serdecznie.
6: Dzień dobry. Ja bym chciał taką tylko zgłosić na przykład, że mamy bardzo mało szlak u nas na mieście. O, to takie tylko właśnie, że mamy po jednej śladze na bloku. To właśnie były nieporozumienia.
0: No nie, no to apelujemy zdecydowanie.
6: Żeby święto flagi, bo flagi nie było normalnie, no jak tam po 5-6 klatek na bloku i jest tylko jedna flaga na pierwszej klatce. Na przykład na Gwiaździstej mamy tutaj taki wspaniały, długi blok naprzeciwko Pegaza. I tam jest tylko flaga na pierwszej i na ostatniej klatce. To tak śmiesznie wygląda i na wstyd, powiem tak.
0: Pytanie, czy te flagi zostały już zdjęte, czy zauważył pan to jeszcze przed tymi świętami?
6: Nie, no jeszcze nie. One były właśnie, ale zawsze rozwieszają tylko na pierwszej i ostatniej klatce. I to jest sąsiad kiedyś też apelował i niby administracja obiecała, że będzie na każdej klatce. No i jest chyba gorzej niż było.
0: Czyli mówimy tutaj o bloku, teraz pytanie, to jest blok spółdzielni, prywatny, bo to jest najważniejsze. Mówi pan o Gwiździstej, więc to chyba jasne, że to chyba spółdzielnia, jeżeli dobrze teraz skojarzę.
6: No chyba tak, bo to jest ten, ja mieszkam na tym bloku 28, tutaj naprzeciwko Pegaza właśnie, na tym długim takim. No i tam jest autentycznie, jest na pierwszej i na ostatniej klatce tylko flaga.
0: No to do poprawki, to zdecydowanie, to dajemy już tutaj
6: pod rozwagę. No tak mi się wydaje.
0: Pewnie, że tak. Dzięki bardzo za telefon. Przyjemności życzę na cały dzień. Do usłyszenia. Flagi. No tak, no jesteśmy i po święcie flagi, jak słuchacz zauważył. Jesteśmy po 3 dniu maja, więc po dniu uchwalenia Konstytucji. Jak będą te flagi za rok, to będzie dobrze, a przecież i cały rok wisieć mogą. Tylko proszę pamiętać, że te flagi czasem trzeba wyprać, bo to flaga biało-czerwona, biało-czerwoną być powinna i niech dumnie wisi i powiewa. 767-400-400, ja nie wierzę, że teraz temat tutaj telefonu ucichł, nie wierzę, że w całym Zagłębiu Miedziowym też wszystko działa perfekcyjnie. Ja mam długopis, o którym wspomniałem i widzę, że mam też już kolejny telefon. Dzień dobry, witam serdecznie.
7: Dzień dobry, witam serdecznie, pozdrawiam wszystkich i słuchaczy i wszystkich z radia. Ja dzwonię w takiej sprawie. Potrzebuję dostać się do, żeby złożyć wniosek o paszport. Ale tam, no byłam to wczoraj osobiście, jest informacja, że o uprzednim umówieniu się po prostu. Żeby mieć termin i telefon napisany, no ale dzwoniłam prawie pół dnia, tam nikt nie odbiera.
0: Dobrze, mówimy o Głogowie naturalnie.
7: Tak,
0: o Głogowie.
7: Tak.
0: Mogę pani podać jeszcze dwa, bo mam przed sobą dwa numery. Szybko to sprawdziłem, bo jak już wiemy, w Głogowie można w ratuszu naturalnie złożyć, więc
7: no
0: mogę pani...
7: No tam, z tamtej strony, no.
0: Jasne, to podaję oprócz numer, tych... być może 76.
7: Tak.
0: 72.
7: Tak.
0: 65.
7: Tak.
0: 550.
7: Tak, i te dwa numery tam wiszą. I na końcówka 440.
0: Tak jest.
7: One tam wiszą na drzwiach, ale pod tymi numerami nikt nie odbiera.
0: No dobrze, to sprawdzimy w takim razie, jak to wygląda, bo nawet gdyby miejsc nie było, jakkolwiek to brzmi, to można by odebrać i powiedzieć, no przepraszam, trzeba będzie trochę poczekać.
7: No właśnie, byłam tam wczoraj nawet osobiście, wszystko sobie spisałam, próbowałam stamtąd dodzwonić się jakoś, bo mówię, może akurat mają panie wolne i nie puszczą tam.
0: Jasne,
7: no,
0: jasne.
7: No ale no niestety. I całe pół dnia dzwoniłam i nikt nie odbierał, ani na jeden numer, ani na drugi.
0: Patrzę
7: dzisiaj
0: też...
7: od rana też wyzwaniam. Mhm. I dalej.
0: Patrzę też na dni i godziny otwarcia od poniedziałku. Poniedziałek, wtorek, czwartek, 8.15 do 8.15, 14.45 w środę i w piątek także. W piątek nieco krócej. No ale dobrze, dobrze, zanotowałem ten temat w takim razie i będziemy to sprawdzać, cóż tam się dzieje, jeżeli chodzi o Głogowski Ratusz i właśnie sprawę paszportową. No bo urlopy się przecież zbliżają, a to...
7: No właśnie. Chciałabym się pojechać tu i tam.
0: Prawda, prawda. No to nie, no muszę teraz, to ja muszę zapytać, moja ciekawość musi być zaspokojona, gdzie to, gdzie w tym roku.
7: No jeszcze takich sprecyzowanych planów nie mam. Planuję po sezonie dopiero, ale no bo tam z innymi takimi
0: jasne.
7: Tam się zbiegło wydarzeniami, więc planujemy dopiero po.
0: Ale trzymam kciuki, niech to będzie wymarzona, niech to będzie wymarzony kierunek i niech to będzie spokój z paszportem. Zanotowane to naturalnie sprawdzimy, bo to jest ważna sprawa właśnie w takim sezonie. Bardzo serdecznie dziękuję za telefon, miłego dnia życzę i do usłyszenia. No tak, no tak, ja przyznam szczerze, że wyrabiając paszport zadziwiło mnie tempo. Tempo to było co prawda w 2023 roku, ale no to było mniej niż 2 tygodnie, naprawdę. I to było w maju, moi drodzy. 767-400-400 to jest numer do studia w temacie dla reportera. Jest kolejny telefon. Dzień dobry, jesteśmy na antenie.
8: Witam, pozdrawiam.
0: Pozdrawiam i słucham.
8: Uważam, że to wyjątkowo lokalna, ciekawa audycja. Ale ławeczki ławeczkami są bardzo przydatne. Naprawdę wiem, sam to poczułem. Bo... Ale jest jeszcze jedna rzecz, gdzie włodarze miasta, nie wiem, omijają to, nie chcą zauważyć tego. Chodzi mi o dziury po studzienkach, szczególnie tutaj na przykład na Wojska Polskiego i do tej, jak to się mówi, firmy PPD, u nich przed samimi bazą tu w Głogowie też są te pozapadane te studzienki. Oni biorą portfel zamówień, bo dzisiaj po prostu najłatwiej wydać pieniądze na co? Na drogi. No dobra, niech wydają pieniądze na te drogi. Ale oni po prostu pomijają jeden element, który istotny, który po roku, dwóch, trzech latach zaczyna być dla nas bardzo uciążliwy. To są studzienki. Co robią włodarze miasta, którzy omijają ten temat?
0: Rozumiem, że chodzi o może niekoniecznie wyrwy, tylko o takie zapadnięte studzienki. Bo
8: nie,
0: te
8: nie wyrwy, nie. To jest tak, tak, dobrze pan mnie zrozumiał. Chodzi o te studzienki zapadnięte i proszę pana, jest taki epizod drogowy, gdzie kierowcy widząc tą studzienkę omijają i nawzajem sobie stwarzają zagrożenie.
0: Jasne. No dobrze, notuję Wojska Polskiego, tam...
8: A to jest tylko przykład taki, jakim mówiąc istotny i niech pan jeszcze do nich powie, że u nich przed bazą, tam gdzie on jedzie swoimi samochodami, też są studzienki pozapadane.
0: Dobrze.
8: I na całym mieście to jest nagminne.
0: Studzienki, temat nagminny, jak słuchacz zauważył, zanotowany i ten temat, ja myślę, że też w urzędzie, w odpowiednich wydziałach będą na słuchu, są w zasadzie na słuchu wszyscy, więc być może już gdzieś tam będzie od razu ten temat nie tyle notowany, co sprawdzany. Temat dla reportera trwa, przerwa za kilka chwil między pierwszą a drugą częścią standardowo, ale jeszcze jakieś 2 minuty i w ciągu tych 2 minut zdążę odebrać i wysłuchać kolejnego tematu. 767-400-400. Jeżeli chodzi o nasz region, dużo się dzieje i bardzo się cieszę, że tych telefonów jest całkiem sporo. Ja też zerkam sobie do naszego portalu miedziowe.pl. Zapraszam bardzo, bardzo serdecznie. I tak na przykład w naszym portalu także zapraszam po pierwsze do zaglądania, ale też komentowania najróżniejszych materiałów, które tam się pojawiają. Tutaj na przykład o samorządzie Żukowic chciałbym powiedzieć, który pozyskał ponad 90 9 milionów złotych na usuwanie skutków powodzi z roku 2024. Tutaj chodzi o odbudowę infrastruktury drogowej, a jeszcze w tym roku ruszą prace między innymi w Brzegu Głogowskim i w Dobrzejowicach. Zapraszam serdecznie, jest artykuł w naszym portalu, który przygotował Leszek Wspaniały. Polecam serdecznie, to jeden z tych tematów, ale no właśnie o tych maturzystach też wspominałem i tematy związane z maturą również na miedziowe.pl polecam i zapraszam. Kolejną też kartą, którą mam otwartą, słuchajcie, jest pogoda. Dzisiaj z panią Emilią miałem okazję porozmawiać od samego rana w naszym porannym konkursie i deszczu, deszczu pani Emilia gdzieś tam wypatrywała. No trochę spadło tego deszczu, ale co to? Co to takiego? Teraz wzdrygnąłem ramionami tak naprawdę i nic, ale gdzieś tam ten deszcz widać. Popada w nocy, jeszcze dzisiaj wieczorem też ma popadać, a w czwartek to już przez cały dzień. To taka trochę prognoza pogody w temacie dla reportera, póki nie mamy telefonu. W ostatnie kilka chwil dla was w pierwszej części, bo za moment też wracamy. Proszę się o to nie martwić. Druga część również dla was i z waszymi telefonami, bo jak też na początku wspominałem, audycja tworzona przez was, rzecz jasna. 767 400 400, ten numer do waszej dyspozycji będzie już za kilka chwil, a po przerwie zerknę raz jeszcze do naszego portalu miedziowe.pl, bo tam bardzo dużo się dzieje i bardzo też dużo propozycji, jeżeli chodzi o różne wydarzenia. Powiem, co wraca po krótkiej przerwie. Zaproszę was na pewne wydarzenie, ale jak wspominałem, to już w drugiej części tematu dla reportera w Radiu Elka Zagłębia Miedziowego.
2: Reklama.
9: Salon Rakowski w Rdzynie ogłasza prawdziwą rewolucję na nowe modele Kia z roku produkcji 2025. Miejskie Picanto z rabatem 6000 zł. Nieco większy stonik oferuje obniżkę ceny już o 12,5 tysiąca zł. Komfortowy crossover X-Seat tańszy o 22 tysiące, a flagowy SUV Sportage o 10 tysięcy zł. Na wybrane modele oferujemy kredyt 50 na 50, 0%. Natomiast na deser serwujemy promocyjne finansowanie na auta z roku 2026. Zapraszamy do salonu Kia Rakowski w Rdzynie na stronę internetową www.rakowskikia.pl lub do kontaktu telefonicznego pod numer 500 135 517.
10: Kia. Movement that inspires.
11: 3,17,40.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8,11.
14: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Reklama.
15: Radio Elka.
1: Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15 temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka Zagłębia Miedziowego i portalu regionu miedziowe.pl. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń. 767 400 400. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera.
2: Powtórka audycji o 19.15.
0: No i druga część tematu dla reportera w Radiu Elka Zagłębia Miedziowego przed nami. No i obiecywałem, że w tej drugiej części zaproszenie, bo po krótkiej przerwie, słuchajcie, do Głogowa wraca lubiany, co ważne, przez mieszkańców cykl Wtorki z historią. Spotkania będą odbywać się w Teatrze imienia Andrasa Gryfisa w Głogowie. Tradycyjnie, jak zresztą sama nazwa wskazuje, we wtorki o 17.00 wstęp na wszystkie wydarzenia pozostaje bezpłatny, także zapraszam i polecam, a pierwsze spotkanie już dzisiaj o 17. No właśnie, trwa temat dla reportera numer 767 400 400 i ten numer został już wybrany, a ja zamieniam się w słuch. Dzień dobry.
16: Dzień dobry.
0: Proszę bardzo.
16: Ja dzwonię w sprawie parków na ulicy Gminki. Tam był robiony w zeszłym roku remont drogi. Nie ma do tej pory parku.
0: Mam słaby zasięg. Staram się gdzieś dobrze usłyszeć i też radio proszę wyciszyć. I mam nadzieję, że będziemy mogli teraz się w lepszej jakości. To jak można powtórzyć, bo wiem, że na pewno był remont drogi, ale żadnych konkretów. To jeszcze raz proszę.
16: No był remont drogi. Ja już dzwoniłem, że w tym roku w ogóle nie są pomalowane pasy.
0: Pasy. Chodzi o pasy.
16: Kobieta przechodziła, to by ją samochód przejechał, nie wiadomo, w którym miejscu przechodzi.
0: Dobrze, to jeszcze poproszę o lokalizację, bo to też nam uciekła.
16: Gomułki.
0: O, no to teraz wszystko jasne. Czyli brakuje pasów. Ulica Gomułki. No taka od razu z mojej strony. Ulica Gomułki. Czyli generalnie przejście na ślepo. O, tak można powiedzieć.
16: Tak. A jak będzie policja jechać jak mój za firma, no to będzie mam.
0: Gomułki, pasy po remoncie drogi. Dobrze, temat zanotowany. No i przekazujemy dalej w takim razie. Ulica Gomułki po remoncie. Proszę uważać przynajmniej w tym miejscu w takim razie, no bo jak słuchacz mówi, gdzieś tam ten mandat można złapać, ale jak nie ma pasów, no to też temat ciężki. Ulica Gomułki, tyle że jak dostaję teraz informacje, te pasy podobno się pojawiły. Więc jeżeli gdzieś ktoś będzie mógł to zweryfikować na szybko z naszych słuchaczy, no to proszę bardzo, ale też właśnie taką informację dostałem, że te pasy są wymalowane. Mimo to proszę uważać na siebie. Dzisiaj wspominałem o tym uważaniu na siebie na drogach, nie tylko piesi, ale i rowerzyści, no i kierowcy przede wszystkim. Także, no właśnie, może gdzieś stoi znak, tak jakby zastanawiał się, czy jeszcze tam ma być, albo droga woła o pomoc, to proszę dzwonić. Dzisiaj temat ławek. Sporo tych telefonów, przypomnę, obrońców pokoju, tam pilnie potrzebne ławeczki na Jagiellońskiej także. Na przejściu na Piłsudskiego trzeba będzie dociąć trochę krzaka. No i o tych flagach też wspominał słuchacz i słusznie, tak jak też wspominałem, niech one wiszą cały rok, ale niech nie są to flagi szaro-czerwone, tylko po prostu biało-czerwone i pięknie niech powiewają. Co z paszportami, to zaznaczone też, jeżeli chodzi o tematy, o wyrobienie paszportów w zasadzie, bo tam problemy z telefonem, ale przynajmniej u nas nie ma problemu z telefonem, jest kolejny. Dzień dobry, witam.
12: Dzień dobry.
0: Proszę bardzo.
12: Dzień dobry.
0: Jesteśmy na antenie.
12: Halo?
0: Czy się słyszymy? Ja słyszę bardzo dobrze, jak z drugiej strony.
12: Halo?
0: Mamy dzisiaj problem z zasięgiem. W zasadzie to wy, drodzy słuchacze. Proszę jeszcze raz spróbować wybrać nasz numer 767-400-400, gdzieś, nie wiem, podejść do okna być może, albo wyłączyć zestaw głośnomówiący. To też ogromna prośba, jeżeli wybieracie numer do radia, no to przez zestaw głośnomówiący to średnio może być słuchać. Chciałem tak kolokwialnie powiedzieć, średnio najeżdża, no ale tak to rzeczywiście wygląda. 767-400-400, linia jest wolna, proszę dzwonić. Kilka chwil jeszcze do waszej dyspozycji w temacie dla reportera dzisiejszym wtorkowym do 9.45, przypomnę, więc jeszcze trzy najbliższe minuty do waszej, niespełna trzy najbliższe minuty do waszej dyspozycji. 767-400-400, zapraszam, proszę dzwonić i mam nadzieję, że za kilka chwil będziemy mogli porozmawiać. No właśnie, co do wydarzeń, to jak co roku też zapraszam na kiermasz książek przeczytanych, tych, które wciąż są w dobrym stanie i zamiast skurzyć się na półce, na przykład u nas mogą trafić do nowych czytelników. Wiadomo, no dobra książka też zasługuje na więcej niż jedno życie. Od 11 do 15 maja, taka przyjemność w godzinach otwarcia biblioteki. Filia numer 1 na Budowlanych 10 w Głogowie. Tam przypomnę, kiermasz książki przeczytanej, ale w takim dobrym stanie, żeby ta książka była i będziemy zadowoleni wszyscy. A na pewno ci, którzy tą książkę po raz drugi mogą przeczytać. Także zapraszam, przypomnę, filia numer 1, jeżeli chodzi o bibliotekę w godzinach otwarcia na Budowlanych 10 w Głogowie. Na miedziowe.pl też was zapraszam serdecznie i mamy telefon już teraz. Dzień dobry, witam i słuchamy.
12: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, to teraz będzie lepszy zasięg i proszę.
12: Tak, ja w sprawie tego światła cichowskiego tutaj w lewo, gdzie do Szaplandu. Kurczę, to jest tam tylko, ja wczoraj tylko przyjechałem, jeden samochód, światło zginęło.
0: Dobra, no to notujemy w takim razie i będzie.
12: Tam trzeba coś zrobić, to było 10 sekund, no 8 sekund, a nie 2 sekundy.
0: No dobrze, czyli za krótko po prostu, jeżeli chodzi o światło.
12: Ja wczoraj jadę, patrzę, gość się zagapił, ja już stoję dalej.
0: Krótkie, zielone. No dobrze, temat znany, 2-3 auta przejadą i to tyle. W tym miejscu. Miejmy nadzieję, że gdzieś to tam będzie można wyregulować, chociaż wiadomo, jak z sygnalizacją świetlną, jak już jest, to jak na jednym skrzyżowaniu będzie trzeba regulować albo w jednym miejscu, to i w kolejnym będzie trzeba to wszystko wyregulować. No, najlepiej by było, gdyby ta zielona fala pojawiła się wszędzie i piękna sprawa. Ale jeździmy oczywiście przepisowo. Proszę uważać. Zmiana sygnalizacji, jak wspominam, do najprostszych, o w ten sposób powiem, nie należy. Temat dla reportera w Radiu LKZ. Zagłębia Miedziowego powoli, powoli dobiega końca i przechodzi do historii, przynajmniej dzień dzisiejszy. Wtorkowy temat dla reportera, powtórka po godzinie 19. Jutro Leszek Wspaniały. Ja bardzo się cieszę, że po raz kolejny mogłem gościć was na antenie i zapraszam. Jutro Leszek Wspaniały, kolejne tematy z waszej strony. Polecam numer bez zmian 767-400-400 naturalnie do waszej dyspozycji. Także polecam, zapraszam. Za dziś bardzo serdecznie dziękuję, ale jeszcze z wami na ten poranek. Rzecz jasna zostaje.
1: Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15 temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka Zagłębia Miedziowego i portalu regionu miedziowe.pl. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń. 767-400-400. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera.
2: Powtórka audycji o 19.15.

0: 3,2%, 1 litr. Cena przed obniżką 3,99. Tylko złoty 49 przy zakupie 6. I mięso mielone z łopatki wieprzowej rzeźnik 500 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Castorama!
3: Teoria
1: i praktyka.
3: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
1: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Już od środy aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa od 6 do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Reklama.

0: Zadymienie na oddziale pediatrii, noworodki przeniesione do innych pomieszczeń. Ciśnienie Ormus pod eskortą USA przepłynął ważny kontenerowiec. Żeglowanie po Mazurach będzie bezpieczniejsze. Naukowcy stworzyli bezpłatną aplikację. Agnieszka Trojanowska-Bis. 16 noworodków ewakuowano z powodu awarii w szpitalu w Łodzi. Na oddziale pediatrii Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki doszło do zwarcia instalacji elektrycznej. Pomieszczenia na drugim piętrze zostały zadymione, mimo że zwarcie nastąpiło w piwnicy. Dym przedostał się wentylacją. Dwie osoby z personelu oskarżały się na zawroty i bóle głowy. Akcja strażaków trwała kilka godzin. Wczoraj wieczorem dziś szpital wrócił do normalnej pracy. Maturzyści od godziny piszą egzamin z matematyki obowiązkowej.
1: Wczoraj przed polskim był stres, ale dzisiaj już jest zupełny luz i dopiero na rozszerzeniu pewnie się znowu stres ich pojawi.
2: A jest jakiś dział, którego się obawiasz?
1: Z matematyki jakieś pojęcia statystyczne typu mediana, ale to w tamtym roku się trafiło, więc już pewnie dzisiaj raczej się tego nie spodziewamy.
3: Bardziej się stresowałam na polski, matematyka mega luz, bo ja i tak czy siak rozszerzenie piszę, no więc podstawa to nie jest jakiś wyczyn dla mnie.
4: Wczoraj trochę stresik był, ale dobrze poszło wszystko. A dzisiaj nie, dzisiaj na spokojnie.
0: Dzisiejsza matura będzie trwać 3 godziny. Maturzyści mogą z egzaminu uzyskać maksymalnie 50 punktów. By zdać, wystarczy zaliczyć na 30%. Duński gigant żeglugi kontenerowej Maersk ogłosił, że jeden z jego statków płynący pod panderą USA opuścił cieśninę Ormus pod eskortą marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych. Przeprawa przebiegła bez zakłóceń, a cała załoga jest bezpieczna. Statek transportuje pojazdy. Jednostka utknęła w Zatoce Perskiej po wybuchu wojny między USA i Izraelem a Iranem. Wczoraj prezydent USA Donald Trump zagroził, że Iran zostanie zmieciony z powierzchni ziemi, jeśli zaatakuje siły USA pomagające w żegludze przez ciśnienie Ormus. Jednocześnie ocenił, że Irańczycy są obecnie bardziej elastyczni w negocjacjach. Ubywa dzieci w Japonii. To trend utrzymujący się od 45 lat. Teraz to rekordowo niski poziom. W kwietniu tego roku w Japonii dzieci poniżej 15 roku życia było o 350 tysięcy mniej niż zaledwie rok temu. Japończycy obchodzą dziś 5 maja Dzień Dziecka. Władze w Tokio policzyły, że ostatnią szansą na odwrócenie kryzysu demograficznego, który jest na krytycznym poziomie, jest czas do 2030 roku. Doświadczeni i początkujący żeglarze dostali nowe narzędzie do bezpiecznej i wygodnej żeglugi po Mazurach. Specjalnie dla nich naukowcy z Olsztyna opracowali aplikację Żegluj. Jest bezpłatna i oferuje szeroki wachlarz aktualnych informacji, mówi doktor inżynier Tomasz Templin, współtwórca aplikacji z Wydziału Geoinżynierii UWM.
5: Aplikacja w tej chwili stała się już takim produktem, który obejmuje wszystkie zagadnienia związane z taką aktywnością nad wodą. Bardzo zaawansowany moduł pogodowy, który pozwala również nie tylko zaplanować tą trasę, ale również uwzględnić aspekty bezpieczeństwa w taki sposób, żeby zobaczyć, jaki będzie wiatr, czy woda będzie bezpieczna i czy można planować na tym akwenie akurat jakąś swoją aktywność.
0: Z kolei moduł SOS aplikacji Żegluj rozbudowano przy współpracy z Mazurskim Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym. Gdy żeglarze wezwą pomoc ratowników, ci będą widzieli ich dokładną lokalizację.

0: Radio Elka, lokalne radio.
1: Leszek Wspaniały, zapraszam na wiadomości Radia Elka Zagłębia Miedziowego. To ważny dzień dla strażaków ochotników z gminy Głogów. Jednostka OSP Przedmoście oficjalnie dołączyła do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, elitarnego grona najlepiej przygotowanych jednostek ratowniczych w Polsce. W tym systemie działają już także OSP Serby i OSP Ruszowice. Symboliczny moment zwiększył z obchodami Dnia Strażaka, czyli Święta Świętego Floriana. Wejście do systemu nie jest formalnością. Jak zaznacza prezes OSP Przedmoście Marcin Kuchnicki, wymaga to spełnienia szeregu rygorystycznych kryteriów.
2: Ci druhowie przez ostatnie kilka lat pracowali bardzo mocno na to, żeby osiągnąć ten poziom, że tak powiem, ligowy do tego, żeby na dzień dzisiejszy być w tej, że tak powiem, jak tutaj pan wojewoda wspomniał, elitarnej grupie jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.
1: Druhny i druhowie z Przedmościa przez ostatnie lata intensywnie pracowali, by osiągnąć poziom pozwalający na dołączenie do systemu. To nie tylko udział w akcjach ratowniczych, ale także działalność prewencyjna i ogrom pracy w tle.
2: Spośród grupy wyjeżdżającej do zdarzeń też jest grupa, o których zawsze mówimy, to są nasi bohaterowie, ci, których nie widać, a wykonują pracę po to, żeby ta grupa do zdarzeń mogła wyjeżdżać w sposób skuteczny, bezproblemowy i podejmować interwencje, mówię, z pełną skutecznością.
1: Wejście do KSRG otwiera przed jednostką zupełnie nowe możliwości, przede wszystkim finansowe. To kluczowy krok w staraniach o nowy wóz ratowniczo-gaśniczy. OSP Przedmoście to dziś dobrze przygotowana kadrowo jednostka. Grupę wyjazdową stanowią 32 osoby, w tym ratownik medyczny i kolejna osoba z przygotowaniem w tym zakresie. Władze gminy nie ukrywają satysfakcji. OSP Przedmoście jest już trzecią jednostką w gminie Głogów włączoną do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. To realne zwiększa bezpieczeństwo mieszkańców nie tylko naszej gminy, ale i okolicznych terenów, podkreślił wójt gminy Głogów Bartłomiej Zimny. Dużą rolę odegrały wcześniejsze inwestycje, w tym budowa nowej remizy w ramach rządowych programów. Po krótkiej przerwie do Głogowa wraca lubiany przez mieszkańców cykl Wtorki z historią. Spotkania ponownie będą odbywać się w Teatrze im. Andreasa Gryfiusa w Głogowie, tradycyjnie we wtorki o godzinie 17. Wstęp na wszystkie wydarzenia pozostaje bezpłatny. Pomysłodawca cyklu Michał Gurawski zapowiada, że majowa seria rozpocznie się od wyjątkowo interesującego tematu. Już dziś uczestnicy spotkania będą mogli wysłuchać wykładu poświęconego Ronaldowi Reaganowi.
3: Temat, który w Polsce budzi pewne emocje, no bo myślę, że to jest jeden z najbardziej kojarzonych w Polsce prezydentów Stanów Zjednoczonych z tych czasów nowoczesnych, nazwijmy to tak. Kojarzący się głównie jako ten, który przeciwstawił się Związkowi Radzieckiemu, przyczynił się niejako do upadku Związku Radzieckiego. Natomiast jego biografia polityczna, bo o tym będę opowiadał, chociaż ten wątek, że zaczynał jako aktor, to jest w pewien sposób ciekawy. Natomiast oczywiście wiadomo, że się skupię na tej działalności politycznej, na czasach jego prezydentury przede wszystkim. To jest opowieść dużo bardziej wielowątkowa, przez to dużo bardziej ciekawa i nie tak jednoznacznie czarno-biała, jak to się w Polsce na ogół przedstawia, prawda, Reagana jako takiego, prawda, jako taką pozytywną postać wyłącznie. Reagan ma wielu krytyków, również w Stanach Zjednoczonych. No i też od tej krytycznej strony spróbuję również na tę postać popatrzeć. Także myślę, że temat jest ciekawy.
1: Tydzień później, 12 maja, uczestnicy Wtorków z historią usłyszą wykład poświęcony masonom. Jak zapowiada Gurawski, będzie to okazja do rozprawienia się z wieloma popularnymi teoriami spiskowymi i poznania prawdziwej historii tego ruchu. Organizatorzy zapraszają wszystkich zainteresowanych historią do udziału w spotkaniach. Jak zawsze przewidziany również czas na pytania i dyskusje.
0: Radio Elka, lokalne radio.

i czas na ostatnią godzinę naszego dzisiejszego spotkania. Na zegarach jest już po godzinie 10 dokładnie. Tu Radio Elka Zagłębia Miedziowego i Eryk Woźniak. Mamy wtorek, 5 dzień maja. No to teraz najlepsze życzenia imieninowe. Te przyjmuje Irena, Teodor i Waldemar.

0: No to ja jeszcze opowiem, jak wygląda sytuacja pogodowa, jak wyglądać w zasadzie będzie sytuacja pogodowa najbliższej nocy, opady deszczu. Jutro od rana także deszczowo zmieniły się te prognozy, a po południu ma wyjrzeć do nas słońce. Jeżeli chodzi o temperaturę maksymalną, jutro 20 stopni powyżej zera, ale już bez słońca w czwartek. W czwartek pełne zachmurzenie i przez cały dzień opady deszczu i znów powtórzę, że ten deszcz jest potrzebny, a więc w czwartek jak najbardziej trochę go przybędzie. Najbliższa noc bardzo przyjemna, około 12-13 stopni powyżej zera. Teraz na barometrze mamy 1010 hektopaskali w regionie Zagłębia Miedziowego.
1: Reklama.
2: Leci od plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od plusa w super cenie nabędziesz.
3: Przyjdź do plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
4: Głogów, Aleja Wolności 42.
5: Sezon rowerowy w Eurorower otwarty. W ofercie ponad 1000 modeli rowerów dla profesjonalistów, amatorów i dzieci. Ogromny wybór rowerów elektrycznych. Zapraszamy do salonów Eurorower w Lesznie, ulica 17 stycznia 45 oraz we Wschowie, ulica Nowopolna 6. Szczegóły na www.euro-rower.pl. Eurorower, tu jest twój rower.
6: W tym gąszczu informacji wszyscy chcą być zauważeni. Młode wilki liczą na szybką sprzedaż, ale tygrysami biznesu zostają ci, którzy odnajdą właściwą ścieżkę do swojego klienta.
7: Zamów reklamę w Radiu Elka. 885-20-20-10. Uwierz w siłę radia i niczym gazela biegnij po sukces.
1: Reklama.

0: No i mamy już po godzinie 10, wchodzimy w drugą część poranka. Energia już trochę bardziej stabilna, słuchajcie. Kawa pewnie u większości działa. Dzisiaj Dzień Europy, słuchajcie, czyli przypomnienie, że nawet zwykły wtorek może być częścią czegoś większego. Nawet jeśli na razie większym planem jest dotrwanie do obiadu.
1: Reklama.
2: Misiu, chcę na wielbłąda.
3: Chyba na barana.
2: Nie, o wakacjach mówię.
3: A ja zjadłbym coś orientalnego. Może tajin?
2: Poleżeć na plaży, nurkować.
3: Wybieramy się do Maroka.
2: Nie, ja chcę do Egiptu.
3: Sam już nie wiem. Chodźmy do Planet Tours w Galerii Glogowia. Pełna oferta polskich i niemieckich organizatorów. W najlepszych cenach. A parking lub walizka gratis. Planet Tours Galeria Glogowia. 739-001-100. glogow@planettour.com. Na plaży, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salony w galeriach Kuprum Arena w Lubinie i Głogowia w Głogowie. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
4: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
1: Reklama.

0: Reklama.
1: Nieruchomości Bax, Janusz Jędrkowiak. Działamy na rynku od ponad 20 lat. Oferujemy profesjonalne i kompleksowe zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi. Pośredniczymy w obrocie nieruchomościami. Lubin, Marii Skłodowskiej Kiri 7. Nieruchomości Bax, Janusz Jędrkowiak. Ty poszukujesz? My znajdziemy. www.bax.com.pl.
2: Sprawdź nowe połączenia KD. Wrocław Namysłów. Nawet w 69 minut. Wrocław, Brzeg, nawet w 22 minuty. Wrocław, Oława, już w 14 minut. Wybierz koleje dolnośląskie.
3: Gorące rytmy i weekendowa laba. Czyli grill z Radiem Elka. Piątek, sobota i niedziela od godziny 18. Włącz radio i niech skwierczy.
4: Sponsorem audycji jest piekarnia Cukiernia Gwóźdź. Zapraszamy po ciepłe pieczywo, pyszne ciasta i torty 7 dni w tygodniu. Dziękujemy, że jesteście z nami każdego dnia.
0: Reklama.

Światowy Dzień Higieny Rąk. Słuchajcie, brzmi jak coś oczywistego, ale umówmy się, ile razy dziennie robimy to na szybko, na tak zwane szybko. Dziś zróbmy to porządnie. Uwaga, 30 sekund i macie poczucie, że kontrolujecie życie, albo przynajmniej mały jego kawałek. No dobrze, wtorek jak najbardziej rozpędza się powoli, ale jednak jesteśmy po długim weekendzie, ale we wtorek chyba można już mówić o kolejnym, prawda?

Smith & Tell, Years of the Young. Temat dla reportera z waszymi telefonami już za nami, a teraz czas na kolejne telefony. Tym razem czas na Radio Jarmark w Radiu Wielka Zagłębia Miedziowego. 767-400-400, ten numer do waszej dyspozycji. Zapraszam, dzwońcie z całego naszego regionu i przedstawiajcie, co chcielibyście kupić, sprzedać lub oddać darmo. 767-400-400, zapraszam.

to jest jeden z tych utworów, który jakoś tak lata nam trochę przypomina. Więcej słońca prosimy. Przypomnę, Smith & Tell i Years of the Young w Radiu Wielkie Zagłębia Miedziowego na 13,5 minuty przed godziną 11, a za kilka chwil na naszej antenie, mam nadzieję, pojawi się pierwszy telefon w Radio Jarmarku. Ten trwa 767-400-400. Zapraszam, dzwońcie i przedstawiajcie swoje oferty. Maksymalnie do 500 zł możecie zarobić. No a to już nie są małe pieniądze, trzeba przyznać i powiedzieć to przecież głośno. No.

nie ten. I jeszcze tylko 2 minuty. Radio Jarmarku, cały czas zachęcam, cały czas zapraszam. 767-400-400. To numer do naszego studia. Przez ostatnie już teraz niespełna 2 minuty. Ten właśnie numer do waszej dyspozycji. Radio Jarmark trwa. Na kolejny dopiero jutro o poranku.

0: Marek Jackowski, już nowy jest dzień. Tak nam pięknie przedstawia ten właśnie utwór w Radiu Elka Zagłębia Miedziowego. Do you feel like a feel? I Run. Tak zagram dla was za kilka chwil. Utwór Run właśnie to będzie ostatni kawałek w tej godzinie, bo mamy dokładnie 10,5 minuty do 11. Przed południe już za kilka chwil będziemy witać, a będziemy witać naturalnie serwisem wiadomości z kraju i ze świata. Wiele więcej tych lokalnych naturalnie w naszym portalu miedziowe.pl. A co do wiadomości lokalnych na naszej antenie, te punktualnie w południe już teraz zapraszam i polecam.
1: Ogłoszenia Radia Elka.
2: Prezydent miasta Głogowa informuje, że w dniu 26 maja 2026 roku o godzinie 10 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głogowie odbędzie się przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Głogowie przy ulicy Obrońców Pokoju 7C/58 o powierzchni użytkowej 28,4 m2, składającego się z pokoju, kuchni, łazienki z WC i przedpokoju. Cena wywoławcza wynosi 165 tysięcy złotych. Wadium w wysokości 20 tysięcy złotych należy wpłacić na rachunek Gminy Miejskiej Głogów do dnia 20 maja 2026 roku. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 76 726 54 53.
1: Były to ogłoszenia Radia Elka.

0: Reklama.
1: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na Ciebie. Half Price. Great Brands.
2: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
3: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebne.
2: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
3: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
4: Lato coraz bliżej. Nie czekaj dłużej. Najniższe ceny, największy wybór. Tylko u nas. Itaka Platinum. Top of the top. Itaka Family. Dla Ciebie i dzieciaków. Itaka Adults. Tylko dla dorosłych. Ponad 400 wycieczek objazdowych, city breaks i luksusowe rejsy. Itaka Smart. Elastyczne wakacje na miarę. No Limits by Itaka. Aktywne odkrywanie świata. Itaka. Numer 1 w Polsce. Zapraszamy do salonu firmowego Biura Podróży Itaka w Głogowie przy ulicy Słodowej 20A.
0: Reklama.

0: Noworodki ewakuowane po zadymieniu pediatrii szpitala w Łodzi. Nie żyje trzech pasażerów wycieczkowca, jedyny Polak czuje się dobrze. Za chwilę też tenisowy rozkład jazdy dla kibiców prosto z Rzymu. Agnieszka Trojanowska-Bis. Awaria instalacji i zadymienie w szpitalu Matki Polki w Łodzi doprowadziły w nocy do ewakuacji noworodków. W sumie 16 nowonarodzonych dzieci przeniesiono do innych pomieszczeń. O nocnej akcji mówi Łukasz Górczyński z Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Łodzi.
1: Przeniesienie 16 noworodków z tego oddziału na inne kondygnacje. 11, które również były na tym oddziale, pozostało i nie wymagało tej ewakuacji.
0: Dwie osoby z personelu szpitala zgłosiły problemy ze zdrowiem, w tym zawroty głowy, i zostały pod opieką lekarzy. Awaria instalacji elektrycznej okazała się niegroźna. Dziś szpital pracuje już normalnie. Polskie służby monitorują rejs statku po Atlantyku, na którym wykryto hantawirusa. Nie żyją trzy osoby, małżeństwo Holendrów i obywatel Niemiec. Światowa Organizacja Zdrowia poinformowała właśnie, że dwie kolejne są zakażone, a u pięciu podejrzewa się wirusa. Na statku jest też Polak, to członek załogi, który czuje się dobrze, informuje rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wefiór.
2: Nic się nie zmieniło dla naszego obywatela.
0: Hantawirusy najczęściej przenoszą gryzonie. Bardzo rzadko to człowiek może zarazić człowieka. Łatwiej o to jednak na przykład na statku, mówi główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski.
3: Bo się spotykały się na pewno, nie wiem, w jakichś restauracjach, w kajutach.
0: Statkiem płynie około 170 pasażerów. Wszystkich czeka teraz kwarantanna, która może potrwać nawet 6 tygodni. Na wirusa nie ma lekarstwa, leczenie jest objawowe. Objawy przypominają grypę. Blisko 700 zarzutów usłyszała stomatolog z okolic Zielonej Góry. 59-letnia kobieta miała poświadczać nieprawdę w dokumentacji medycznej. Według prokuratora dentystka miała w ten sposób wyłudzić z NFZ-u ponad 275 tysięcy złotych. To finał śledztwa, które trwało od 4 lat, a zostało wszczęte po zgłoszeniach pacjentów, którzy zauważyli nieprawidłowości w swoich kontach pacjenta. O ból zęba może przyprawić potencjalna kara. Oskarżonej stomatolog grozi do 8 lat więzienia. Zdecydowana większość Ukraińców po zakończeniu wojny nie planuje wyjazdu ze swojego kraju do pracy za granicę, wynika z najnowszego barometru polskiego rynku pracy Personal Service. Emigrację deklaruje tylko 8% Ukraińców. Jednocześnie ci, którzy już są w Polsce, coraz częściej wiążą z naszym krajem swoją przyszłość i chcą zostać na stałe. To 38% wszystkich. To głównie osoby w wieku od 35 do 44 lat. Rusza ostatni tenisowy tysięcznik na Mączce, który tradycyjnie jest także sprawdzianem formy przed wielkoszlemowym French Open. W Rzymie zobaczymy czworo polskich tenisistów, w tym Igę Świątek, która wróciła do pełni sił po chorobie. Michał Waszkiewicz.
4: Świątek jest oczywiście wysoko rozstawiona, więc zacznie grę od drugiej rundy. Od meczu z Darią Kasatkiną lub Katie McNally. Jutro na korcie zobaczymy pozostałych Polaków już w pierwszej rundzie. Magdalena de zagra z Niemką Tatianą Marią, Magdalena Fręch z Filipinką Aleksandrą Jalą, a Hubert Hurkacz z Janikiem Hanfmanem z Niemiec.
0: Tymczasem liderzy rankingów Jannik Sinner i Aryna Sabalenka, ale też Iga Świątek domagają się zwiększenia puli nagród w turniejach wielkoszlemowych. Ich zdaniem bonifikaty finansowe rosną dużo wolniej w porównaniu do organizatorów.
5: Na zegarach jest już po godzinie 11, no to czas na życzenia imieninowe. Dla przypomnienia te dziś przyjmuje Irena, Teodor i Waldemar. Mamy wtorek, 5 dzień maja, za moment ode mnie informacje pogodowe.

0: przejaśnienia od czasu do czasu w naszym regionie, w regionie Zagłębia Miedziowego. Dzisiaj maksymalnie 24 stopnie powyżej zera zobaczymy na termometrach. Jeżeli chodzi o aktualną temperaturę, w okolicach 16 stopni na plusie, 1009 hektopaskali teraz na barometrze. Wiatr wieje z północnego wschodu z prędkością 13 km na godzinę. Jutro od rana trochę deszczu, później więcej słońca i 20 stopni powyżej zera. Chłodniej, bo 15 stopni w czwartek i w czwartek pełne zachmurzenie i opady deszczu niemal przez cały dzień, miejscami dość intensywne. Ale znów powtarzam, tego deszczu brakuje i bardzo dobrze, że pojawi się w czwartek, ale także jutro od rana. No dobrze, to tyle jeżeli chodzi o nasze dzisiejsze spotkanie. Pięknie za nie dziękuję. Dziękuję za cały poranek. Eryk Woźniak, ja mówię do usłyszenia już niebawem. Zostawiam was w dobrych rękach. Przed mikrofonem niebawem Angelika Surowiec.
1: Reklama.
2: Sezon rowerowy w Eurorower otwarty. W ofercie ponad 1000 modeli rowerów dla profesjonalistów, amatorów i dzieci. Ogromny wybór rowerów elektrycznych. Zapraszamy do salonów Eurorower w Lesznie, ulica 17 stycznia 45 oraz we Wschowie, ulica Nowopolna 6. Szczegóły na www.euro-rower.pl. Eurorower, tu jest twój rower.
3: W tym gąszczu informacji wszyscy chcą być zauważeni. Młode wilki liczą na szybką sprzedaż, ale tygrysami biznesu zostają ci, którzy odnajdą właściwą ścieżkę do swojego klienta.
4: Zamów reklamę w Radiu Elka. 885 20 20 10. Uwierz w siłę radia i niczym gazela biegnij po sukces. Radio
1: Elka. Reklama.

0: Reklama.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 3,99. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. I polskie ziemniaki jadalne luzem. Cena przed obniżką 1,99 zł. Teraz tylko 99 groszy za kilogram.
2: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

0: Radio Elka, lokalne radio.
1: Leszek Wspaniały, zapraszam na wiadomości Radia Elka Zagłębia Miedziowego. W wynajętym domu w okolicach Chojnowa po rozbiciu nielegalnej wytwórni śledczy zabezpieczyli ponad 10 kg metamfetaminy. W sprawie zatrzymano 3 mężczyzn, a jeden z nich, 32-letni Mateusz G., miał przechowywać narkotyki i sprzęt również w mieszkaniu w Lubinie. Z ustaleń prokuratury wynika, że

0: Podejrzani mieli wspólnie produkować metamfetaminę, wykorzystując specjalistyczny sprzęt, a gotowy towar przygotowywać do sprzedaży. W samej fabryce śledczy zabezpieczyli blisko 7,8 kg narkotyku.
1: W toku postępowania ustalono, że związek z produkcją metamfetaminy może mieć jeszcze jedna osoba, która wynajmuje mieszkanie w Lubinie, ponieważ tam może być przetrzymywany, wyprodukowany narkotyk. Ustalono adres i rzeczywiście udano się tam na przeszukanie. Zatrzymano w tym mieszkaniu jeszcze trzeciego mężczyznę, Mateusza G., u którego zabezpieczono łącznie 1,4 kg metamfetaminy oraz niewielką ilość marihuany, a także pieniądze w kwocie ponad 30 tysięcy złotych. U innych podejrzanych zabezpieczono w mieszkaniach w Legnicy metamfetaminę, u jednego z nich w niewielkiej ilości, ale zabezpieczono tam wagę elektroniczną, a u trzeciego mężczyzny zabezpieczono prawie kilogram metamfetaminy oraz pieniądze w kwocie 1820 zł.
0: Mówiła rzecznik prasowa prokuratury okręgowej w Legnicy Liliana Łukasiewicz. Wszyscy trzej podejrzani usłyszeli zarzuty, jednak nie przyznali się do winy i odmówili składania wyjaśnień. Podejrzanym Mateuszowi G. i Kamelowi K., którzy zostali zatrzymani bezpośrednio na terenie fabryki za wytworzenie i posiadanie w celu wprowadzenia do obrotu prawie 8 kg narkotyku, grozi kara od 3 do 20 lat więzienia. Mateuszowi P. za posiadanie znacznej ilości narkotyków grozi kara od roku do 10 lat pozbawienia wolności. Mateusz P. był wcześniej wielokrotnie karany, dodaje prokurator Łukasiewicz. Sąd na wniosek prokuratury zdecydował o tymczasowym aresztowaniu podejrzanych na 3 miesiące. Śledztwo w sprawie jest w toku. Akcja Głogów dla Litewki to forma upamiętnienia zmarłego niedawno posła znanego z zaangażowania w pomoc zwierzętom. Dziś, 5 maja, na placu między ratuszem a Głogowskim Teatrem odbędzie się zbiórka karmy i akcesoriów dla czworonogów. W godzinach od 18 do 20 mieszkańcy będą mogli wesprzeć azyl przy ulicy Portowej, a także schronisko we Wrublinie Głogowskim. Organizatorami wydarzenia są poseł Łukasz Chorbatowski i Fundacja Rozbieg.
2: Otrzymywaliśmy bardzo dużo sygnałów od mieszkańców tutaj Głogowa i okolic, czy planujemy zorganizować jakąś akcję, czy Głogów zorganizuje jakąś akcję, więc jak najbardziej temat też jest nam bliski, więc oczywiście nie było innej opcji, żeby odmówić w tak pięknej, słusznej sprawie i żeby uczcić pamięć Łukasza Litewki.
0: Mówiła Joanna Brodowska, dyrektor biura posła Chorbatowskiego. Osoby, które dziś nie będą mogły dotrzeć na akcję, mogą przynosić karmy i akcesoria do biura poselskiego w Głogowie przy Walwierskiej, mówi Monika Przybyłowicz-Szewczyk z Fundacji Rozbieg.
3: Będziemy pomagać Amikusowi schronisku we Wrublinie. Podali nam konkretne potrzeby, jakie mają zwierzęta. Najbardziej potrzebne są dobrej jakości karmy lecznicze dla zwierząt starszych, dla zwierząt po sterylizacji oraz podkłady, obroże dla psów, koce. Całą listę tych produktów mamy na stronie, na fanpage'u i na wydarzeniu. Bardzo apelujemy, żeby jednak nie kusić się o zakup karmy typu marketowej, typu Pedigree Pal albo Chappie, ponieważ one tak naprawdę nie mają takich wartości. To będą to wyrzucone pieniądze, a lepiej kupić mniejszą paczkę dobrej karmy niż wielki worek Pedigree Pal.
4: Radio Elga, lokalne radio.

Minęła godzina 12, 5 maja w kalendarzu. Dziś wtorek, a swoje imieniny obchodzi dzisiaj Teodor, Irena i Waldemar. Dziś w kalendarzu także Dzień Leśnika i Drzewiarza. Do końca roku 240 dni, a przy mikrofonie Angelika Surowiec. Dzień dobry.

0: Po godzinie 12 na termometrach Ścinawa 21, ale Legnica, Lubin, Polkowice, Głogów 20 stopni. Dziś maksymalnie mamy zobaczyć na termometrach w cieniu 24 stopnie, czyli jeszcze temperatura wędruje nam do góry. Pochmurno, miejscami zrobi się także popołudniową porą deszczowo, ale to będą niewielkie przelotne opady deszczu, natomiast większe opady deszczu synoptycy zapowiadają na jutro i na czwartek. Jutro maksymalnie 20, a w czwartek ochłodzenie maksymalnie 13 stopni, ale potem w stronę weekendu temperatura powędruje nam znowu do góry. Na barometrze w tym momencie 1008 hektopaskali, a wiatr słaby wieje do nas ze wschodu, w tej chwili z prędkością około 7 km na godzinę.
1: Reklama.
2: Cześć, tu Michał Micut, komentator Kanal Plus. Już dziś hit półfinału UEFA Champions League. Arsenal kontra Atletico, a jutro Bayern kontra PSG. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Wejdź na kanalplus.pl lub przyjdź do punktu sprzedaży.
3: Na plaży, w Kury czy na City Break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w galeriach Kuprum Arena w Lubinie i Głogowia w Głogowie. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
4: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Jaja ściółkowe klasy M, złota nioska, 10 sztuk. Cena przed obniżką 10,49. Teraz tylko 7,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Nowa sofa, dodatki, a może meble do ogrodu? Skorzystaj z wiosennych okazji. W Black Red White rabaty do 50% na meble, dodatki i zakupy w 20 ratach 0%. Tylko do 10 maja. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
8: Przyszłość motoryzacji zaprojektowaliśmy w każdym detalu. Tak powstał ultranowoczesny SUV Lexus RZ. Przełomowy układ steer-by-wire gwarantujący niezrównaną precyzję prowadzenia i oszałamiająca moc nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Od 4 do 9 maja zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Leszno, Aleje Piłsudskiego 4. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
9: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
0: W tym gąszczu informacji wszyscy chcą być zauważeni. Młode wilki liczą na szybką sprzedaż, ale tygrysami biznesu zostają ci, którzy odnajdą właściwą ścieżkę do swojego klienta.
10: Zamów reklamę w Radiu Elka. 885-20-20-10. Uwierz w siłę radia i niczym gazela biegnij po sukces.
1: Reklama.

0: Reklama.
1: Sponsorem informacji dla kierowców jest stacja demontażu pojazdów złomujgrata.pl Lasocice koło Leszna. Kasujemy wszystkie pojazdy. Zadzwoń 500 545 500. Najlepsze ceny.
0: Reklama.
2: Moto News.
3: Wtorek zaczynam konkretnie, słuchajcie. Będzie o nowej trasie dla rowerów, świeżym asfalcie w Potoczku, inwestycjach, które choć lokalne, robią roboty na naprawdę ogromną skalę. A na końcu szybkie podsumowanie najważniejszych tematów. No to jak zawsze. No to najpierw przeniosę się do gminy Głogów, gdzie podpisano umowę na budowę drogi rowerowej łączącą stare Serby z Kluczami. I to nie jest zwykła ścieżka rowerowa od A do B, powstanie na trasie dawnego torowiska, więc już sam klimat przejazdu zapewne tutaj zrobi nam się ciekawy. Trochę historii, trochę natury, zero korków. Co ważne, to dopiero pierwszy etap większego projektu pod nazwą Trasa Doliny Baryczy, która ma połączyć Głogów z górą. Czyli nie tylko rekreacja, ale i konkretna oś komunikacyjna dla rowerzystów. Wykonawca ma 4 miesiące. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, jeszcze w tym sezonie będzie można kręcić kilometry. Z kolei w Potoczku, to gmina Jerzmanowa, można już jeździć do Ponowej równiej nawierzchni. Zakończono budowę około 250 metrów drogi, która jeszcze niedawno była zwykłą gruntówką, a po deszczu lepiej było tam nie zaglądać. Teraz mamy asfalt, chodnik z kostki, wygodne zjazdy do posesji i pobocza z kruszywa. Do tego zadbano o dostępność. Krawężniki wtopione ułatwiają dostępność i poruszanie się osobom z ograniczeniami. Jest też nowoczesne oświetlenie LED, kanał technologiczny pod przyszłe instalacje i odświeżona organizacja ruchu. Krótki odcinek, ale zmiana jakościowa, jak przesiadka z roweru na elektryka. No to szybkie podsumowanie na koniec. W gminie Głogów rusza budowa trasy rowerowej, będącej częścią większej trasy Doliny Baryczy. W Potoczku natomiast kierowcy i piesi korzystają już z nowej, w pełni wyposażonej drogi, zamiast problematycznej gruntówki. No i to tyle na dziś. Konkret, asfalt i dwa kółka w roli głównej na antenie Radia Elka Zagłębia Miedziowego, a z motoniusami wracam niebawem.
0: Reklama.
1: Sponsorem informacji dla kierowców jest złomujgrata.pl. Lasocice przez 5. Prowadzimy sprzedaż części używanych. Zadzwoń 500 623 500. Zapraszamy na nasz plac.
0: Reklama.

0: Leszek, wspaniały, witam serdecznie. Dzisiaj u nas w studiu Marcin Pelc, gremium MC Radicals. Marcinie, witam Cię, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: No im bliżej maja, tym wiadomo, że zagościsz u nas w studiu, bowiem zapowiadać będziemy, uwaga, 16 już głogowską akcję zbiórki Motokrew, motocykliści dzieciom. Marcinie, gdzie w tym roku i z jakim programem?
1: W tym roku Bulwar Nadodrzański, 9 maja, 11-15 zbiórka krwi. Najważniejsza rzecz, która nas bardzo cieszy, to dwa krwiobusy, które przyjadą do nas. Mniejsze kolejki, mamy nadzieję, że wszyscy chętni oddadzą krew. Koncerty dwóch zespołów, Not So Perfect i Luisa Galant. Oczywiście gry i atrakcje dla najmłodszych. W międzyczasie zbiórka pieniędzy na rzecz Szymona Borcz.
0: Parada motocykli ulicami miasta to jest taki element niezwykle widowiskowy. No i sam fakt, że te maszyny zaparkują na Bulwarze Nadodrzańskim, będzie można przyjść, porozmawiać z motocyklistami, dowiedzieć się co nieco o ich maszynach.
1: Dokładnie. Parada motocykli jest to taki punkt kulminacyjny i cieszy, mi się wydaje, słuch i wzrok tak samo. Parada motocykli kieruje się później do kościoła Bożego Ciała, gdzie wszystkie motocykle i również samochody, jeżeli ktoś będzie miał taką ochotę, zostaną poświęcone.
0: Do zbiórki krwi przede wszystkim zachęcamy, bo sama akcja Moto Krew. Motocykliści co roku przyjeżdżają do Głogowa z różnych rejonów kraju.
1: Dokładnie. Patrzyliśmy na pogodę w tym roku. Nie będzie chyba zaskoczenia jak rok temu, gdzie troszeczkę plany nam pokrzyżowała. Ma być ciepło, tak więc liczymy na kilkaset motocykli.
0: Losowanie nagród wśród osób oddających krew, patrząc na listę partnerów i sponsorów, których uzbieraliście na plakacie, ich logo, no to będzie chyba w czym wybierać.
1: Będzie na pewno. Będzie PlayStation, będą gadżety, będzie sprzęt AGD, grill gazowy duży, rower elektryczny, hulajnoga elektryczna. Będzie tego bardzo, bardzo dużo.
0: Tradycyjnie podczas motokrwi nie zabraknie takich smaczków, gdzie można zdobyć naprawdę bardzo atrakcyjne gadżety sportowe i nie tylko. Co w tym roku uszykowaliście?
1: W tym roku właśnie będą licytacje na rzecz Szymona Borcz. Będzie to koszulka od mistrzyni świata Muay Thai Martyny Dominczak, koszulka z autografem od Pawła Liska z Grombdy, gdzie odbywa się walka na gołe pięści. Będzie koszulka piłkarzy nożnych i piłkarzy ręcznych Chrobrego z autografami obu drużyn.
0: Tak więc nie lada gratka się szykuje. 9 maja od 11 do 15 przybywamy, zdajemy krew, obserwujemy liczne motocykle, które przyjadą do Głogowa. No i przede wszystkim, drodzy krwiodawcy, nie musicie obawiać się kolejek, bo będą dwa krwiobusy, tak więc powinno to iść sprawnie. Marcin Pelc, główny organizator, pomysłodawca z gremium MC Radicals, był dzisiaj u nas w studiu. Bardzo dziękuję.
1: Dzień.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: Zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 lat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Sezon rowerowy w Eurorower otwarty. W ofercie ponad 1000 modeli rowerów dla profesjonalistów, amatorów i dzieci. Ogromny wybór rowerów elektrycznych. Zapraszamy do salonów Eurorower w Lesznie, ulica 17 stycznia 45 oraz we Wschowie, ulica Nowopolna 6. Szczegóły na www.euro-rower.pl. Eurorower, tu jest twój rower.
7: Castorama!
8: Teoria
9: i praktyka.
8: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
9: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
8: Tak?
9: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Gorące rytmy i weekendowa laba, czyli grill z Radiem Elka. Piątek, sobota i niedziela od godziny 18. Włącz radio i niech skwierczy.
11: Sponsorem audycji jest piekarnia Cukiernia Gwóźdź. Zapraszamy po ciepłe pieczywo, pyszne ciasta i torty 7 dni w tygodniu. Dziękujemy, że jesteście z nami każdego dnia.
12: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
13: Melatonina, lekam dobry, sen dobry dzień właśnie zaczął się.
14: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
15: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
0: Reklama.
16: Czas na polski hit w Radiu Elka.

0: Reklama.
1: Wspinamy się!
2: Nurkujemy! Zwiedzamy!
1: Fotografujemy!
2: Cały świat!
1: Z Planet Tours!
2: Świat w zasięgu ręki! Egzotyka, rejsy statkiem wycieczkowym, w czasy wycieczki objazdowe.
1: Zanzibar, Malediwy, Oman, Seszele i inne kierunki. I parking klub walizka gratis.
2: Biuro podróży Planet Tours w Galerii Glogowia.
1: Telefon 739 001 100.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 3,99. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. I polskie ziemniaki jadalne luzem. Cena przed obniżką 1,99 zł. Teraz tylko 99 groszy za kilogram.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
0: Reklama.

0: Ogłoszenia Radia Elka.
1: Prezydent miasta Głogowa informuje, że w dniu 26 maja 2026 roku o godzinie 10 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głogowie odbędzie się przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Głogowie przy ulicy Obrońców Pokoju 7C/58 o powierzchni użytkowej 28,4 m2, składającego się z pokoju, kuchni, łazienki z WC i przedpokoju. Cena wywoławcza wynosi 165 tysięcy zł. Wadium w wysokości 20 tysięcy zł należy w płacić na rachunek gminy miejskiej Głogów do dnia 20 maja 2026 roku. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 76 726 54 53.
0: Były to ogłoszenia Radia Elka.

0: Reklama.
1: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
2: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Lato coraz bliżej. Nie czekaj dłużej. Najniższe ceny, największy wybór. Tylko u nas. Itaka Platinum. Top of the top. Itaka Family. Dla Ciebie i dzieciaków. Itaka Adults. Tylko dla dorosłych. Ponad 400 wycieczek objazdowych, city breaks i luksusowe rejsy. Itaka Smart. Elastyczne wakacje na miarę. No Limits by Itaka. Aktywne odkrywanie świata. Itaka. Numer 1 w Polsce. Zapraszamy do salonu firmowego biura podróży Itaka w Głogowie przy ulicy Słodowej 20A.
0: Reklama.

0: Ceny maksymalne paliw pozostają jutro bez zmian. Braki paliwa lotniczego mogą być odczuwalne już w czerwcu. Owce kameruńskie będą kosiły trawę w Katowicach. Dorota Wartycka. Ceny maksymalne paliw na razie bez zmian. Jutro będą takie jak dziś, co oznacza, że litr benzyny 95 ma jutro kosztować nie więcej niż 6 zł 49 groszy, benzyny 98 6 zł 99 groszy, a oleju napędowego nie więcej niż 7 zł 31 groszy. Od czerwca natomiast europejskie lotniska mogą zacząć borykać się z brakami paliwa lotniczego wraz z tym, jak zaczną kończyć się jego krajowe zapasy. Według ekspertów amerykańskiego banku inwestycyjnego JP Morgan najbardziej zagrożone brakami są lotniska we Frankfurcie i brytyjskie lotniska w Gatwick i Edynburgu. Z kolei duże ryzyko odwołania lotów ze względu na brak możliwości zatankowania samolotu dotyczy dalekich podróży do Azji. Tomasz Węcka.
1: W przypadku lotów w ramach Europy pasażerowie mogą się

0: jednak czuć relatywnie spokojni. Istnieje bowiem możliwość zabrania z lotniska wylotu dość paliwa, by wystarczyło go na drogę powrotną. Przewoźnicy zapewniają jednak, że odwoływania lotów w Europie co do zasady nie trzeba się obawiać, a w razie problemów pasażerowie są zabezpieczeni.
1: Absolutnie otrzyma zwrot pieniędzy bądź możliwość zmiany rezerwacji na jakiś inny dogodny dla pasażera termin.
0: Jeszcze przed majówką francuski tani przewoźnik Transavia poinformował, że w tym miesiącu i w czerwcu odwoła prawie 2% rejsów. Wcześniej Lufthansa poinformowała, że do października usunie z siatki połączeń 20 tysięcy lotów.
2: Czysty cynizm, tak prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski komentuje wprowadzenie przez Rosjan jednostronnego zawieszenia broni 8 i 9 maja. Moskwa chce tego dnia skupić się na uroczystościach propagandowych związanych ze zwycięstwem Związku Sowieckiego nad III Rzeszą.
3: Amerykanie rozmawiali z Rosjanami o tym, co może się wydarzyć 9 maja, czy będzie zawieszenie broni, czy nie, ale nikt oficjalnie się z nami nie kontaktował. Ameryka i Rosja rozmawiają o zawieszeniu broni. Jakie to ma być zawieszenie broni? Ważne jest, aby nasza strona wiedziała, na co się zgadza.
2: Prezydent Ukrainy ogłosił reżim ciszy, czyli wstrzymanie ognia od północy z wtorku na środę. Od tego czasu Kijów ma reagować symetrycznie na działania Rosji. Dziś drugi dzień matur. Maturzyści pisali egzamin z matematyki na poziomie podstawowym.
4: Wczoraj przed Polskim był stres, ale dzisiaj już jest zupełny luz i dopiero na rozszerzeniu pewnie się znowu stresik pojawi.
5: Bardziej się stresowałam na Polski. Matematyka mega luz, bo ja i tak czy siak rozszerzę, że nie pisze, no więc podstawa to nie jest jakiś wyczyn dla mnie.
2: Matura z matematyki trwała 3 godziny. A dziś obchodzimy Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych. To inicjatywa, która zwraca uwagę na prawa tych osób, potrzebę równego traktowania oraz usuwania barier, mówi Emilia Glugla, aktywnie żyjąca z niepełnosprawnością ruchową.
6: Ja widzę ogromną różnicę. Na przykład jest więcej tych barierek, podjazdów, wind i jest też, ja często jeżdżę pociągami, więc widzę tą różnicę też w tym, że na PKP są osoby wyszkolone, które pomagają wsiąść, wysiąść.
2: I chodzi o bariery nie tylko architektoniczne, ale również społeczne. Owce pomogą w utrzymaniu zieleńców w Katowicach. Samorząd wynajął owce odmiany kameruńskiej, które do września będą pełniły rolę naturalnych kosiarek na obszarze 20 tysięcy metrów kwadratowych. Wypas owiec to rozwiązanie ciche, skuteczne i w pełni ekologiczne, przekonują urzędnicy. Na zegarach minęła 13, 5 maja w kalendarzu, wtorek. Imieniny obchodzi dzisiaj Teodor, Irena i Waldemar. Nie zapomnijcie złożyć im dzisiaj życzeń. Przy mikrofonie do godziny 18 Angelika Surowiec. Dzień dobry.

0: 22 stopnie, ścinowa Legnica, Lubin, Polkowice, Głogów, równiutko na barometrze 1008 hektopaskali, a wiatr słaby wieje z północnego wschodu, w tej chwili z prędkością około 7 km na godzinę. Dziś w nocy minimalnie 12 stopni, jutro nieco chłodniej, 20 maksymalnie i opady deszczu na jutro i na czwartek zapowiadają synoptycy, ale te opady są naprawdę potrzebne w regionie. Piątek, sobota, niedziela już pod znakiem trochę słońca, trochę chmur, ale bez opadów. Piątek maksymalnie 15 stopni, sobota 18, a w niedzielę cieplutko 22 stopnie powyżej zera.
1: Reklama.
2: Gorące rytmy i weekendowa laba, czyli grill z Radiem Elka. Piątek, sobota i niedziela od godziny 18. Włącz radio i niech skwierczy.
3: Sponsorem audycji jest piekarnia Cukiernia Gwóźdź. Zapraszamy po ciepłe pieczywo, pyszne ciasta i torty 7 dni w tygodniu. Dziękujemy, że jesteście z nami każdego dnia.
4: Sezon rowerowy w Eurorower otwarty. W ofercie ponad 1000 modeli rowerów dla profesjonalistów, amatorów i dzieci. Ogromny wybór rowerów elektrycznych. Zapraszamy do salonów Eurorower w Lesznie, ulica 17 stycznia 45 oraz we Wschowie, ulica Nowopolna 6. Szczegóły na www.euro-rower.pl. Eurorower, tu jest twój rower.
5: 3, 17, 40.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
10: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebne.
9: Debutir Forte. Mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
10: Debutir Forte. Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
11: W tym gąszczu informacji wszyscy chcą być zauważeni. Młode wilki liczą na szybką sprzedaż, ale tygrysami biznesu zostają ci, którzy odnajdą właściwą ścieżkę do swojego klienta.
2: Zamów reklamę w Radiu Elka. 885-20-20-10. Uwierz w siłę radia i niczym gazela biegnij po sukces. Radio
1: Elka. Reklama.

0: Reklama.
1: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
2: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład makaron spaghetti combino 500 gramów w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji, w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca. W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Melatonina, lekam dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
5: Melatonina lekam, teraz w dużym ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
0: Reklama.
6: Czas na polski hit w Radiu Elka.

0: Reklama.
1: Nieruchomości Bucks. Janusz Jędrkowiak. Działamy na rynku od ponad 20 lat. Oferujemy profesjonalne i kompleksowe zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi. Pośredniczymy w obrocie nieruchomościami. Lubin, Marii Skłodowskiej Curie 7. Nieruchomości Bucks. Janusz Jędrkowiak. Ty poszukujesz, my znajdziemy. www.bucks.com.pl.
2: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na ciebie. Half Price. Great Brands.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Można poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Na plaży, w góry czy na city break w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w galeriach Kuprum Arena w Lubinie i Głogowia w Głogowie. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
8: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Mu UHT 3,2% 1 litr. Cena przed obniżką 3,99. Tylko złoty 49 przy zakupie 6. I mięso mielone z łopatki wieprzowej rzeźnik 500 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią Ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
0: Reklama.

0: Wirus na holenderskim statku wycieczkowym. Wśród zakażonych są Polacy. Ani susza, ani wojna na Bliskim Wschodzie nie wpływają jeszcze na ceny żywności. Matura z matematyki napisana, jutro język obcy. Dorota Werdycka. Zagrożenie hantawirusem dla szerszych kręgów ludności jest niewielkie, ogłosiła Światowa Organizacja Zdrowia po śmierci 3 osób i zachorowaniu 3 kolejnych na holenderskim statku wycieczkowym. Eksperci dodają, że nie ma potrzeby panikować ani wprowadzać ograniczenia w podróżach. Na statku są Polacy. Jak informuje MSZ, wszyscy obywatele Polski czują się dobrze. Jak mówi dr Paweł Grzesiowski, główny inspektor sanitarny, pasażerom i załodze zapewniono opiekę medyczną i wsparcie.
1: Nie ma pewności, że te osoby, które rozwinęły chorobę, zaraziły się na statku, one równie dobrze mogły być już zakażone wsiadając na ten statek, a ruszał on z Ameryki Południowej, gdzie mamy typ wirusa, który również przenosi się łatwiej między ludźmi.
0: Najczęściej wirusa przenoszą gryzonie, rzadko przenosi się on z człowieka na człowieka. Ani susza, ani efekty wojny na Bliskim Wschodzie nie wpływają jeszcze na ceny żywności. Blokada cieśniny Ormus na razie nie zakłóca ruchu rynku nawozów sztucznych, a susza jeszcze nie uderza u nas w produkcję żywności. Na razie prognozy cenowe dla podstawowych produktów są więc całkiem niezłe, mówi w rozmowie z Wojciechem Kowalikiem Bartosz Urbaniak, szef bankowości Agro w banku BNP Paribas.
2: Chleb nie powinien drożeć, pszenica lekko poszła do góry.

0: Ona jest cały czas dosyć tania w porównaniu do poprzednich lat, czyli chlebek nie podrożeje. Masło jest tanie, czyli...
1: I będzie dalej tanie.
0: I będzie, także chleb można było dosyć dobrze posmarować grubo tym masłem. Zwyczajowo szynka na tej kanapce, no to wieprzowina jest tania. Warzywa póki co, bo mamy je z zeszłych zbiorów, one są między 5 a 20% tańsze.
2: Bardzo tanie są i takie pozostaną ziemniaki. 3 godziny na rozwiązanie kilkudziesięciu zadań. Maturzyści skończyli już pisać egzamin z matematyki, a takie były pierwsze wrażenia tuż po wyjściu ze szkoły.
3: Nic nie było trudne, bo było tak naprawdę dodawanie, mnożenie, korzystanie z karty wzorów i to w sumie wszystko.
4: Tylko jak otworzyłem arkusz, to już wiedziałem, że będzie ciężko.
5: Ale w sumie widzę, że humory macie.
6: No, a co mam płakać?
4: Śmiech przez łzy tak naprawdę.
2: Na jutro egzamin pisemny z języka obcego. Reprezentacja siatkarek rozpoczęła w Wałczu przygotowania do sezonu. Pierwszym sprawdzianem jeszcze w maju będzie silnie obsadzony turniej we Włoszech. Potem Polki zagrają w Lidze Narodów, a najważniejszą imprezą sezonu będą Mistrzostwa Europy w Turcji, Czechach, Szwecji i Azerbejdżanie. Michał Waszkiewicz.
7: Na razie pod okiem Stefano Lawariniego trenuje 15 zawodniczek. Siatkarki budowanych Łódź i Deweloperesu Rzeszów, które grały o złoto w Ekstraklasie, przyjadą w poniedziałek. A najpóźniej dotrze do Wałcza Magdalena Stysiak, która 2 dni temu grała w finale Ligi Mistrzów. W zespole, po tym jak część zawodniczek zrezygnowała z gry, jest sporo nowych twarzy, mówi Adrian Rzozowski z Polsatu Sport.
8: Zobaczymy, jak z tej kadry szerokiej, wąską kadrę wybierze trener Stefano Lavarini, jak tę kadrę skroi pod własne potrzeby i pod potrzeby takie, żeby jednak ta reprezentacja dalej była w tym światowym topie, bo ona jest w światowym topie.
7: Polki pod koniec maja w Genui zagrają towarzysko z Serbią, Włochami i Turcją. Potem rozpoczną walkę w Lidze Narodów.
2: Najważniejszą imprezą sezonu będą Mistrzostwa Europy, które rozpoczną się pod koniec sierpnia.

0: Radio Elka, lokalne radio.
1: Leszek Wspaniały, zapraszam na wiadomości Radia Elka Zagłębia Miedziowego. Mieszkańcy Polkowic i okolic mogą już korzystać z w pełni połączonej trasy pieszo-rowerowej prowadzącej do Sieroszowic. Gmina Polkowice zakończyła budowę ostatniego, brakującego fragmentu ścieżki przy ulicy Choczanowskiej, domykając tym samym liczącą ponad 5,5 km inwestycję realizowaną wcześniej przez powiat polkowicki, mówi burmistrz Wiesław Wabik.
2: Ten odcinek łączy Polkowice Dolne poprzez przejazd kolejowy z istniejącym rondem, a właściwie głównie ze ścieżką rowerową, która wcześniej została przez powiat wybudowana w stronę Sieroszowic. Teraz mamy bezpieczny odcinek, bezpieczną ścieżkę rowerowo-pieszą, bo ona ma funkcję i pieszą, i rowerową. Tutaj też mamy kierunek na szlak Świętego Jakuba.
1: Jak podkreślali samorządowcy, inwestycja jest przykładem modelowej współpracy między gminą a powiatem, zarówno organizacyjnej, jak i finansowej. Ich zdaniem właśnie takie wspólne działania pozwalają szybciej realizować potrzebne mieszkańcom przedsięwzięcia i skuteczniej rozwijać lokalną infrastrukturę, mówi wicestarosta polkowicki Jan Wojtowicz.
3: Trasa, którą wybudowaliśmy, przebiega od Polkowic Dolnych do samych Sieroszowic. To jest odcinek ponad 5,5 km. Natomiast brakujący odcinek był wzdłuż drogi gminnej, to te niecałe 200 metrów, które właśnie zostało ukończone, za co jestem bardzo wdzięczny, bo to był brakujący odcinek, który spójnie spina całość i od tak naprawdę tego miesiąca mieszkańcy mogą bezpośrednio z Polkowic wsiąść na rower i dostać się do Sieroszowic.
1: Budowa ostatniego, blisko 200-metrowego odcinka kosztowała ponad 400 tysięcy złotych i została sfinansowana z budżetu gminy Polkowice. 217 różnego rodzaju interwencji, 2 odnalezione osoby zaginione i 3 poszukiwanych zatrzymanych przez policję. Tak wygląda bilans tegorocznej majówki w powiecie lubińskim. Funkcjonariusze przez cały długi weekend czuwali nad bezpieczeństwem mieszkańców i osób podróżujących przez region. Nie obyło się jednak bez nieodpowiedzialnych zachowań na drogach, relacjonuje Sylwia Serafin, oficer prasowa policji w Lubinie.
4: Pomimo wielokrotnych apeli policjantów o trzeźwość, znalazły się osoby, które zdecydowały się wsiąść za kierownicę swoich pojazdów po spożyciu alkoholu. W ręce policjantów wpadło również 3 poszukiwanych, którzy zostali już przekonwojowani do zakładu karnego. Mundurowi przyjęli również zgłoszenie o 2 osobach zaginionych. Intensywne i skuteczne czynności policjantów doprowadziły do odnalezienia kobiety i mężczyzny i przekazania do zaniepokojonych rodzin. W ciągu długiego weekendu majowego funkcjonariusze przeprowadzili 217 różnego rodzaju interwencji. Zabezpieczali również mecz piłki nożnej pomiędzy drużynami Zagłębia Lubin i Krakowia Kraków.
1: W czasie majówki policjanci interweniowali również przy zdarzeniach drogowych. Odnotowano kilka kolizji oraz 2 wypadki. Jeden z udziałem samochodu osobowego, drugi motocyklisty.
0: Radio Elka, lokalne radio.

Na zegarach minęła godzina 14, 5 maja w kalendarzu. Dziś imieniny obchodzi Irena, Teodor i Waldemar. Wszystkiego dobrego do końca roku. 240 dni, a przy mikrofonie Angelika Surowiec. Dzień dobry.

0: po godzinie 14 najcieplej w tym momencie w Polkowicach, 23 stopnie, czyli maksymalna temperatura na dziś osiągnięta. Trochę chmur na horyzoncie i z tych chmur dzisiaj delikatnie może popadać deszcz. Deszczowo będzie jutro i w czwartek i to będą bardziej obfite opady deszczu i zrobi się chłodniej. Jutro maksymalnie 20 stopni, natomiast w czwartek maksymalnie 13 i czwartek będzie najchłodniejszym dniem w tym tygodniu. Ciśnienie powietrza w tym momencie 1007 hektopaskali, wiatr umiarkowany, zmienił kierunek, wieje do nas z północy w tej chwili z prędkością około 18 km na godzinę.
1: Reklama.
2: 3,17,41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8,11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Sezon rowerowy w Eurorower otwarty. W ofercie ponad 1000 modeli rowerów dla profesjonalistów, amatorów i dzieci. Ogromny wybór rowerów elektrycznych. Zapraszamy do salonów Eurorower w Lesznie, ulica 17 stycznia 45 oraz we Wschowie, ulica Nowopolna 6. Szczegóły na www.euro-rower.pl. Eurorower, tu jest twój rower.
7: Cześć, tu Michał Miczut, komentator Kanal Plus. Już dziś hit półfinału UEFA Champions League. Arsenal kontra Atletico, a jutro Bayern kontra PSG. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Wejdź na kanalplus.pl lub przyjdź do punktu sprzedaży.
0: W tym gąszczu informacji wszyscy chcą być zauważeni. Młode wilki liczą na szybką sprzedaż, ale tygrysami biznesu zostają ci, którzy odnajdą właściwą ścieżkę do swojego klienta.
8: Zamów reklamę w Radiu Elka. 885-20-20-10. Uwierz w siłę radia i niczym gazela biegnij po sukces. Radio Elka.
1: Reklama.

0: Ogłoszenia Radia Elka.
1: Prezydent miasta Głogowa informuje, że w dniu 26 maja 2026 roku o godzinie 10 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głogowie odbędzie się przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Głogowie przy ulicy Obrońców Pokoju 7C/58 o powierzchni użytkowej 28,4 m2, składającego się z pokoju, kuchni, łazienki z WC i przedpokoju. Cena wywoławcza wynosi 165 tysięcy zł. Wadium w wysokości 20 tysięcy zł należy wpłacić na rachunek Gminy Miejskiej Głogów do dnia 20 maja 2026 roku. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 76 726 54 53.
2: Były to ogłoszenia Radia Elka.

0: Reklama.
1: Gorące rytmy i weekendowa laba, czyli grill z Radiem Elka. Piątek, sobota i niedziela od godziny 18. Włącz radio i niech skwierczy.
2: Sponsorem audycji jest piekarnia Cukiernia Gwóźdź. Zapraszamy po ciepłe pieczywo, pyszne ciasta i torty 7 dni w tygodniu. Dziękujemy, że jesteście z nami każdego dnia.
3: Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
0: Reklama.
5: Czas na polski hit w Radiu Elka.

0: Reklama.
1: Misiu, gdzie jedziemy zimą na wakacje? Może na Dominikanę?
2: Nie, jedziemy do Kenii.
1: A może Margarita albo Seszele?
2: Ech, sam już nie wiem. Lepiej chodźmy do Planet Tours w Galerii Glogowia. Mają tam pełną ofertę polskich i niemieckich organizatorów w najlepszych cenach, a dodatkowo parking lub walizkę gratis. Planet Tours, Galeria Glogowia. Telefon 739-001-100. glogow@planettour.pl.
3: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
4: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Już od środy aż 150 zł zwrotu na kupon za... Trwa od 6 do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
2: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
1: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
2: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
3: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
0: Reklama.

0: Radio Elka, lokalne radio.
1: Informacje lokalne Radia Elka z Zagłębia Miedziowego, Marcin Hausek. Zapraszam. Okazja czyni złodzieja. Dwóch mieszkańców Lubina najwyraźniej uznało, że cudza hulajnoga elektryczna bez właściwego zabezpieczenia to prezent od losu. O kradzieży policjanci zostali powiadomieni przez właścicielkę pojazdu. Kobieta zostawiła hulajnogę pod jedną z galerii handlowych. Skradziony pojazd został wyceniony na 2000 zł, mówi Sylwia Serafin, oficer prasowa komendy w Lubinie.
2: Kryminalni w ciągu kilku dni ustalili tożsamość mężczyzn podejrzanych o ten czyn i zatrzymali ich. Okazali się nimi dwaj mieszkańcy Lubina w wieku 18 i 31 lat. Sprawcy przyznali się do winy, tłumacząc, że wykorzystali to, iż hulajnoga co prawda miała zapięcie, ale była zabezpieczona w nieprawidłowy sposób, co umożliwiło im szybkie jej odpięcie. Podejrzani oświadczyli również, że sprzedali ją okazjonalnie przypadkowo spotkanej osobie. Dzięki skutecznym działaniom policjantów mienie zostało również odzyskane i hulajnoga wróciła do rąk właścicielki.
1: Mężczyźni usłyszeli już zarzuty za kradzież, grozi im do 5 lat więzienia. Policjanci przy okazji przypominają, że wielu podobnych sytuacji można uniknąć, pamiętając o właściwym zabezpieczeniu swojego mienia. Nowy bus przystosowany do przewozu uczniów z niepełnosprawnościami trafił do zespołu placówek szkolno-wychowawczych w Głogowie. Pojazd zakupiono w ramach projektu Likwidacja barier transportowych. O szczegółach Leszek Wspaniały.
3: Inwestycja została dofinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Kwota wsparcia wyniosła 151 tysięcy złotych, natomiast całkowity koszt zakupu to blisko 216 tysięcy. Nowy bus znacząco poprawi komfort oraz bezpieczeństwo przewozu uczniów. Pojazd będzie wykorzystywany w działaniach związanych z rehabilitacją zawodową, leczniczą i społeczną wychowanków placówki. To już kolejny bus zakupiony w ramach wsparcia z funduszy PFRON-u. Zakup busa to ważny krok w kierunku wyrównywania szans edukacyjnych i społecznych naszych uczniów, przyznał starosta Głogowski Michał Wnuk.

0: Dzięki wsparciu z PFRON-u możemy skuteczniej likwidować bariery transportowe, które często stanowią istotne utrudnienie w codziennym funkcjonowaniu, zakończył starosta.
1: Po krótkiej przerwie do Głogowa wraca lubiany przez mieszkańców cykl Wtorki z historią. Już dziś w Teatrze imienia Gryfiusa odbędzie się pierwsze majowe spotkanie. Tym razem bohaterem wydarzenia będzie były prezydent Stanów Zjednoczonych, Ronald Reagan.
2: Temat, który w Polsce budzi pewne emocje, no bo myślę, że to jest jeden z najbardziej kojarzonych w Polsce prezydentów Stanów Zjednoczonych z tych czasów nowoczesnych, nazwijmy to tak. Kojarzący się głównie jako ten, który przeciwstawił się Związkowi Radzieckiemu, przyczynił się niejako do upadku Związku Radzieckiego. Natomiast jego biografia polityczna, bo o tym będę opowiadał, chociaż ten wątek, że zaczynał jako aktor, to jest w pewien sposób ciekawy. Natomiast oczywiście wiadomo, że się skupię na tej działalności politycznej, na czasach jego prezydentury przede wszystkim. To jest opowieść dużo bardziej wielowątkowa, przez to dużo bardziej ciekawa i nie tak jednoznacznie czarno-biała, jak to się w Polsce na ogół przedstawia, prawda, Reagana jako takiego, prawda, jako taką pozytywną postać wyłącznie. Reagan ma wielu krytyków, również w Stanach Zjednoczonych. No i też o tej krytycznej strony spróbuję również na tę postać popatrzeć. Także myślę, że temat jest ciekawy.
1: 12 maja uczestnicy Wtorków z historią wysłuchają wykładu o masonach. Jak zapowiada Michał Gurawski, będzie to okazja, by oddzielić fakty od popularnych teorii spiskowych i poznać historię tego ruchu. W programie przewidziano też czas na pytania i dyskusje. Wstęp jest bezpłatny, a spotkania rozpoczynają się o godzinie 17.
3: Radio Elga, lokalne radio

Po godzinie 15 na zegarze, a w kalendarzu 5 maja bez zmian. Dzisiaj wtorek, imieniny obchodzi Irena, Teodor i Waldemar. Dziś w kalendarzu także Dzień Leśnika i Drzewiarza. Do końca roku 240 dni, a przy mikrofonie do godziny 18 Angelika Surowiec. Dzień dobry.

0: Ścinawa, Legnica, Lubin, Polkowice, Głogów, równiutko 23 stopnie na termometrach. Pochmurno w regionie, ale jeszcze bez opadów. Opady deszczu niewielkie na dziś jeszcze, na dzisiejsze popołudnie zapowiadają synoptycy. Bardziej obfite opady zapowiadają synoptycy na jutro, a także na czwartek. Czwartek najzimniejszy w tym tygodniu, maksymalnie tylko 13 stopni. Jutro 20 stopni ma zakrólować na termometrach i w weekend już cieplej, 15 stopni maksymalnie w piątek, 18 w sobotę i 22 w niedzielę. Na barometrze w tym momencie 1007 hektopaskali, a wiatr umiarkowany wieje z północy w tej chwili z prędkością około 18 km na godzinę.
1: Reklama.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Sezon rowerowy w Euro Rower otwarty. W ofercie ponad 1000 modeli rowerów dla profesjonalistów, amatorów i dzieci. Ogromny wybór rowerów elektrycznych. Zapraszamy do salonów Euro Rower w Lesznie, ulica 17 stycznia 45 oraz we Wschowie, ulica Nowopolna 6. Szczegóły na www.euro-rower.pl. Euro Rower, tu jest twój rower.
5: Na plaży, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mod męskie Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salony w galeriach Kuprum Arena w Lubinie i Głogowia w Głogowie. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
6: Castorama!
7: Teoria
8: i praktyka.
7: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
8: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
7: Tak?
8: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: W tym gąszczu informacji wszyscy chcą być zauważeni. Młode wilki liczą na szybką sprzedaż, ale tygrysami biznesu zostają ci, którzy odnajdą właściwą ścieżkę do swojego klienta.
9: Zamów reklamę w Radiu Elka 885-20-20-10. Uwierz w siłę radia i niczym gazela biegnij po sukces.
1: Radio Elka. Reklama.

0: Reklama.
1: Sponsorem informacji dla kierowców jest stacja demontażu pojazdów złomujgrata.pl Lasocice koło Leszna. Kasujemy wszystkie pojazdy. Zadzwoń 500 545 500. Najlepsze ceny.
0: Reklama.
2: Moto News.
3: Wtorek zaczynam konkretnie, słuchajcie. Będzie o nowej trasie dla rowerów, świeżym asfalcie w Potoczku i inwestycjach, które choć lokalne, robią roboty na naprawdę ogromną skalę. A na końcu szybkie podsumowanie najważniejszych tematów. No to jak zawsze. No to najpierw przeniosę się do gminy Głogów, gdzie podpisano umowę na budowę drogi rowerowej łączącą stare Serby z Kluczami. I to nie jest zwykła ścieżka rowerowa od A do B. Powstanie na trasie dawnego torowiska, więc już sam klimat przejazdu zapewne tutaj zrobi nam się ciekawy. Trochę historii, trochę natury, zero korków. Co ważne, to dopiero pierwszy etap większego projektu pod nazwą Trasa Doliny Baryczy, która ma połączyć Głogów z górą. Czyli nie tylko rekreacja, ale i konkretna oś komunikacyjna dla rowerzystów. Wykonawca ma 4 miesiące, jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem. Jeszcze w tym sezonie będzie można kręcić kilometry. Z kolei w Potoczku, to gmina Jerzmanowa, można już jeździć i to po nowej, równej nawierzchni. Zakończono budowę około 250 metrów drogi, która jeszcze niedawno była zwykłą gruntówką. A po deszczu lepiej było tam nie zaglądać. Teraz mamy asfalt, chodnik z kostki, wygodne zjazdy do posesji i pobocza z kruszywa. Do tego zadbano o dostępność. W krawężniki wtopione ułatwiają dostępność i poruszanie się osobom z ograniczeniami. Jest też nowoczesne oświetlenie LED, kanał technologiczny pod przyszłe instalacje i odświeżona organizacja ruchu. Krótki odcinek, ale zmiana jakościowa. Jak przesiadka z roweru na elektryka. No to szybkie podsumowanie na koniec. W gminie Głogów rusza budowa trasy rowerowej, będącej częścią większej trasy Doliny Baryczy. W Potoczku natomiast kierowcy i piesi korzystają już z nowej, w pełni wyposażonej drogi, zamiast problematycznej gruntówki. No i to tyle na dziś. Konkret, asfalt i dwa kółka w roli głównej na antenie Radia Elka Zagłębia Miedziowego, a z motoniusami wracam nieba.
0: Reklama.
1: Sponsorem informacji dla kierowców jest złomujgrata.pl. Lasocice przez 5. Prowadzimy sprzedaż części używanych. Zadzwoń 500 623 500. Zapraszamy na nasz plac.
0: Reklama.

Dużo dobrej muzyki popołudniową porą na antenie Radia LK Zagłębia Miedziowego, a ja pojawiam się z informacją dla kierowców na najbliższy weekend. Jeżeli planujecie przejazd przez Głogów w najbliższy weekend, przygotujcie się na spore utrudnienia. W sobotę o godzinie 7 rano rozpoczną się prace naprawcze dylatacji na moście nad Starą Odrą. Roboty potrwają do niedzieli do godziny 7. W tym czasie ruch na moście w kierunku Serb będzie odbywał się wahadłowo i będzie kierowany ręcznie. Apel do kierowców, zachowajcie ostrożność i jeżeli możecie, wybierajcie alternatywne trasy. Więcej informacji znajdziecie na naszym portalu miedziowe.pl.

0: reklama.
1: Gorące rytmy i weekendowa lapa, czyli grill z Radiem Elka. Piątek, sobota i niedziela od godziny 18. Włącz radio i niech skwierczy.
2: Sponsorem audycji jest piekarnia Cukiernia Gwóźdź. Zapraszamy po ciepłe pieczywo, pyszne ciasta i torty 7 dni w tygodniu. Dziękujemy, że jesteście z nami każdego dnia.
3: Okej, filtruj 3 pokoje, parterowy taras blisko parku.
4: O, to jest to! Idealnie, bierzemy!
5: Tylko skąd weźmiemy na to środki?
4: Odpowiedź jest prosta. Bank Spółdzielczy Pskowa. Znajomy polecił, że jeśli kredyt mieszkaniowy na atrakcyjnych warunkach, to właśnie tam.
5: Brzmi świetnie. To ja już widzę. Cudowny wieczór w ogrodzie. We własnym ogrodzie.
6: Bank Spółdzielczy Pskowa. Pomożemy sfinansować Twój wymarzony dom. Zapraszamy do naszych oddziałów w Głogowie, Lubinie, Polkowicach, Prochowicach, Grębocicach, Rudnej i Chocianowie. Szczegóły na bsfskowa.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla wypłacanego jednorazowo kredytu mieszkaniowego zabezpieczonego hipoteką wynosi nie więcej niż 6,62%. Kredyt jest związany z ryzykiem zmiany stopy procentowej.
7: Sklepy meblowe Quercus. W ofercie meble do każdego wnętrza. Meble tapicerowane, kuchenne, pokojowe, garderoby, sypialnie, stoły i krzesła. Realizujemy także indywidualne zamówienia na wymiar. Oferujemy również usługę renowacji mebli. Quercus. Niskie ceny i krótkie terminy realizacji. Dogodna sprzedaż ratalna. Sklepy meblowe Quercus. Głogów, ulica Staszica 15 i Stawna 4, Hala Targowa. Zapraszamy.
0: Reklama.
8: Czas na polski hit w Radiu Elka.

0: Leci od plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od plusa w super cenie nabędziesz.
1: Przyjdź do plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
2: Głogów, Aleja Wolności 42.
3: Reklama.

Wyjątkowy duet na antenie Radia Elka Zagłębia Miedziowego. Madonna we współpracy z Sabriną Carpenter. Bring Your Love. Kawałek zapowiada coś znacznie większego niż nieoczekiwany duet, a mianowicie wielką reaktywację ery tanecznej, podobno na miarę kultowego Confessions on a Dance Floor. Nowy album zatytułowany Confessions numer 2 ma się ukazać już 3 lipca i będzie on pierwszym pełnowymiarowym projektem Madonny od 7 lat. Mam nadzieję, że ta piosenka się podoba. Bring Your Love. Sabrina Carpenter. Madonna to jest nasz powerplay, czyli obecnie piosenka najczęściej grana na antenie Radia Elka Zagłębia Miedziowego.

0: Reklama.
1: Lato coraz bliżej. Nie czekaj dłużej. Najniższe ceny, największy wybór. Tylko u nas. Itaka Platinum. Top of the top. Itaka Family. Dla ciebie i dzieciaków. Itaka Adults. Tylko dla dorosłych. Ponad 400 wycieczek objazdowych, city breaks i luksusowe rejsy. Itaka Smart. Elastyczne wakacje na miarę. No Limits by Itaka. Aktywne odkrywanie świata. Itaka. Numer 1 w Polsce. Zapraszamy do salonu firmowego Biura Podróży Itaka w Głogowie przy ulicy Słodowej 20A.
0: Reklama.

0: posłowie PiS-u z kontrolą poselską w resorcie sportu. Będzie kolejny projekt rządowy w sprawie kryptowalut. Dziś poznamy pierwszego finalistę piłkarskiej Ligi Mistrzów. Dorota Wardecka. Posłowie PiS-u weszli dziś z kontrolą poselską do Ministerstwa Sportu. Chcieli sprawdzić umowę na 200 tysięcy złotych podpisaną z czterokrotnym mistrzem olimpijskim Robertem Korzeniowskim. Sam zainteresowany nie ma sobie nic do zarzucenia i mówi, że to cena walki o dobro i czystość Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Błażej Kulesza.
1: Posłowie PiS chcieli sprawdzić, dlaczego Korzeniowski jest doradcą ministra sportu.
2: W swojej karierze, poza sukcesami sportowymi, doszedł również do dużych pieniędzy.
1: Tym bardziej, że spółki należące do Korzeniowskiego dostają pieniądze z ministerstwa, dodaje Michał Moskal, poseł PiS.
2: W sytuacjach konfliktu interesu, czyli tak jak tutaj, gdzie jego fundacja, jego spółka bierze kontrakty od instytucji nadzorowanych przez Ministerstwo Sportu lub od spółek Skarbu Państwa, to powinno być zgłaszane albo do takich sytuacji w ogóle nie powinno dochodzić.
1: Sam Korzeniowski nie ma nic do ukrycia.
3: Wszystko jest absolutnie przejrzyste.
1: I dodaje, że to cena krytyki Radosława Piesiewicza.
3: Jeżeli kogoś to uwiera, to trudno, ale to tylko świadczy o tym, jak ważny jest głos, który podejmuje i jak bardzo niewygodny jest dla tych, którzy dają takie zlecenia.
1: Piesiewicz to człowiek PiS-u. Korzeniowski opowiedział się ze ministrem sportu i jak sam przyznaje, nie dziwi go taki polityczny atak.
0: Premier zapowiedział, że jeszcze w tym tygodniu do Sejmu wróci projekt w sprawie kryptowalut. Będzie to już trzecia wersja ustawy o nadzorze nad rynkiem wirtualnego pieniądza.
4: Postanowiliśmy wrócić z tym projektem i to w trybie natychmiastowym. Jedyną zmianę, jaką będę proponował w tym projekcie, to jeszcze wyraźnie zaostrzenie kar dla tych, którzy wykorzystując marzenia ludzi, czasami naiwność ludzi, oszukują ich.
0: Dwie poprzednie ustawy zawetował prezydent. Około 2000 osób wzięło udział w 24. białostockim Marszu Godności Osób Niepełnosprawnych. Chcemy przypomnieć o sobie i naszych potrzebach, mówią uczestnicy marszu.
5: To jest ich dzień, żeby się tu pokazać, żeby... Zobaczcie, jak jest ich dużo bardzo tutaj.
6: Problemy dotyczą nie samych osób z niepełnosprawnościami, ale też ich opiekunów.
7: Wszystko zaczyna się od empatii, a potem są te wszystkie inne elementy związane już z konkretnymi politykami państwa.
0: Mówili m.in. szefowa Stowarzyszenia Aktywni Ludmiła Bogalska i wojewoda podlaski Jacek Brzozowski. Dziś w Londynie poznamy pierwszego finalistę piłkarskiej Ligi Mistrzów. Po pierwszym meczu żadna z drużyn nie przybliżyła się do wyjazdu na decydujące starcie.

0: W Budapeszcie, bo tydzień temu padł remis 1-1. Michał Waszkiewicz.
1: Mecz w Madrycie może nie był porywający, ale miał swoje momenty. Zwłaszcza Atletico mogło czuć niedosyt, bo im bliżej końca meczu, tym zespół Diego Simeone był lepszy. Oby udało się to powtórzyć w Londynie, mówi trener ekipy z Madrytu. Powiem moim piłkarzom, żeby spróbowali zagrać tak jak w drugiej połowie tego pierwszego meczu. Byłoby wspaniale, gdyby to było takie proste. Faworytem starcia jest jednak Arsenal, który nie przegrał w Lidze Mistrzów w tym sezonie żadnego meczu, a jesienią pokonał siebie Atletico 4-0.
0: Fragment średniowiecznej bizantyjskiej kłódki z brązu w formie konia odnaleźli poszukiwacze w Sobótce w województwie świętokrzyskim. To unikatowy zabytek z XII lub XIII wieku. Przedmiot mógł zostać przywieziony przez rycerza wracającego z wyprawy krzyżowej do Ziemi Świętej lub zgubiony przez pielgrzyma. Zabytek zostanie poddany profesjonalnej konserwacji i opisany naukowo, a potem trafi do muzeum.

0: Radio Elka, lokalne radio.
1: Czas na informacje lokalne Radia Elka Zagłębia Miedziowego. Marcin Hausek. Zapraszam. Nie było żadnej kradzieży, był plan na szybkie pieniądze z ubezpieczenia. 35-latek zgłosił zniknięcie auta wartego około 100 tysięcy złotych, licząc na odszkodowanie. Do zgłoszenia doszło na początku kwietnia na terenie Głogowa. Szybko jednak pojawiły się wątpliwości co do wersji wydarzeń przedstawionych przez 35-latka. Tłumaczy młodsza aspirant Natalia Szymańska z Komendy Policji w Głogowie.
2: Szczegółowa analiza zgromadzonych informacji oraz wyniki pracy operacyjnej pozwoliły na stwierdzenie, że do kradzieży pojazdów w rzeczywistości nie doszło. Pod koniec kwietnia policjanci dysponowali już materiałem dowodowym potwierdzającym, że zgłoszenie miało na celu wyłudzenie odszkodowania przez właściciela pojazdu. Głogowscy policjanci zatrzymali 35-latka, który zgłosił kradzież samochodu. Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego przedstawiono mu zarzuty dotyczące składania fałszywych zeznań, zawiadomienia o niepopełnionym przestępstwie, usiłowania dokonania oszustwa oraz próby wyłudzenia odszkodowania. Za popełnione czyny mężczyzna odpowie przed sądem.
1: Za same fałszywe zeznania grozi do 8 lat więzienia. Za próbę wyłudzenia świadczenia z ubezpieczenia kodeks przewiduje do 5 lat odsiadki. Nerwowa reakcja na widok radiowozu zdradziła go od razu. W Czerńczycach policjanci zatrzymali 27-latka z powiatu polkowickiego, który jechał motorowerem mimo sądowego zakazu. Szybko okazało się, że to nie jedyny problem. Podczas kontroli mężczyzna zachowywał się nerwowo i reagował z opóźnieniem. Badanie potwierdziło przypuszczenia funkcjonariuszy. W jego organizmie była amfetamina. Sam przyznał, że dzień wcześniej zażywał nieznane substancje. Sprawdzenie w systemach tylko pogorszyło jego sytuację. 27-latek miał aktywny zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych, mimo to wsiadł na motorower i wyjechał na drogę. Teraz sprawa trafi do sądu. Mężczyzna odpowie zarówno za jazdę pod wpływem narkotyków, jak i złamanie sądowego zakazu. Grozi mu do 5 lat odsiadki. Jednostka OSP z Przedmościa dołączyła do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, grona najlepiej przygotowanych jednostek w kraju. To trzecia jednostka w gminie Głogów w systemie obok OSP Serby i OSP Ruszowice. Wejście do systemu ogłoszono podczas obchodów Dnia Strażaka. Jak podkreślają druhowie, to efekt kilku lat pracy i spełnienia rygorystycznych wymagań sprzętowych, operacyjnych i szkoleniowych. Kluczowe okazały się jednak zaangażowanie i skuteczność całego zespołu, mówi prezes OSP Przedmoście Marcin Kuchnicki.
3: Nasi druhowie przez ostatnie kilka lat pracowali bardzo mocno na to, żeby osiągnąć ten poziom, że tak powiem, ligowy do tego, żeby na dzień dzisiejszy być w tej, że tak powiem, jak tutaj pan wojewoda wspomniał, elitarnej grupie jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Spośród grupy wyjeżdżającej do zdarzeń też jest grupa, o których zawsze mówimy, to są nasi bohaterowie, ci, których nie widać, a wykonują pracę po to, żeby ta grupa do zdarzeń mogła wyjeżdżać w sposób skuteczny, bezproblemowy i podejmować interwencje, mówię, z pełną skutecznością.
1: Członkostwo w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym otwiera nowe możliwości, przede wszystkim dostęp do większych środków. Jednostka chce pozyskać nowy, średni wóz ratowniczo-gaśniczy z napędem terenowym i dużym zbiornikiem wody. To ważne, bo obecnie korzysta z 40-letniego Jelcza. Władze gminy podkreślają, że włączenie jednostki do systemu to realne wzmocnienie bezpieczeństwa mieszkańców i efekt wcześniejszych inwestycji, w tym budowy nowej remizy.
0: Radio Elka, lokalne radio.

Na zegarach minęła godzina 16, 5 maja w kalendarzu. Dziś wtorek, a imieniny obchodzi Irena, Teodor i Waldemar. Nie zapomnijcie złożyć im dzisiaj życzeń. Angelika Surowiec, polecam się do godziny 18.

0: godzinie 16 pomalutku temperatura zaczyna nam spadać. W Głogowie 21, w Polkowicach 22 stopnie, a Ścinowa Legnica Lubin 23, czyli jeszcze maksymalnie na termometrach. Ciśnienie powietrza 1007 hektopaskali, wiatr umiarkowany, ale coraz silniejszy, wieje nam z północy z prędkością około 22 km na godzinę. Dziś w nocy minimalna temperatura to okolice plus 12 stopni. W nocy możliwe już przelotne opady deszczu. Opady deszczu mają nam towarzyszyć także jutro i w czwartek. Jutro maksymalnie 20 stopni, najchłodniej 13 stopni maksymalnie na termometrach w czwartek, a później weekend już nieco cieplejszy, 15 stopni na termometrach w piątek, 18 w sobotę i 22 w niedzielę.
1: Reklama.
2: Leci od plusa internet srogi, mega szybki, stabilny, niedrogi, odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od plusa w super cenie nabędziesz.
3: Przyjdź do plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
4: Głogów, Aleja Wolności 42.
5: Sezon rowerowy w Eurorower otwarty. W ofercie ponad 1000 modeli rowerów dla profesjonalistów, amatorów i dzieci. Ogromny wybór rowerów elektrycznych. Zapraszamy do salonów Eurorower w Lesznie, ulica 17 stycznia 45 oraz we Wschowie, ulica Nowopolna 6. Szczegóły na www.euro-rower.pl. Eurorower, tu jest twój rower.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Tomasz?
11: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
10: Chips Lays? Dzięki.
11: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
10: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
11: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
9: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
0: W tym gąszczu informacji wszyscy chcą być zauważeni. Młode wilki liczą na szybką sprzedaż, ale tygrysami biznesu zostają ci, którzy odnajdą właściwą ścieżkę do swojego klienta.
12: Zamów reklamę w Radiu Elka. 885-20-20-10. Uwierz w siłę radia i niczym gazela biegnij po sukces. Radio Elka.
1: Reklama.

pojawiam się z zapowiedziami i tak zapowiedź na jutro. Jeżeli szukacie czegoś bardziej refleksyjnego na wieczór, to warto zajrzeć do Jerzmanowej już jutro o 19 w Stodole Kultury. Kolejna odsłona cyklu Do zobaczenia w każdą środę. Tym razem historia Ainary, nastolatki, która staje przed trudną decyzją o wstąpieniu do zakonu. To opowieść o dorastaniu, o emocjach, rodzinnych napięciach i potrzebie bycia sobą, nawet wtedy, gdy oznacza to pójście pod prąd. Bilety w cenie 20 zł dostępne w Kręgielni w Jerzmanowej, a dla stałych bywalców także karnety. Więcej informacji znajdziecie na naszym portalu miedziowe.pl.

0: Dużo dobrej muzyki popołudniową porą. Pewnie wtorek to nie jest idealna okazja na popołudniowego grilla, ale czemu nie? Najbliższe dwa dni będzie padało, to może niekoniecznie, ale później weekend szykuje nam się wyśmienity. Jeżeli jesteście fanami grillowania, no to teraz informacja specjalnie dla Was. Uwaga, uwaga. 9 maja, czyli w najbliższą sobotę w Głogowie, w Odrzańskim Centrum Przyrodniczo-Rekreacyjnym Neptun odbędą się pierwsze Mistrzostwa Głogowa w grillowaniu. I to nie byle jakie, bo oprócz smaków będzie też sporo śmiechu i rywalizacji w programie m.in. grillowanie na czas, rzut kiełbasą do celu, rzeźbienie w ziemniaku czy konkurs na najgłośniejszy okrzyk drużyny. Zbierzcie ekipę od 3 do 5 osób, wymyślcie nazwę i pokażcie, co potraficie. Liczba miejsc jest ograniczona, więc kto pierwszy, ten lepszy. Start o 11, zabawa do 16. Po więcej informacji zapraszam do naszego portalu miedziowe.pl. Tam dwie zakładki, co, gdzie, kiedy i nie przegap.
1: Reklama.
2: Gorące rytmy i weekendowa laba, czyli grill z Radiem Elka. Piątek, sobota i niedziela od godziny 18. Włącz radio i niech skwierczy.
3: Sponsorem audycji jest piekarnia Cukiernia Gwóźdź. Zapraszamy po ciepłe pieczywo, pyszne ciasta i torty 7 dni w tygodniu. Dziękujemy, że jesteście z nami każdego dnia.
4: Okej, filtruj 3 pokoje, parterowy taras blisko parku.
5: O, tu jest to! Idealnie, bierzemy!
6: Tylko skąd weźmiemy na to środki?
5: Odpowiedź jest prosta.
7: Bank Spółdzielczy Pskowa.
5: Znajomy polecił, że jeśli kredyt mieszkaniowy na atrakcyjnych warunkach, to właśnie tam.
6: Brzmi świetnie. To ja już widzę cudowny wieczór w ogrodzie. We własnym ogrodzie.
8: Bank Spółdzielczy Pskowa. Pomożemy sfinansować Twój wymarzony dom. Zapraszamy do naszych oddziałów w Głogowie, Lubinie, Polkowicach, Prochowicach, Grębocicach, Rudnej i Chocianowie. Szczegóły na bswschowa.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla wypłacanego jednorazowo kredytu mieszkaniowego zabezpieczonego hipoteką wynosi nie więcej niż 6,62%. Kredyt jest związany z ryzykiem zmiany stopy procentowej.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Reklama.
10: Czas na polski hit w Radiu Elka.

0: Reklama.
1: Okej, filtruj trzy pokoje, parterowy taras blisko parku. O, tu jest to! Idealnie, bierzemy!
2: Tylko skąd weźmiemy na to środki?
1: Odpowiedź jest prosta. Bank Spółdzielczy Pskowa. Znajomy polecił, że jeśli kredyt mieszkaniowy na atrakcyjnych warunkach, to właśnie tam.
2: Brzmi świetnie. To ja już widzę cudowny wieczór w ogrodzie. We własnym ogrodzie.
3: Bank Spółdzielczy Pskowa. Pomożemy sfinansować twój wymarzony dom. Zapraszamy do naszych oddziałów w Głogowie, Lubinie, Polkowicach, Prochowicach, Grębocicach, Rudnej i Chocianowie. Szczegóły na bswskowa.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla wypłacanego jednorazowo kredytu mieszkaniowego zabezpieczonego hipoteką wynosi nie więcej niż 6,62%. Kredyt jest związany z ryzykiem zmiany stopy procentowej.
4: Sprawdź nowe połączenia KD. Wrocław Namysłów, nawet w 69 minut. Wrocław Brzeg, nawet w 22 minuty. Wrocław Oława już w 14 minut. Wybierz koleje dolnośląskie.
5: Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salony w galeriach Kuprum Arena w Lubinie i Głogowia w Głogowie. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
6: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: Reklama.

0: Małymi krokami zbliżamy się do godziny 17. Punktualnie o 17 na antenie Radia Elka Zagłębia Miedziowego wiadomości z kraju i ze świata, ale te ważniejsze również o 17, czyli wiadomości lokalne na naszej antenie. Jest to ostatnie wydanie wiadomości lokalnych dziś. Po więcej informacji lokalnych o każdej porze dnia czy nocy odsyłam do naszego portalu miedziowe.pl. Tu Radio Elka Zagłębia Miedziowego. Przypomnę jeszcze tylko, że słuchacie nas na częstotliwościach Głogów 89,6 FM, a Polkowice i Lubin 98 i 3 FM.
1: Reklama.
2: Lato coraz bliżej. Nie czekaj dłużej. Najniższe ceny, największy wybór. Tylko u nas. Itaka Platinum. Top of the top. Itaka Family. Dla ciebie i dzieciaków. Itaka Adults. Tylko dla dorosłych. Ponad 400 wycieczek objazdowych, city breaks i luksusowe rejsy. Itaka Smart. Elastyczne wakacje na miarę. No Limits by Itaka. Aktywne odkrywanie świata. Itaka. Numer 1 w Polsce. Zapraszamy do salonu firmowego biura podróży Itaka w Głogowie przy ulicy Słodowej 20A.
3: Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
4: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
5: Głogów, Aleja Wolności 42.
1: Reklama.

0: Kwarantanna pasażerów wycieczkowca po zakażeniu wirusem. Adwokat od trumny na kółkach wciąż poszukiwany. Kampania przed krakowskim referendum wchodzi w decydującą fazę. Dorota Wartycka. Na statku wycieczkowym, na którym stwierdzono zakażenie niebezpiecznym hantawirusem, mogło dojść do przeniesienia patogenu z człowieka na człowieka, przekazała Światowa Organizacja Zdrowia. Wysiłki koncentrują się teraz na ewakuowaniu chorych pasażerów. Na statku jest Polak, czuje się dobrze, mówi rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór.
1: Nie mamy żadnej informacji, aby potrzebował jakiegokolwiek wsparcia medycznego czy jakiegokolwiek wsparcia konsularnego.
0: Główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski tłumaczy, że wirus roznoszony jest głównie przez gryzonie.
2: Wchodzimy do jakiegoś miejsca, jakieś stodoły, obory czy innego jakiegoś magazynu, są odchody gryzoni, trzeba po prostu założyć maskę FP2 i w masce, w rękawiczkach po prostu pracować i wtedy unikamy ryzyka zakażenia.
0: Pasażerowie są cały czas na kwarantannie. Choroba rozwija się jak grypa, leczone są głównie jej objawy. Miał już być w więzieniu, bo wyrok zapadł 2 miesiące temu, ale policja cały czas nie może go znaleźć. Chodzi o Pawła Kozaneckiego, czyli łódzkiego adwokata skazanego na 1,5 roku więzienia za doprowadzenie 5 lat temu do śmiertelnego wypadku drogowego pod Olsztynem. O mężczyźnie stało się głośno, kiedy po wypadku tłumaczył, że to nie jego wina, bo drugi samochód, w którym zginęły dwie osoby, był trumną na kółkach. Bartosz Kądziołka.
3: Mężczyzna miał zostać doprowadzony do więzienia przez łódzką policję, ale ta nie została go w domu. W tej sytuacji sąd w Olsztynie 22 kwietnia wydał za nim list gończy, mówi rzecznik tamtejszego sądu okręgowego Adam Barczak.
4: Realizacja tego listu gończego należy do policji, która powinna na jego podstawie podjąć starania zmierzające do ujęcia i osadzenia skazanego w zakładzie karnym w celu odbycia kary.
0: Jest skarga na Polskę do Komisji Europejskiej za zawieszenie prawa do azylu. Jak pisze w skardze Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, zawieszenie miało być na chwilę, a obowiązuje już ponad rok i cały czas jest przedłużane. Mówi mecenas Zuzanna Kaciubska.
5: Zdecydowaliśmy złożyć skargę do Komisji Europejskiej, która dotyczy właśnie systemowego naruszania prawa Unii Europejskiej przez nasz kraj w związku z zawieszeniem prawa do ubiegania się o ochronę międzynarodową.
0: TSUE, jeśli uznałby zasadność skargi, może nałożyć na Polskę karę finansową za zawieszenie prawa do azylu. Kampania przed krakowskim referendum wchodzi w decydującą fazę, a emocje rosną. Z dnia na dzień w sieci pojawiają się kontrowersyjne materiały tworzone przez zwolenników referendum przy użyciu sztucznej inteligencji, a prezydent miasta zachęca mieszkańców do pozostania w domu. Katarzyna Młynarczyk.
6: Aleksander Miszalski przekonuje, że referendum nie służy miastu, a jego inicjatorzy kierują się wyłącznie polityką.
7: Zachęca mieszkańców do tego, żeby po prostu nie iść na referendum odwoławcze, przypomnę, bo to jest ważne, że to nie jest referendum o czymś, tylko przeciwko czemuś.
6: Aby referendum 24 maja było ważne, frekwencja przekroczyć musi odpowiedni próg.
0: Ponad 1 000 000 podróżnych przewiozły w tegoroczną majówkę pociągi PKP Intercity w pierwsze dni maja. Spółka doczepiła do swoich pociągów 529 wagonów do 350 najpopularniejszych pociągów krajowych oraz międzynarodowych. Spółka przypomina, że 1 maja po raz pierwszy w tym

0: Radio Elka, lokalne radio.
1: Marcin Hausek, zapraszam na informacje lokalne Radia Elka Zagłębia Miedziowego. Przed kierowcami kolejny trudny weekend na drogach Głogowa. W związku z pracami na moście nad Starą Odrą trzeba liczyć się z utrudnieniami i możliwymi korkami. W sobotę o godzinie 7 rozpocznie się naprawa dylatacji. Roboty potrwają do niedzieli do godziny 7 rano.
2: Możliwość rozmów i o potrzebach, i o tym, jak chcieliby funkcjonować z młodszymi mieszkańcami naszej gminy, z młodzieżą. Dlatego na sesji projekt uchwały w sprawie statutu Młodzieżowej Rady i procesu wyborczego, to oni tak naprawdę wypracowali te zmiany, to oni to zaproponowali. My tylko ubraliśmy to w odpowiednie słowa, żeby to brzmiało zgodnie z prawem i z brzmieniem projektu uchwały.
1: Entuzjazmu nie kryli także przyszli kandydaci do Polkowickiej Rady Młodzieży.
3: Ja nazywam się Mędrzuk Mateusz. No, na pewno wszystko poszło dobrze. Bardzo pozytywnie odebraliśmy to, co tutaj się działo. Cieszymy się, że będziemy mogli już działać, będziemy mogli startować w wyborach, aby następnie, mamy nadzieję, wszyscy tutaj zebrani, zasiąść tutaj przy stole. I tak samo jak starsi radni, tak samo debatować o sprawach ważnych, tylko że w tym przypadku głównie dla młodzieży.
4: Kamila Sibera. Tak, jesteśmy bardzo zadowoleni ze zmian, ponieważ dzięki nim sądzimy, iż będzie nam o wiele łatwiej prowadzić Młodzieżową Radę i będziemy mogli zdecydowanie lepiej przekazywać w urzędzie zdanie młodzieży, żeby można było połączyć urząd z młodzieżą, żebyśmy mogli się dogadywać.
1: Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy zaplanowano na czerwiec. Na tej samej sesji radni zajęli się też inwestycjami, o które od dawna zabiega młodzież, m.in. skateparkiem i pump trackiem. Jak podkreślają młodzi mieszkańcy, takie miejsca podnoszą atrakcyjność miasta i zachęcają, by wiązać z Polkowicami swoją przyszłość. Bilans majówki w powiecie lubińskim to ponad 200 interwencji, odnalezione osoby zaginione i zatrzymani poszukiwani. Doszło do kilku kolizji i dwóch wypadków, jednego z udziałem samochodu osobowego i motocyklisty. O szczegółach mówi Sylwia Serafin z Komendy Powiatowej Policji w Lubinie.
5: Pomimo wielokrotnych apeli policjantów o trzeźwość, znalazły się osoby, które zdecydowały się wsiąść za kierownicę swoich pojazdów po spożyciu alkoholu. W ręce policjantów padło również trzech poszukiwanych, którzy zostali już przekonwojowani do zakładu karnego. Mundurowi przyjęli również zgłoszenie o dwóch osobach zaginionych. Intensywne i skuteczne czynności policjantów doprowadziły do odnalezienia kobiety i mężczyzny i przekazania do zaniepokojonych rodzin. W ciągu długiego weekendu majowego funkcjonariusze przeprowadzili 217 różnego rodzaju interwencji. Zabezpieczali również mecz piłki nożnej pomiędzy drużynami Zagłębia Lubin i Krakowia Kraków.
1: A po więcej informacji lokalnych zapraszam na portal miedziowe.pl.
0: Radio Elka, lokalne radio.

Minęła godzina 17 w kalendarzu, 5 maja, dziś wtorek. Imieniny obchodzą i świętują dziś Teodor, Irena i Waldemar. Do końca roku 240 dni, a przy mikrofonie jeszcze przez najbliższą godzinę Angelika Surowiec. Dzień dobry.

0: Temperatura pomalutku nam spada do minimalnej, dziś w nocy 12 stopni, a jutro nieco chłodniej, 20 stopni maksymalnie na termometrach i deszczowa środa nam się zapowiada. Deszczowy będzie także czwartek. W czwartek najchłodniej w tym tygodniu, maksymalnie tylko 13 stopni, zapowiadają synoptycy, a później odbijamy w stronę weekendu, 15 stopni w piątek i już sporo słońca. Sobota i niedziela także trochę chmur, trochę słońca, bez opadów deszczu. W sobotę maksymalnie 18 stopni, a w niedzielę 22.
1: Reklama.
2: Leci od plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od plusa w super cenie nabędziesz.
3: Przyjdź do plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
4: Głogów, ale...

0: Aleja Wolności 42.
1: Sezon rowerowy w Eurorower otwarty. W ofercie ponad 1000 modeli rowerów dla profesjonalistów, amatorów i dzieci. Ogromny wybór rowerów elektrycznych. Zapraszamy do salonów Eurorower w Lesznie, ulica 17 stycznia 45 oraz we Wschowie, ulica Nowopolna 6. Szczegóły na www.euro-rower.pl. Eurorower, tu jest twój rower.
2: W tym gąszczu informacji wszyscy chcą być zauważeni. Młode wilki liczą na szybką sprzedaż, ale tygrysami biznesu zostają ci, którzy odnajdą właściwą ścieżkę do swojego klienta.
3: Zamów reklamę w Radiu Elka. 885-20-20-10. Uwierz w siłę radia i niczym gazela biegnij po sukces. Radio
4: Elka. Reklama.

godzinie 17 kolejne pomysły, kolejne zapowiedzi tego, co w najbliższym czasie wydarzy się w naszym regionie. A teraz coś dla miłośników fotografii. 9 maja w Głogowie wiosenny plener fotograficzny organizowany przez Miejski Ośrodek Kultury Start o godzinie 10 przy Centrum Kultury. To propozycja dla wszystkich, którzy lubią łapać kadry. Niezależnie od pogody i poziomu zaawansowania, wspólny czas w terenie, własne pomysły i inspiracje, a przy okazji możliwość poznania innych pasjonatów fotografii. Liczba miejsc jest ograniczona, więc warto się pospieszyć ze zgłoszeniem. Szczegóły i regulamin znajdziecie na stronie MOK-u Głogowskiego, no i oczywiście na naszym portalu miedziowe.pl.

0: I kolejna kreatywna propozycja na zbliżający się weekend. Jeżeli macie ochotę trochę zwolnić i złapać oddech, to w Głogowie coś naprawdę wyjątkowego. 9 maja przy ulicy Jagiellońskiej warsztaty kaligrafii organizowane przez Fabrykę Pięknych Liter. Kaligrafia to nie tylko ładne pismo, to forma wyciszenia, skupienia i pracy w rytmie ręki. Uczy cierpliwości i pozwala na chwilę odciąć się od codziennego pośpiechu. Podczas spotkania poznacie pracę ze stalówką i tuszem, a wszystko w spokojnej twórczej atmosferze. Jeżeli szukacie czegoś dla siebie, to może być dobry kierunek. Po więcej informacji oczywiście odsyłam do naszego portalu miedziowe.pl. Reklama.
1: Gorące rytmy i weekendowa laba, czyli grill z Radiem Elka. Piątek, sobota i niedziela od godziny 18. Włącz radio i niech skwierczy.
2: Sponsorem audycji jest piekarnia Cukiernia Gwóźdź. Zapraszamy po ciepłe pieczywo, pyszne ciasta i torty 7 dni w tygodniu. Dziękujemy, że jesteście z nami każdego dnia.

pomalutku zbliżamy się do godziny 18, punktualnie 18. Oczywiście najświeższe wiadomości z kraju i ze świata, bo o tej porze po informacje lokalne odsyłam Was do naszego portalu miedziowe.pl. Tam możecie także podyskutować, skomentować, no i wyszukać, co ciekawego wydarzy się w najbliższym czasie w naszym regionie. Przypominam też, że kwadrans po godzinie 19, powtórka programu Temat dla reportera na antenie radia LK Zagłębia Miedziowego, a słuchacie nas na częstotliwościach Głogów 89,6 FM, a Polkowice i Lubin 98,3 FM. Ja już się żegnam, Angelika Surowiec. Miłego popołudnia i do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Misiu, chcę na wielbłąda.
2: Chyba na barana.
1: Nie, o wakacjach mówię.
2: A ja zjadłbym coś orientalnego. Może tajin?
1: Poleżeć na plaży, nurkować.
2: Wybieramy się do Maroka.
1: Nie, ja chcę do Egiptu.
2: Ech, sam już nie wiem. Chodźmy do Planet Tours w Galerii Glogowia. Pełna oferta polskich i niemieckich organizatorów. W najlepszych cenach. A parking lub walizka gratis. Planet Tours Galeria Glogowia. 739 001 100. Glogow@planettour.pl
0: Reklama.

0: Od września ogólnopolskie badania populacyjne dzieci. W okolicach Gliwic spowolniony ruch pociągów z powodu pożaru traw. Cwaniactwo nie popłaca. Za chwilę o tym, jak niektórzy próbują niezbyt udolnie nie płacić za parkowanie. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Ministerstwo Zdrowia i Resort Edukacji zapowiadają ogólnopolskie badania populacyjne dzieci w szkołach. Mają one pokazać stan zdrowia polskiej młodzieży, ale też sprawdzić, które osoby są zagrożone udarem, zawałem albo innymi chorobami układu krwionośnego. Szymon Kępka.
1: Wielośrodowiskowe ogólnopolskie badanie stanu zdrowia ludności ma być skupione na dzieciach i młodzieży. Potrzebna będzie zgoda rodziców i badane będą podstawowe parametry stanu zdrowia dziecka plus badania krwi, mówi profesor Aleksander Prejbisz z Narodowego Instytutu Kardiologii.
2: I badania krwi, które obejmują oprócz lipidogramu również glukozę, markery stanu zapalnego, również markery funkcji nerek. Dodatkowo również jest pomiar ciśnienia tętniczego.
1: Program ma być ogólnopolski, wystartuje we wrześniu.
0: Przebadanych ma zostać około 3,5 tysiąca dzieci ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Utrudniony ruch pociągów na odcinku Rudziniec-Rzeczyce w powiecie gliwickim to fragment trasy Katowice-Wrocław. Strażacy walczą tam z pożarem traw. Najpierw ruch był całkowicie wstrzymany, teraz składy mogą jechać z prędkością maksymalnie do 20 km na godzinę. Ogień pojawił się w trzech miejscach, częściowo rozprzestrzenił się na las. Walczyło z nim około 30 zastępów straży, dwa samoloty i śmigłowiec. Jest informacja sprzed chwili, że żywioł udało się już opanować. Dogaszanie potrwa około 2 godzin. Jeszcze w tym tygodniu do Sejmu ma trafić kolejny, trzeci już rządowy projekt regulujący rynek kryptowalut. Zapowiedział to premier tuż przed posiedzeniem rządu. Donald Tusk zapowiedział, że projekt różnił się będzie od poprzednich w jednym punkcie.
3: Jedyną zmianę, jaką zaproponujemy, to jeszcze większe zaostrzenie kar w tej propozycji dla tych, którzy chcieliby takich działań podjąć. I to jest mój apel ostatni, bo nie wiem, jakie argumenty jeszcze mogłyby dotrzeć do prezydenta Nawrockiego, prezesa Kaczyńskiego, panów Mencena czy Bosaka. Niczego już tutaj więcej wiedzieć nie trzeba.
0: Poprzednie dwa projekty zawetował prezydent, a Sejmowi nie udało się zebrać odpowiedniej większości, by odrzucić sprzeciw prezydenta. Jutro na warszawskim Wilanowie odbędą się uroczystości pogrzebowe Andrzeja Olechowskiego. Były minister finansów i spraw zagranicznych, ekonomista, współzałożyciel Platformy Obywatelskiej, zmarł pod koniec kwietnia w wieku 78 lat. Msza pogrzebowa będzie odprawiona w kościele świętej Anny. Rodzina prosi, by zamiast kwiatów wesprzeć finansowo Fundację Kapucyńską. Na koniec prowokacyjne dość pytanie, jak nie płacić w mieście za parkowanie? Kierowcy podejmują się różnych prób, zazwyczaj mało skutecznych.
4: Przyklejanie sobie liścia do jakiejś mokrej rejestracji. Notowaliśmy przypadek kierowcy, który na czas postoju podmieniał tablice rejestracyjne.
0: Wylicza Barbara Szumilak z Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Katowicach i dodaje, że nie ma sensu ryzykować, bo kara cwaniaka i tak sięgnie, choćby dzięki nagraniu z monitoringu.
5: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Marta Kostiuk wycofała się z turnieju w Rzymie. Ukraińska tenisistka, która wygrała w weekend prestiżowy turniej w Madrycie, zrezygnowała ze startu w stolicy Włoch przez problemy zdrowotne. W swoich mediach społecznościowych napisała: to boli, po najlepszym okresie w karierze nie mogłam doczekać się występu w Rzymie. Ciało czasami jednak ma inne plany. I wyjaśniła, że przez ostatnich kilka dni zmagała się z problemami z biodrem i kostką i uznała, że nie ma sensu się forsować. Podczas turnieju w Rzymie, który tradycyjnie jest także dla tenisistów i tenisistek ostatnim sprawdzianem formy przed wielkoszlemowym Rolandem Garrosem, zobaczymy czworo polskich tenisistów, w tym Iga Świątek, która wróciła do pełni sił po chorobie. Ale w stolicy Włoch przy okazji rywalizacji na Foro Italico dużo mówi się o pieniądzach, o czym więcej teraz.

0: Z Michał Waszkiewicz.
1: Turniej w Rzymie rozpoczyna się w cieniu apelu największych gwiazd o jeszcze większe pieniądze. Liderzy rankingów Jannik Sinner i Aryna Sabalenka, ale też Iga Świątek domagają się zwiększenia puli nagród w turniejach wielkoszlemowych. Ich zdaniem bonifikaty finansowe rosną dużo wolniej w porównaniu do przychodów organizatorów. Zatem ponad 61 milionów euro, które czeka na tenisistów w Paryżu, to za mało. To poniżej 15% przychodów, a gwiazdy domagają się 22. Gwiazdy, które nie licząc Carlosa Alcaraza, zagrają w Rzymie w komplecie. Świątek jest oczywiście wysoko rozstawiona, więc zacznie grę od drugiej rundy. Od meczu z Darią Kasatkiną lub Katie McNally. Jutro na korcie zobaczymy pozostałych Polaków już w pierwszej rundzie. Magdalena de zagra z Niemką Tatianą Marią, Magdalena Fręch z Filipinką Aleksandrą Jalą, a Hubert Hurkacz z Janikiem Hanfmanem z Niemiec.
0: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. Edin Terzic zostanie od nowego sezonu nowym trenerem piłkarzy Athletic Bilbao. Niemiecki szkoleniowiec zastąpi Ernesto Valverde. Umowa z 43-letnim trenerem ma obowiązywać przez dwa sezony. Terzic prowadził wcześniej dwukrotnie piłkarzy Borussii Dortmund, zdobył z tym klubem Puchar Niemiec w 2021 roku. W tabeli hiszpańskiej La Liga Athletic Bilbao na 4 kolejki przed zakończeniem sezonu zajmuje 8 miejsce.
2: I zrobiło nam się po godzinie 18:00. Wysłuchacie Radio LK. A mamy dziś wtorek, 5 dzień maja. To czas teraz na życzenia imieninowe, a te przyjmuje Waldemar, Irena oraz Teodor. 240 dni do końca roku. Przed mikrofonem Eryk Woźniak.

0: Najbliższej nocy zdaniem synoptyków opady deszczu, ale nie będą one dość intensywne, a mogłoby tak solidnie popadać, bo przecież sam wiór można powiedzieć, jeżeli chodzi o to, co na ziemi. No dobrze, skupmy się teraz na tym, co w pogodzie. 18 stopni na plusie na ten moment, ciśnienie delikatnie spadło, mamy 1007 hektopaskali, a wiatr wieje z północy teraz z prędkością 14 km na godzinę.
1: Reklama.
2: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na Ciebie. Half Price. Great Brands.
3: Sezon rowerowy w Eurorower otwarty. W ofercie ponad 1000 modeli rowerów dla profesjonalistów, amatorów i dzieci. Ogromny wybór rowerów elektrycznych. Zapraszamy do salonów Eurorower w Lesznie, ulica 17 stycznia 45 oraz we Wschowie, ulica Nowopolna 6. Szczegóły na www.euro-rower.pl. Eurorower, tu jest Twój rower!
4: W tym gąszczu informacji wszyscy chcą być zauważeni. Młode wilki liczą na szybką sprzedaż, ale tygrysami biznesu zostają ci, którzy odnajdą właściwą ścieżkę do swojego klienta.
5: Zamów reklamę w Radiu Elka. 885 20 20 10. Uwierz w siłę radia i niczym gazela biegnij po sukces. Radio
1: Elka. Reklama.

0: No i jest po godzinie 18. Wtorek się rozkręcił jak słoik ogórków na grilla. Niby wiecie, zwykły dzień, a jednak człowiek czuje się, że już bliżej niż dalej weekendu. Ja dzisiaj jestem w takim trybie, ogarniam życie na pół gwizdka, więc jeśli ktoś jeszcze nie odpisuje na maile z poniedziałku, to wiecie, jesteśmy w tym razem. Spokojnie, naprawdę spokojnie, zdążymy, albo przynajmniej wiecie, tak sobie proszę tłumaczyć.
1: Reklama.
2: Rondo Taxi Lubin. Wygodnie, tanio i zawsze na czas. Rondo Taxi. Jesteśmy dostępni na Okrągło. Zadzwoń 76 844 44 90 lub zamów SMS-em 669 919 919. Otrzymasz potwierdzenie wysłania taksówki. Rondo Taxi. Najkrótszy czas dojazdu do klienta.
3: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
4: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
5: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

Powiem tak, wtorek to jest taki dzień, który nie robi wielkiego wrażenia, ale bez niego to tydzień niby tak się jakby rozjechał, jakby źle zaparkowany rower gdzieś stanął. Ja dzisiaj testuję teorię, że herbata po 18 to już bardziej styl życia niż napój, ewentualnie trochę wody, więc jeśli ktoś zastanawia się na przykład nad trzecią też kawą, to ja nie oceniam, ja będę życzył po prostu smacznego.

0: Rosyjski atak na ukraiński Kramatorsk. Są ofiary śmiertelne. Niedawno opuścił szpital mężczyzna, który w Lipsku wjechał w pieszych. 100-metrowa planetoida przeleci w nocy blisko Ziemi. Marcin Krzamiński. Znów tragiczne doniesienia z Ukrainy. Co najmniej 5 osób zginęło, a 5 kolejnych zostało rannych w wyniku rosyjskiego ataku na miasto Kramatorsk w obwodzie donieckim. Wojska okupacyjne na miasto na wschodzie kraju zrzuciły bomby lotnicze, powiadomił prezydent Ukrainy. Wołodymyr Zełenski napisał w mediach społecznościowych: Rosjanie uderzyli wprost w centrum miasta, w ludzi. Liczba ofiar może być jeszcze wyższa. Do ataku doszło około godziny 16 czasu polskiego. Był niedawno leczony psychiatrycznie, ujawniają media. Mężczyzna, który wczoraj wjechał samochodem w pieszych w centrum Lipska, w wyniku czego zginęły 2 osoby, a 25 zostało rannych. 33-latek miał wyjść ze szpitala kilka dni temu, bo nie stwierdzono, by komukolwiek zagrażał. Zresztą przebywał w nim z własnej woli. Był wcześniej znany policji z powodu gruźb i przestępstw związanych ze zniesławieniem. Dodam, że śledztwo w sprawie morderstwa i usiłowania zabójstwa prowadzi lipska prokuratura. Ważne dla kierowców. Jutro litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł 49 groszy, benzyny 98 6,99, oleju napędowego 7,31. Wynika z obwieszczenia ministra energii. Oznacza to, że w środę ceny maksymalne na stacjach paliw będą takie same jak dziś. 3 godziny na rozwiązanie kilkudziesięciu zadań. Maturzyści pisali dziś egzamin z matematyki, a takie były ich pierwsze wrażenia tuż po wyjściu ze szkoły.
1: Nic nie było trudne, bo było tak naprawdę dodawanie, mnożenie, korzystanie z karty wzorów i to w sumie wszystko.
2: Tylko jak otworzyłem arkusz, to już wiedziałem, że będzie ciężko.
3: Ale w sumie widzę, że humory macie.
4: No, a co mam płakać?
2: Śmiech przez łzy tak naprawdę.
0: Jutro pisemny egzamin z języka obcego. W Holandii 5 maja to Dzień Wyzwolenia. Mieszkańcy Niderlandów świętują rocznicę zakończenia niemieckiej okupacji. Uroczystości rozpoczęły się w Wageningen. Główne obchody odbyły się w Utrechcie. Na wieczorem świętowanie przeniosło się do Amsterdamu. Tam odbędzie się tradycyjny koncert nad rzeką Amstel z udziałem rodziny królewskiej. W całej Holandii zorganizowano także 1500 posiłków wolności, lokalne spotkania i wydarzenia edukacyjne. 100-metrowa planetoida przeleci w nocy blisko Ziemi. Ma średnicę od 50 do 100 metrów. Jej uderzenie nam jednak nie grozi. Nie ma więc powodów do niepokoju, zapewnia kierujący planetarium Centrum Nauki i Techniki EC1 w Łodzi Tomasz Baneś.
5: Co jakiś czas się jakiś asteroida zbliża, w związku z czym to nie jest tak, że jak na razie są jakieś powody do alarmu. Monitorujemy sytuację i na co dzień po prostu przeliczamy orbity wszystkiego, co się zbliża.
0: Zbliżenie nastąpi około godziny 2:55 polskiego czasu.
6: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Arsenal czy Atletico Madryt? Dziś w Londynie poznamy pierwszego finalistę piłkarskiej Ligi Mistrzów. Po pierwszym meczu żadna z drużyn nie zbliżyła się do wyjazdu na decydujące starcie w Budapeszcie, bo tydzień temu padł remis 1-1. O szczegółach teraz Michał Waszkiewicz.
7: Mecz w Madrycie może nie był porywający, ale miał swoje momenty. Zwłaszcza Atletico mogło czuć niedosyt, bo im bliżej końca meczu, tym zespół Diego Simeone był lepszy. Oby udało się to powtórzyć w Londynie, mówi trener ekipy z Madrytu. Powiem moim piłkarzom, żeby spróbowali zagrać tak jak w drugiej połowie tego pierwszego meczu. Byłoby wspaniale, gdyby to było takie proste. Faworytem starcia jest jednak Arsenal, który nie przegrał w Lidze Mistrzów w tym sezonie żadnego meczu, a jesienią pokonał u siebie Atletico 4-0, mówi trener kanonierów Mikel Arteta. Wykonaliśmy ogromną pracę, aby po 20 latach znów znaleźć się w tym miejscu. Jesteśmy głodni zwycięstwa i awansu do finału. Damy z siebie wszystko. Czuję, że wydarzy się coś niesamowitego. Początek meczu na Emirates o 21:00.
6: A jutro w drugim półfinale mecz Bayern kontra Paris Saint-Germain. Los Angeles Lakers rywalizację z Oklahoma City Thunder w półfinale konferencji zachodniej koszykarskiej ligi NBA zaczną bez Luki Doncicia. Słoweńska gwiazda wciąż nie wróciła do treningów z pełnym obciążeniem po urazie uda z początku kwietnia. Doncic był najlepszym strzelcem sezonu zasadniczego, średnio notując 33,5

0: pół punktu na mecz. Pierwszy mecz rywalizacji Lakers Thunder dziś w nocy. Ekipa z Oklahomy broni tytułu. Organizatorzy rajdu Dakar zaprezentowali trasę jego przyszłorocznej edycji. 49. edycja po raz 8 odbędzie się w Arabii Saudyjskiej i zacznie się 1 stycznia. Start i metę, na którą kierowcy dotrą ponad 2 tygodnie później, organizatorzy zaplanowali w King Abdullah Economic City nad brzegiem Morza Czerwonego. W sumie kierowcy przejadą blisko 8500 kilometrów.
1: Radio Elka, lokalne radio.
2: Na dzień dobry i dobranoc, Radio Elka.
3: Minęła godzina 19 już kilka minut temu, a w kalendarzu mamy wtorek, 5 dzień maja. Do północy imieninowe życzenia przyjmuje Irena, Teodor i Waldemar, a do końca roku mamy 240 dni.

0: Więcej deszczu, tak można powiedzieć. O tym też wspominam w prognozach pogody. No właśnie, a w tej prognozie rozpocznę od temperatury. 18 stopni na przeważającym obszarze naszego regionu. Temperatura w nocy spadnie, ale do przyjemnych 12 stopni Celsjusza. Spadnie deszcz, ten wspomniany. Najbliższej nocy popada delikatnie. Jutro także popada. Jutro maksymalnie 18 stopni. Mogą pojawić się przejaśnienia, ale w czwartek już pełne zachmurzenie, chłodniej tylko 13 stopni. I w czwartek również deszczowo.
1: Reklama. W tym gąszczu informacji wszyscy chcą być zauważeni. Młode wilki liczą na szybką sprzedaż, ale tygrysami biznesu zostają ci, którzy odnajdą właściwą ścieżkę do swojego klienta.
2: Zamów reklamę w Radiu Elka. 885-20-20-10. Uwierz w siłę radia i niczym gazela biegnij po sukces. Radio
1: Elka. Reklama.

Mamy po godzinie 19, to jest moment, kiedy zapowiadam to, co będzie się działo za kilka chwil na antenie Radia Elka. To naturalnie powtórka tematu dla reportera. Ten od poniedziałku do piątku od 9.15 do 9.45, a jeżeli ktoś nie miał okazji wysłuchać telefonów, jakie pojawiły się dziś o poranku, no to za moment będzie ku temu okazja w powtórce właśnie.

0: Reklama.
1: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Sezon rowerowy w Euro Rower otwarty. W ofercie ponad 1000 modeli rowerów dla profesjonalistów, amatorów i dzieci. Ogromny wybór rowerów elektrycznych. Zapraszamy do salonów Euro Rower w Lesznie, ulica 17 stycznia 45 oraz we Wschowie, ulica Nowopolna 6. Szczegóły na www.euro-rower.pl. Euro Rower, tu jest twój rower.
0: Reklama. Zapraszamy do wysłuchania powtórki audycji Temat dla reportera.
3: Na dzień dobry i dobranoc. Radio LK.
4: Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15 Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka Zagłębia Miedziowego i portalu regionu miedziowe.pl. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń. 767-400-400. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera.
0: Powtórka audycji o 19:15.
5: No i już teraz zaczynamy temat dla reportera. W kalendarzu mamy wtorek i mamy ten moment, kiedy możecie telefonować. Piąty dzień maja dzisiaj, moi drodzy. Przypomnę, że wszyscy ci, którzy nie mogą wysłuchać, powiedzmy, do końca audycji Temat dla reportera teraz na żywo, jak powiedziałem, no to mogą to uczynić właśnie po godzinie 19, kiedy od poniedziałku do piątku Temat dla reportera ma swoją powtórkę w Radiu Elka Zagłębia Miedziowego. 767-400-400 to jest numer do waszej dyspozycji. No więc teraz też mogę powiedzieć halo Zagłębie Miedziowe. Jeśli ktoś chciałby zatelefonować, a coś może was interesuje, żeby dowiedzieć się, no to będziemy wszystko notować. Będę skrzętnie to wszystko pięknie zapisywał. 767-400-400 i jest już pierwszy telefon. Dzień dobry, witam. Jesteśmy na antenie i zamieniam się w słuch.
6: Dzień dobry, Hanu. Ja mam takie pytanie. Któregoś razu zgłaszałam, że na ulicy Obrońców Pokoju przy sklepie dawnym niemieckim stołem, że tam jest miejsce na jeszcze ławeczki, żeby zamontować. No ja jestem akurat mamą, która, no wózek ma i dwójkę dzieci. Tam po prostu nieraz nie można usiąść nawet, bo te ławki są okupowane. Wiadomo, jest tam bankomat, ludzie starsi idą do sklepu, no a taka mama i dzieckiem, jak nawet ten wózek zostawi ze starszym dzieckiem, no nie ma opcji.
5: Ulica Obrońców Pokoju, ten temat...
6: Ja któregoś razu, dzwoniłam na początku chyba kwietnia, no i teraz chciałam po prostu zapytać, czy coś w tej sprawie się dzieje, czy po prostu...
5: To już pani odpowiadam, absolutnie żaden temat nie ucichł, jeżeli chodzi o ławeczki. Ten temat zgłosiliśmy. Zgłosiliśmy natomiast bez odzewu, ale jeżeli pojawia się po raz kolejny ten telefon, to naturalnie to zgłoszenie ponowimy, jeżeli chodzi o właśnie ulicę Obrońców Pokoju, właśnie w tym wolnym...
6: Właśnie ten sklep. Bo tam często, no niestety często taka słabna pogoda, to jest możliwość usiąść tam, jak idzie do sklepu. A powiem panu, że już taką interwencję robiłam chyba ze 2 lata temu, jak dzieci były jeszcze mniejsze i udało mi się, jedną ławeczkę zamontowali.
5: No to my w takim razie ponawiamy ten apel, ten temat ponawiamy, Obrońców Pokoju, aby ławeczki. To jest chyba też taki okres właśnie wiosenny, mogę powiedzieć, że ta mała architektura pojawia się w mieście, więc być może właśnie po tym telefonie, po tym drugim telefonie my ten temat ponowimy jak najbardziej. No i proszę dać tylko znać, jak wszystko będzie tak, jak pani by chciała. O.
6: A jeszcze chciałam powiedzieć, proszę, że tam jest miejsce na ławeczki, bo tam jest położony Tolbruk i w tym miejscu były ławeczki, nawet jest tak puszczony kawałek tego polbruku w tą trawkę. wie pan, no ale po prostu ławeczek chyba zabrakło.
5: Jasne.
6: No to... Ale jak się tylko pokaże coś, to na pewno zadzwonię o motylki.
5: No jasne, że tak, bo w pełnej gotowości czekają i mam nadzieję, że dzisiaj też będzie okazja do ich użycia. Bardzo serdecznie dziękuję. Zgłaszamy po raz kolejny. Wszystkiego dobrego i dziękuję za pierwszy telefon, a więc ulica Obrońców Pokoju, ławeczki. No tak, jak powiedziałem, być może to jest właśnie taki czas tej wiosny, która w pełni, chociaż dzisiaj ta wiosna średnio bym powiedział, że ta mała i architektura pojawi się właśnie w naszym regionie. No dobrze, co jeszcze? 767-400-400 trwa temat dla reportera. Proszę dzwonić. Głogów, Lubin, Polkowice. Uważnie, uważnie w adnotacjach będziemy tutaj wszystko sporządzać. No i się przypominać, tak jak w tym wypadku, bo no jak na razie nic z tych ławeczek, ale nie jest powiedziane, że one się nie pojawią. Drzewo, no właśnie, w temacie dla reportera, które miałem okazję prowadzić przed majówką, pojawiło się drzewa. W zasadzie pojawił się temat drzewa, które było powalone na wał przeciwpowodziowy tutaj między Wilkowem a Wyszanowem. Temat został już zgłoszony przez nas do Wód Polskich. To właśnie Wody Polskie są odpowiedzialne za ten wał. Temat został zapisany jak każdy jeden, no i to zostało zgłoszone. A jeśli wszystko będzie tam uporządkowane, też czekam na telefon 767-400-400. Jest już połączenie. Dzień dobry, witam na antenie.
7: Dzień dobry, witam serdecznie. Ja mam taką sprawę, w sumie nawet dwie. Pierwsza dotyczy przejścia pieszego na ulicy Piłsudskiego, tego nieczynnego, które wyłączyli naprzeciwko tego zakupu Lidla. Mhm. Chodzi o, jak się jedzie od strony Ronda Górników, po prawej stronie jest trochę haszy, które zasłaniają te przejście. Jeszcze pieszy to pieszy, ale rowerzysta jak wyskakuje, to go nie widać.
5: Dobrze, no to notuję od razu i będziemy ten temat przesyłać dalej. To pierwszy z tematów, bo wspomniał pan też o drugim.
7: Drugi temat, taki, no moja sugestia ewentualnie dotyczy przejścia na Biechów, bo tam jest zamknięte przejście kolejowe, jak i tak płatka i tak dalej. Ja swego czasu jeździłem tam rowerkiem na skróty do pracy i tak dalej i w jednym miejscu naprzeciwko najlepiej by było od strony oczyszczalni. Tam jest przejście, stare przejście, tam był kiedyś, nie wiem, stacja podejrzewam była, jest stare przejście pod torami. Jest wyjście z drugiej strony, bo automatycznie sprawdzałem drugą stronę, są schody, jest wyjście z drugiej strony. Tam by trzeba było po prostu podjechać, zobaczyć, ocenić. Czy może by dało by się to zrewitalizować i zrobić przejście?
5: Rewitalizacja. Ciężki temat pan rzucił, ale podajemy dalej. Zobaczymy, jak to będzie. Sprawy nie są proste zdecydowanie, bo wie pan, jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o...
7: Wiadomo, że to, tak jest, ale jeżeli dałoby się, ja tylko sugeruję. Ja
5: jasne.
7: Mówię, że to ma być na procedury urzędnicze i jak nie w tym tysiącleciu, to się nie da.
5: Trzymamy kciuki, miejmy nadzieję, że będzie. To pewnie dość kosztowne, jak wspominałem, ale temat został rzucony na naszej antenie, podajemy dalej, więc mam nadzieję, że coś się w tej kwestii, no może w tym tysiącleciu, jak pan słuchacz wspomniał, da się zrobić. Dziękuję pięknie za tematy, przekazujemy naturalnie dalej. No tak, uważajcie i piesi, ale przede wszystkim rowerzyści na przejściu dla pieszych. To jest, przejściu dla pieszych, to podstawa, bo musi być też przejście z przejazdem dla rowerów, ale no właśnie, uważajcie, bo z tym pierwszeństwem to wiecie, jak jest nic na chama, delikatnie powoli, a jak jest nawet przejazd dla rowerów, to przecież nie szkodzi na moment zejść, rozejrzeć się i przejechać, a nie od razu śmigać na drugą stronę. Jeżeli chodzi o temat dla reportera, ten trwa 23 po 9, no właśnie, od 23 też minut dzieje się. Ja mam w ręku długopis, tylko że on jest niebieski, ale tego niebieskiego długopisu to nie bardzo dzisiaj, bo czarne są potrzebne. A o czym mowa? O maturzystach, słuchajcie. Matematyka. Ja się przyznam szczerze i mówię to dość często głośno, że to nie jest absolutnie moja dziedzina, ale trzymamy kciuki za tych wszystkich, którzy w tej chwili na salach abiturienci walczą właśnie z matematyką. Wczoraj język polski, jutro język obcy, nowożytni. Trzymamy kciuki, a ja trzymam też kciuki za rodziców, którzy pewnie w stresie oczekują. Także miejmy nadzieję, że wszystko pójdzie zgodnie z planem. Z planem też idziemy z tematem dla reportera. Jest kolejny telefon. Dzień dobry.
8: Dzień. Witam serdecznie, panie Eryku.
5: Kłaniam się bardzo serdecznie i słucham.
8: A ja bym tak ponowił te ławeczki, ale tym bardziej teraz, bynajmniej Jagiellońska 1422, ten rejon, tam gdzie były sklepy, tam kiedyś ławeczki były, no ale były takie czasy, że panowie, niektórzy, których dzisiaj nie ma, sobie tam nie tak sobie rządzili, a już teraz jest sposób inaczej, spokojnie, tak, i te ławeczki by mogły z powrotem wrócić na te miejsca sobie, bo starsi ludzie nadchodzą i bardzo chętnie by sobie troszkę poodpoczywali.
5: Czyli cupnąć na chwilę by się przydało, czyli Jagiellońska 1622, proszę tylko potwierdzić, dobrze zapisałem.
8: Tak, 1622, ten rejon, to są te rejony sklepu, a jasne, tam dwa sklepy są takie i tam by te ławeczki można było z powrotem wrócić.
5: No czyli dzisiaj temat dla reportera w kwestii ławeczek, Jagiellońska zapisana, wcześniej jasne, obrońców pokoju. Bardzo dziękuję, mam nadzieję, że też się uda dzięki, pozdrawiam, mam nadzieję, że uda się i w tej kwestii Jagiellońska 1622 zanotowane, będziemy zgłaszać. Zniknęły, jakiś powód musiał być, jak słyszymy, być może to właśnie ten powód, a może gdzieś tam delikatna renowacja, albo jakieś nówki sztuki wrócą, zobaczymy. Temat zanotowany, temat trwa, zapraszam serdecznie, drodzy słuchacze, teraz cisza na linii, ale to wiecie, to nie jest tak, że radio lubi ciszę, bo właśnie w tym temacie to ta audycja, którą wy tworzycie, my notujemy, przekazujemy to dalej. Dzwońcie, dzwońcie, co trzeba poprawić, co trzeba naprawić, na przykład wiesz, Manowej. Ktoś sobie myśli, o, a może by zadzwonić. No to nie ma się co zastanawiać, tylko wybrać nasz numer 767-400-400 i dzwonić z większych, mniejszych miejscowości regionu Zagłębia Miedziowego. Cały czas oczekuję na tematy. Mamy między innymi obrońców pokoju, przejście na Piłsudskiego, to w okolicach Lidla i teraz Jagiellońska się pojawiła, 16:22, jak powiedziałem, ławeczki dzisiaj rządzą. No tak, no jest wiosna, gdzieś tam czasem trzeba...
9: Flaga na pierwszej i na ostatniej klatce, to tak śmiesznie wygląda i na wstyd, powiem tak.
5: Pytanie, czy te flagi zostały już zdjęte, czy zauważył pan to jeszcze przed tymi świętami?
9: Nie, no jeszcze nie, one były właśnie, ale zawsze rozwieszają tylko na pierwszej i ostatniej klatce i to jest sąsiad kiedyś też apelował i niby administracja obiecała, że będzie na każdej klatce, no i jest chyba jeszcze gorzej niż było.
5: Czyli mówimy tutaj o bloku, teraz pytanie, to jest blok spółdzielni, prywatny, bo to jest najważniejsze. Mówi pan o Gwieździstej, więc to chyba jasne, że to chyba spółdzielnia, jeżeli dobrze teraz skojarzę.
9: No chyba tak, bo to jest ten, ja mieszkam na tym bloku.

0: kurwa, M28 tutaj naprzeciwko Pegaza właśnie, na tym długim takim. No i tam jest autentycznie, jest na pierwszej i na ostatniej klatce tylko flaga.
1: No to do poprawki, to zdecydowanie, to dajemy już tutaj pod rozwagę.
0: No tak mi się wydaje.
1: Pewnie, że tak. Dzięki bardzo za telefon, przyjemności życzę na cały dzień, do usłyszenia. Flagi, no tak, no jesteśmy i po święcie flagi, jak słuchacz zauważył. Jesteśmy po trzecim dniu maja, więc po dniu uchwalenia Konstytucji. Jak będą te flagi za rok, to będzie dobrze, a przecież i cały rok wisieć mogą. Tylko proszę pamiętać, że te flagi czasem trzeba wyprać. Bo to flaga biało-czerwona, biało-czerwoną być powinna i niech dumnie wisi i powiewa. 767-400-400. Ja nie wierzę, że teraz temat tutaj telefonu ucichł. Nie wierzę, że w całym zagłębiu miedziowym też wszystko działa perfekcyjnie. Ja mam długopis, o którym wspomniałem i widzę, że mam też już kolejny telefon. Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Dzień dobry, witam serdecznie. Pozdrawiam wszystkich i słuchaczy, i wszystkich z radia. Ja mówię w takiej sprawie. Potrzebuję dostać się do... żeby złożyć wniosek o paszport. Ale tam, no, byłam to wczoraj osobiście. Jest na, informacja, że o uprzednim umówieniu się po prostu. Żeby mieć termin i telefon napisany. No, ale dzwoniłam całe pół dnia, a tam nikt nie odbiera.
1: Dobrze, mówimy o Głogowie naturalnie.
2: Mówimy
1: o Głogowie. Mogę pani podać jeszcze dwa, bo mam przed sobą dwa numery. Szybko to sprawdziłem, bo jak już wiemy, w Głogowie można w ratuszu naturalnie złożyć, więc mogę pani...
2: No, z tamtej strony, no.
1: Jasne, to podaję numer, być może 76.
2: Tak.
1: 72.
2: Tak.
1: 65.
2: Tak.
1: 550.
2: Tak, i te dwa numery tam wiszą i na końcówka 440,
1: tak jest.
2: One tam wiszą na drzwiach, ale pod tymi numerami nikt nie odbiera.
1: No dobrze, to sprawdzimy w takim razie, jak to wygląda, bo nawet gdyby miejsc nie było, jakkolwiek to brzmi, to można by odebrać i powiedzieć, no przepraszam, trzeba będzie trochę poczekać.
2: No właśnie, byłam tam wczoraj nawet osobiście, wszystko sobie spisałam, próbowałam stamtąd dodzwonić się jakoś, bo mówię, może akurat mają panie wolne i nie puszczą tam.
1: Jasne.
2: Ale no niestety. I całe pół dnia dzwoniłam i nikt nie odbierał. Ani na jeden numer, ani na drugi.
1: Patrzę też...
2: Od rana też wyzwaniam. I dalej.
1: Patrzę też na dni i godziny otwarcia od poniedziałku. Poniedziałek, wtorek, czwartek, 8.15 do 8.15, 14.45 w środę i w piątek także. W piątek nieco krócej. No ale dobrze, zanotowałem ten temat w takim razie i będziemy to sprawdzać, cóż tam się dzieje, jeżeli chodzi o Głogowski ratusz i właśnie sprawę paszportową. No bo urlopy się przecież zbliżają, a to...
2: No właśnie. Chciałaby się pojechać tu i tam.
1: Prawda. No to nie, no muszę teraz, to ja muszę zapytać, moja ciekawość musi być zaspokojona. Gdzie to wy, gdzie w tym roku?
2: No jeszcze takich sprecyzowanych planów nie mam. Planuję po sezonie dopiero, ale no bo tam z innymi takimi tam się zbiegło wydarzeniami, więc planujemy dopiero po...
1: Ale trzymam kciuki, niech to będzie wymarzony kierunek i niech to będzie spokój z paszportem. Zanotowane to naturalnie sprawdzimy, bo to jest ważna sprawa właśnie w takim sezonie. Bardzo serdecznie dziękuję za telefon, miłego dnia życzę i do usłyszenia. No tak, ja przyznam szczerze, że wyrabiając paszport zadziwiło mnie tempo. Tempo to było co prawda w 2023 roku, ale no to było mniej niż 2 tygodnie, naprawdę. I to było w maju, moi drodzy. 767-400-400 to jest numer do studia w temacie dla reportera. Jest kolejny telefon. Dzień dobry, jesteśmy na antenie.
3: Witam, pozdrawiam.
1: Pozdrawiam i słucham.
3: Uważam, że to wyjątkowo lokalna, ciekawa audycja. Ale ławeczki ławeczkami są bardzo przydatne. Naprawdę wiem, sam to poczułem. Bo... Ale jest jeszcze jedna rzecz, gdzie włodarze miasta, nie wiem, omijają to, nie chcą zauważyć tego. Chodzi mi o dziury po studzienkach, szczególnie tutaj na przykład na Wojska Polskiego i do tej, jak to się mówi, firmy PPD, u nich przed samimi bazą tu w Głogowie też są te pozapadane te studzienki. Oni biorą portfel zamówień, bo dzisiaj po prostu najłatwiej wydać pieniądze na co? Na drogi. No dobra, niech wydają pieniądze na te drogi. Ale oni po prostu pomijają jeden element, który istotny, który po roku, dwóch, trzech latach zaczyna być dla nas bardzo uciążliwy. to są studzienki. Co robią włodarze miasta, którzy omijają ten temat?
1: Rozumiem, że chodzi o może niekoniecznie wyrwy, tylko o takie zapadnięte studzienki. Bo
3: nie,
1: te
3: nie wyrwy, nie, to jest tak, dobrze pan mnie zrozumiał. Chodzi o te studzienki zapadnięte i proszę pana, jest taki epizod drogowy, gdzie kierowcy, widząc tą studzienkę, omijają i nawzajem sobie stwarzają zagrożenie.
1: Jasne. No dobrze, notuję Wojska Polskiego, tam.
3: A to jest tylko przykład taki, jakiś mówiąc istotny, i niech pan jeszcze do nich powie, że u nich przed bazą, tam gdzie on jeżdżą swoimi samochodami, też są studzienki pozapadane.
1: Dobrze.
3: I na całym mieście to jest nagminne.
1: Studzienki, temat nagminny, jak słuchacz zauważył, zanotowany, i ten temat, ja myślę, że też w urzędzie, w odpowiednich wydziałach będą na słuchu, są w zasadzie na słuchu wszyscy, więc być może już gdzieś tam będzie od razu ten temat nie tyle notowany, co sprawdzany. Temat dla reportera trwa, przerwa za kilka chwil między pierwszą a drugą częścią standardowo, ale jeszcze jakieś 2 minuty i w ciągu tych 2 minut zdążę odebrać i wysłuchać kolejnego tematu. 767-400-400. Jeżeli chodzi o nasz region, dużo się dzieje i bardzo się cieszę, że tych telefonów jest całkiem sporo. Ja też zerkam sobie do naszego portalu miedziowe.pl. Zapraszam bardzo, bardzo serdecznie. I tak na przykład w naszym portalu także zapraszam po pierwsze do zaglądania, ale też komentowania najróżniejszych materiałów, które tam się pojawiają. Tutaj na przykład o samorządzie Żukowic chciałbym powiedzieć, który pozyskał ponad 9 milionów złotych na usuwanie skutków powodzi z roku 2024. Tutaj chodzi o odbudowę infrastruktury drogowej, a jeszcze w tym roku ruszą prace między innymi w Brzegu Głogowskim i w Dobrzejowicach. Zapraszam serdecznie, jest artykuł w naszym portalu, który przygotował Leszek Wspaniały. Polecam serdecznie, to jeden z tych tematów, ale no właśnie, o tych maturzystach też wspominałem i tematy związane z maturą również na miedziowe.pl polecam i zapraszam. Kolejną też kartą, którą mam otwartą, słuchajcie, jest pogoda. Dzisiaj z panią Emilią miałem okazję porozmawiać od samego rana w naszym porannym konkursie i deszczu pani Emilia gdzieś tam wypatrywała. No trochę spadło tego deszczu, ale co to takiego? Teraz wzdrygnąłem ramionami tak naprawdę i nic, ale gdzieś tam ten deszcz widać. Popada w nocy, jeszcze dzisiaj wieczorem też ma popadać, a w czwartek to już przez cały dzień. To taka trochę prognoza pogody w temacie dla reportera, póki nie mamy telefonu. W ostatnie kilka chwil dla was w pierwszej części, bo za moment też wracamy. Proszę się o to nie martwić. Druga część również dla was i z waszymi telefonami, bo jak też na początku wspominałem, audycja tworzona przez was, rzecz jasna. 767-400-400, ten numer do waszej dyspozycji będzie już za kilka chwil, a po przerwie zerknę raz jeszcze do naszego portalu miedziowe.pl, bo tam bardzo dużo się dzieje i bardzo też dużo propozycji, jeżeli chodzi o różne wydarzenia. Powiem, co wraca po krótkiej przerwie. Zaproszę was na pewne wydarzenie, ale jak wspominałem, to już w drugiej części tematu dla reportera w Radiu Elka Zagłębia Miedziowego.
4: Reklama.
5: Salon Rakowski w Rdzynie ogłasza prawdziwą rewolucję na nowe modele Kia z roku produkcji 2025. Miejskie Picanto z rabatem 6000 zł. Nieco większy stonik oferuje obniżkę ceny już o 12,5 tysiąca zł. Komfortowy crossover X-Seat tańszy o 22 tysiące, a flagowy SUV Sportage o 10 tysięcy zł. Na wybrane modele oferujemy kredyt 50/50, 0%. Natomiast na deser serwujemy promocyjne finansowania na auta z roku 2026. Zapraszamy do salonu Kia Rakowski w Rdzynie na stronę internetową www.rakowskikia.pl lub do kontaktu telefonicznego pod numer 500 135 517.
6: Kia.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Reklama.
10: Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15 temat dla reportera.
4: Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka Zagłębia Miedziowego i portalu regionu miedziowe.pl. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak. Na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń. 767 400 400. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera.
7: Powtórka audycji o 19.15.
1: No i druga część tematu dla reportera w Radiu Elka Zagłębia Miedziowego przed nami. No i obiecywałem, że w tej drugiej części zaproszenie, bo po krótkiej przerwie, słuchajcie, do Głogowa wraca lubiany, co ważne, przez mieszkańców cykl Wtorki z historią. Spotkania będą odbywać się w Teatrze imienia Andrasa Gryfisa w Głogowie. Tradycyjnie, jak zresztą sama nazwa wskazuje, we wtorki o 17.00 wstęp na wszystkie wydarzenia pozostaje bezpłatny, także zapraszam i polecam, a pierwsze spotkanie już dzisiaj. 17. No właśnie, trwa temat dla reportera numer 767 400 400 i ten numer został już wybrany, a ja zamieniam się w słuch. Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
1: Proszę bardzo.
8: Ja dzwonię w sprawie parków na ulicy Gminki. Tam był robiony w zeszłym roku remont drogi. Nie ma do tej pory parku. Nie ma do tej pory.
1: Mam słaby zasięg. Staram się gdzieś dobrze usłyszeć i też radio proszę wyciszyć. I mam nadzieję, że będziemy mogli teraz się w lepszej jakości. To jak można powtórzyć, bo wiem, że na pewno był remont drogi, ale żadnych konkretów. To jeszcze raz proszę.
8: No był remont drogi, ja już dzwoniłem w zeszłym roku. W ogóle nie są pomalowane pasy.
1: Pasy, chodzi o pasy.
8: To jest moją publikiem, kobieta przechodziła, to by ją samochód przyjadł, wiadomo, w którym miejscu przychodzi.
1: Dobrze, to jeszcze poproszę o lokalizację, bo to też nam uciekła.
8: Gomułki.
1: O, no to teraz wszystko jasne. Czyli brakuje pasów, ulica Gomułki. No taka od razu z mojej strony, ulica Gomułki. Czyli generalnie przejście na ślepo. O, tak można powiedzieć.
8: Tak. A jak będzie policja jechać, jak mój za firma, no to będzie mam.
1: Gomułki, pasy po remoncie drogi. Dobrze, temat zanotowany. No i przekazujemy dalej w takim razie. Ulica Gomułki po remoncie. Proszę uważać przynajmniej w tym miejscu w takim razie, no bo jak słuchacz mówi, gdzieś tam ten mandat można złapać, ale jak nie ma pasów, no to też temat ciężki. Ulica Gomułki, tyle że jak dostaję teraz informacje, te pasy podobno się pojawiły. Więc jeżeli gdzieś ktoś będzie mógł to zweryfikować na szybko z naszych słuchaczy, no to proszę bardzo, ale też właśnie taką informację dostałem, że te pasy są wymalowane. Mimo to proszę uważać na siebie. Dzisiaj wspominałem o tym uważaniu na siebie na drogach, nie tylko piesi, ale i rowerzyści, no i kierowcy przede wszystkim także. No właśnie, może gdzieś stoi znak, tak jakby zastanawiał się, czy jeszcze tam ma być, albo droga woła o pomoc, to proszę dzwonić. Dzisiaj temat ławek. Sporo tych telefonów. Przypomnę, obrońców pokoju, tam pilnie potrzebne ławeczki na Jagiellońskiej także, na przejściu na Piłsudskiego trzeba będzie dociąć trochę krzaka. No i o tych flagach też wspominał słuchacz i słusznie, tak jak też wspominałem, niech one wiszą cały rok, ale niech nie są to flagi szaro-czerwone, tylko po prostu biało-czerwone i pięknie niech powiewają. Co z paszportami, to zaznaczone też, jeżeli chodzi o tematy, o wyrobienie paszportów w zasadzie, bo tam problemy z telefonem, ale przynajmniej u nas nie ma problemu z telefonem. Jest kolejny. Dzień dobry, witam.
10: Dzień dobry.
1: Proszę bardzo.
10: Dzień dobry.
1: Jesteśmy na antenie.
10: Halo?
1: Czy się słyszymy? Ja słyszę bardzo dobrze, jak z drugiej strony.
10: Halo?
1: Mamy dzisiaj problem z zasięgiem. W zasadzie to wy, drodzy słuchacze. Proszę jeszcze raz spróbować wybrać nasz numer 767 400 400, gdzieś, nie wiem, podejść do okna być może, albo wyłączyć zestaw głośno mówiący. To też ogromna prośba, jeżeli wybieracie numer do radia, no to przez zestaw głośno mówiący to średnio może być słuchać. Chciałem tak kolokwialnie powiedzieć, średnio na jeża, no ale tak to rzeczywiście wygląda. 767 400 400 linia jest wolna, proszę dzwonić. Kilka chwil jeszcze do waszej dyspozycji w temacie dla reportera dzisiaj wtorkowym do 9.45 przypomnę, więc jeszcze trzy najbliższe minuty do waszej, niespełna, trzy najbliższe minuty do waszej dyspozycji. 767 400 400, zapraszam, proszę dzwonić i mam nadzieję, że za kilka chwil będziemy mogli porozmawiać. No właśnie, co do wydarzeń, to jak co roku też zapraszam na kiermasz książek przeczytanych, tych, które wciąż są w dobrym stanie i zamiast skurzyć się na półce, na przykład u nas mogą trafić do nowych czytelników. Wiadomo, no dobra książka też zasługuje na więcej niż jedno życie. Od 11 do 15 maja taka przyjemność w godzinach otwarcia biblioteki. Filia numer 1 na Budowlanych 10 w Głogowie. Tam, przypomnę, kiermasz książki przeczytanej, ale w takim dobrym stanie, żeby ta książka była i będziemy zadowoleni wszyscy. A na pewno ci, którzy tą książkę po raz drugi mogą przeczytać. Także zapraszam, przypomnę, filia numer 1, jeżeli chodzi o bibliotekę w godzinach otwarcia na Budowlanych 10 w Głogowie. Na Miedziowe.pl też was zapraszam serdecznie i mamy telefon już teraz. Dzień dobry, witam i słuchamy.
11: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, to teraz będzie lepszy zasięg i proszę.
11: Tak, ja wstanę tego światła cichowskiego tutaj w lewo. Jedzie do Szopladu. Kurczę, to jest tam tylko, ja wczoraj tylko przyjechałem, jeden samochód, światło zdjęło.
1: Dobra, no to notujemy w takim razie i będzie.
11: Tam trzeba coś z tym zrobić, to jest 10 sekund, no 8 sekund, a nie 2 sekundy.
1: No dobrze, czyli za krótko po prostu, jeżeli chodzi o światło.
11: Ja wczoraj jadę, patrzę, gość się zagapił, ja już stoję dalej.
1: Krótkie, zielone. No dobrze, temat znany, 2-3 auta przejadą i to tyle w tym miejscu. Miejmy nadzieję, że gdzieś to tam będzie można wyregulować, chociaż wiadomo jak z sygnalizacją świetlną. Jak już jest, to jak na jednym skrzyżowaniu będzie trzeba regulować albo w jednym miejscu, to i w kolejnym będzie trzeba to wszystko wyregulować. No najlepiej by było, gdyby ta zielona fala pojawiła się wszędzie i piękna sprawa. Ale jeździmy oczywiście przepisowo. Proszę uważać. Zmiana sygnalizacji, jak wspominam, no do najprostszych, o w ten sposób powiem, nie należy. Temat dla reportera w Radiu Wielkie Zagłębie Miedziowego powoli dobiega końca i przechodzi do historii, przynajmniej dzisiejszy. Wtorkowy temat dla reportera, powtórka po godzinie 19. Jutro Leszek Wspaniały. Ja bardzo się cieszę, że po raz kolejny mogłem gościć was na antenie i zapraszam. Jutro Leszek Wspaniały, kolejne tematy z waszej strony. Polecam. Numer bez zmian 767-400-400 naturalnie do waszej dyspozycji. Także polecam, zapraszam. Za dziś bardzo serdecznie dziękuję, ale jeszcze z wami na ten poranek. Rzecz jasna zostaje.
4: Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15 temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka Zagłębia Miedziowego i portalu regionu miedziowe.pl. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń. 767-400-400. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera.
7: Powtórka audycji o 19:15. Reklama.
12: Nowa sofa, dodatki, a może meble do ogrodu? Skorzystaj z wiosennych okazji. W Black Red White rabaty do 50% na meble, dodatki i zakupy w 20 ratach 0%. Tylko do 10 maja. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
7: Reklama.

0: Reklama.
1: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americano, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 90 zł.

0: Leków. Zgon po policyjnej interwencji w Poznaniu, jutro sekcja zwłok. Dziś poznamy pierwszego finalistę piłkarskiej Ligi Mistrzów. Marcin Krzemiński. Około 300 strażaków gasi pożar lasu w miejscowości Kozak koło Biłgoraja w Lubelskiem. Sprowadzono dwie cysterny, ogień gaszą też dwa śmigłowce. Ogień ciągle nie jest pod kontrolą, mówi kapitan Mateusz Małyszek z biłgorajskiej straży.
1: Akcję utrudnia wzmożony wiatr, pożar, wierzchołkowy pożar lasu. Strażacy, policja kieruje na objazdy, droga między Józefowem a Osłuchami zablokowana.
0: W lasach województwa lubelskiego obowiązuje najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. Jutro rano ma się odbyć sekcja zwłok mężczyzny, który zmarł po policyjnej interwencji w Poznaniu. Do tragedii doszło wczoraj na Jeżycach. 40-latek miał przeszkadzać i wdać się w awanturę ze służbami, które udzielały pomocy mężczyźnie z rozciętą szyją. Policja użyła gazu pieprzowego. 40-latek stracił przytomność i mimo reanimacji zmarł. Przebieg zdarzenia zarejestrowały kamery nasobne policjantów. Biegły medyk sądowy wstępnie wykluczył przyczynienie się innych osób do śmierci. Miało ją spowodować nagłe zatrzymanie krążenia. Tegoroczne matury zapiszą się jako te, do których ogółem podchodziło najwięcej osób, ale też jako te, w których padł rekord maturzystów uczących się dotąd zdalnie. Ben O'Connor rozmawiał z nimi na warszawskim stadionie, gdzie odbywał się egzamin.
2: W rekordowej liczbie ponad 400 tysięcy maturzystów, którzy podchodzą do egzaminu, prawie 9 tysięcy z nich z wyboru uczyło się zdalnie. W rozmowie często podkreślali, że w konwencjonalnym systemie edukacji trudno było im się odnaleźć.
3: Miałam problemy ze szkołą i ciężko było mi się uczyć.
4: Jak na to, że u mnie na salce było chyba 1000 osób, to było to dobrze zorganizowane.
2: Zorganizowanie egzaminu dla tylu maturzystów stanowi wyzwanie, przyznaje Mateusz Katolicki ze szkoły w Chmurze.
5: W samej Warszawie jest 30 kilka tysięcy maturzystów ogółem, z czego no ponad 10%, bo ponad około 4,5 tysiąca to są maturzyści szkoły w Chmurze.
2: W ciągu dekady liczba uczniów decydujących się na nauczanie domowe zwiększyła się 8-krotnie. Matury to jeden z tych momentów, w których mogą się spotkać.
0: Sport. Arsenal czy Atletico Madryt? Dziś w Londynie poznamy pierwszego finalistę piłkarskiej Ligi Mistrzów. Po pierwszym meczu żadna z drużyn nie przybliżyła się do wyjazdu na decydujące starcie w Budapeszcie, bo tydzień temu padł remis 1-1. Michał Waszkiewicz.
6: Faworytem starcia jest Arsenal, który nie przegrał w Lidze Mistrzów w tym sezonie żadnego meczu, a jesienią pokonał u siebie Atletico 4-0, mówi trener kanonierów Mikel Arteta. Wykonaliśmy ogromną pracę, aby po 20 latach znów znaleźć się w tym miejscu. Jesteśmy głodni zwycięstwa i awansu do finału. Damy z siebie wszystko. Czuję, że wydarzy się coś niesamowitego. Początek meczu na Emirates o 21:00.
0: Na jutro w drugim półfinale mecz Bayern Paris Saint-Germain. Owce pomogą w utrzymaniu zieleńców w Katowicach. Samorząd wynajął owce odmiany kameruńskiej. Do września będą pełniły rolę naturalnych kosiarek na obszarze bagatela 20 tysięcy metrów kwadratowych.
7: Radio Elka, lokalne radio.
8: I rozpoczynamy kolejną godzinę naszego dzisiejszego radiowego spotkania. Jest 5 dzień maja, mamy wtorek. Waldemar, Teodor oraz Irena to grono solenizantów. Za 240 dni koniec roku, a przed mikrofonem Eryk Woźniak. Witajcie!

0: całkiem przyzwoicie wygląda kolejny weekend w naszym regionie, tak przynajmniej mówią prognozy. Jeżeli chodzi o piątek, 16 stopni przejaśnienia, 20 stopni w sobotę ze słońcem i 23 w niedzielę. Ale kolejne dni, jutrzejszy i czwartek, to dni z opadami deszczu, którego brakuje. Jutro 18 stopni, w czwartek tylko 13.
1: Reklama. W tym gąszczu informacji wszyscy chcą być zauważeni. Młode wilki liczą na szybką sprzedaż, ale tygrysami biznesu zostają ci, którzy odnajdą właściwą ścieżkę do swojego klienta.
2: Zamów reklamę w Radiu Elka. 885 20 20 10. Uwierz w siłę radia i niczym gazela biegnij po sukces. Radio
1: Elka. Reklama.

Zrobiło nam się po godzinie 20. To jest podobno ten moment, kiedy plan jeszcze dziś coś zrobię zaczyna przegrywać z planem, a może jednak kanapa i trochę odpoczynku. Ja też bym negocjował sam ze sobą, a jeżeli mam być szczery, to negocjuję od kilku minut i powiem szczerze, no wygodny fotel ma jednak argumenty. No wy możecie wybrać kanapę. Jeśli ktoś właśnie też prowadzi na przykład takie rozmowy w głowie, trzymam kciuki za rozsądny kompromis.

0: Reklama.
1: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: Reklama.

Zauważyłem, moi drodzy, że po godzinie 20 człowiek zaczyna myśleć o rzeczach naprawdę ważnych, typu co by tu jeszcze zjeść, mimo że kolacja, powiedzmy, była pół godziny temu. To jest ten poziom filozofii, który rozumiem najlepiej. Zdecydowanie. Jeśli ktoś właśnie stoi przy lodówce i udaje, że tylko sprawdza światło, znam ten ruch. On jest po prostu z natury niepozorny.

I zbliżamy się do godziny 21. O 9:00 wiadomości z kraju i ze świata. Rzecz jasna, zapraszam do ich wysłuchania. Power Play.

wody bez barierek. Nie chcę mówić głośno o tym, co jest mądre. Nie chcę pisać o tym, co jest dla niektórych niewygodne. Futurystyczna wizja, bezpłciowa, wszystkim kolorowe iluzje. Czuję wstyd na karku, spływa mi po płaszczu, a płaszcz topi się w

0: Reklama.
1: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: Reklama.

0: Ataki nastąpiły po tym, jak prezydent Ukrainy ogłosił jednostronne wstrzymanie ognia w wojnie z Rosją od północy z wtorku na środę. Strona rosyjska przekazała natomiast, że Władimir Putin zdecydował o wprowadzeniu dwudniowego zawieszenia broni w wojnie z Ukrainą, obowiązującego w piątek i w sobotę. Jutro w Senacie najnowsze informacje na temat afery związanej z giełdą kryptowalut Zonda Krypto. Przekazać mają je minister sprawiedliwości Waldemar Żurek i minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Niewykluczone, że ta część obrad Senatu zostanie utajniona. Premier z kolei zapowiedział, że jeszcze w tym tygodniu do Sejmu wróci projekt w sprawie kryptowalut. Maciej Kluczka.
1: Będzie to już trzecia wersja ustawy o nadzorze nad rynkiem wirtualnego pieniądza. Dwie poprzednie zawetował prezydent. Premier mówi dziś tak.
2: Wszystkie karty są już na stole. Nikt nie może, także pan prezydent, liderzy PiS-u, nie mogą już dłużej udawać głupich. Przepraszam za to mocne słowa.
1: Ostatnio politycy Polski 2050 rozmawiali z prezydentem, próbując nieco zliberalizować przepisy. Donald Tusk zapowiada jednak drogę w przeciwnym kierunku.
2: Jedyną zmianę, jaką będę proponował, to jeszcze wyraźniejsze zaostrzenie kar.
1: Polska, zgodnie z unijnym rozporządzeniem, powinna wprowadzić przepisy o kryptowalutach do końca czerwca.
0: Dziś obchodzimy Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją osób niepełnosprawnych. To inicjatywa, która zwraca uwagę na prawa tych osób i potrzebę równego traktowania oraz stosowania barier, mówi Emilia Glugla, aktywnie żyjąca z niepełnosprawnością ruchową.
3: Ja widzę ogromną różnicę. Na przykład jest więcej tych barierek, podjazdów, wind i jest też, ja często jeżdżę pociągami, więc widzę tą różnicę też w tym, że na PKP są osoby wyszkolone, które pomagają wsiąść, wysiąść.
0: Chodzi o zwracanie uwagi na bariery nie tylko architektoniczne, ale również społeczne. Demi Moore, Chloe Zhao i Stellan Skarsgård zasiądą w jury konkursu głównego 79. Festiwalu w Cannes. Gremium obradować będzie pod przewodnictwem południowo-koreańskiego reżysera Park Chan-wooka. O Złotą Palmę powalczą 22 filmy, wśród nich znalazł się 1949 Pawła Pawlikowskiego. Festiwal w Cannes startuje za tydzień. Pracowita majówka w PKP Intercity. Pociągi przewoźnika przewiozły ponad 1 000 000 podróżnych. W pierwsze dni maja Intercity doczepiło do swoich pociągów 529 wagonów, do 350 najpopularniejszych pociągów krajowych oraz międzynarodowych. Spółka przypomniała, że 1 maja po raz pierwszy w tym roku uruchomiony został weekendowy pociąg Jantar relacji Warszawa-Hel-Warszawa. Będzie kursował do końca września.
4: Radio Elka, lokalne radio.
5: Na dzień dobry i dobranoc, Radio Elka.
6: No skoro już po 21, to czas rozpocząć ostatnią godzinę naszego dzisiejszego wtorkowego spotkania w Radiu Elka. Jest 5 dzień maja. Dzisiaj Waldemar, Teodor oraz Irena w gronie solenizantów. 240 dni do końca roku, a przed mikrofonem do 22. Eryk Woźniak.

0: i czas na aktualizację informacji pogodowych na antenie Radia Elka. Temperatura w naszym regionie w tej chwili w okolicach przyjemnych 16-17 stopni Celsjusza, 1007 hektopaskali na barometrze. Z północnego wschodu wieje do nas wiatr teraz z prędkością 11 km na godzinę. Około 12 stopni dziś w nocy, także opady deszczu. Jutro deszczowo od samego rana, później kilka chwil ze słońcem. W czwartek pełne zachmurzenie i czwartek też deszczowy.
1: Reklama. W tym gąszczu informacji wszyscy chcą być zauważeni. Młode wilki liczą na szybką sprzedaż, ale tygrysami biznesu zostają ci, którzy odnajdą właściwą ścieżkę do swojego klienta.
2: Zamów reklamę w Radiu Elka. 885-20-20-10. Uwierz w siłę radia i niczym gazela biegnij po sukces. Radio
1: Elka. Reklama.

No proszę bardzo, o tej porze najlepsze pomysły wpadają do głowy, podobno tak jest, szkoda tylko, że wiecie, zwykle takie, których i tak się nie zrealizuje. Na przykład od jutra wstanę wcześniej, zjem zdrowo, ogarnę wszystko od ręki. No to brzmi świetnie, szczególnie o 21, a w zasadzie po 21. Jutro rano też może zweryfikować ten entuzjazm, ale nazwijmy to po prostu entuzjazmem i nic więcej chyba nie chcę dodać.

Umowa pożyczkowa dla Polski w ramach SAFE zatwierdzona. Ofiary w ukraińskim Dnieprze po kolejnym dziś rosyjskim ataku. Jutro kolejny dzień matur, tym razem język obcy na poziomie podstawowym. Marcin Krzemiński. Komisja Europejska zaakceptowała naszą umowę pożyczkową SAFE, poinformował na portalu X minister obrony. To blisko 190 miliardów złotych dla armii. Potwierdzamy pozycję lidera na wschodniej flance NATO, dodał Władysław Kosiniak-Kamysz. Umowa ma zostać podpisana w piątek w Warszawie. Podpiszą ją unijni komisarze Piotr

0: Sejmem, który Kijów zaproponował rozpocząć najbliższej nocy. Dziś tyle, że wcześniej Rosjanie zaatakowali Kramatorsk w obwodzie donieckim, gdzie zginęło 5 osób, a 5 kolejnych zostało rannych. Podczas z kolei ataku na miasto Zaporoże śmierć poniosło aż 12 osób, poszkodowanych jest 20. Przenosimy się za ocean. 2 osoby zginęły, a 5 zostało rannych w strzelaninie, do której doszło w Teksasie w centrum handlowym w koreańskiej dzielnicy miasta Carrollton. Sprawca ataku został zatrzymany po krótkim pościgu. Według wstępnych ustaleń policji nie była to przypadkowa strzelanina. Ofiary ataku znały napastnika i prawdopodobnie miały z nim kontakty biznesowe. Miał już być w więzieniu, bo wyrok zapadł 2 miesiące temu, ale policja cały czas nie może go znaleźć. Chodzi o Pawła Kozaneckiego, czyli łódzkiego adwokata skazanego na 1,5 roku więzienia za doprowadzenie 5 lat temu do śmiertelnego wypadku drogowego pod Olsztynem. O mężczyźnie stało się głośno, kiedy po wypadku tłumaczył, że to nie jego wina, bo drugi samochód, w którym zginęły 2 osoby, był trumną na kółkach. Bartosz Kądziołka.
1: Mężczyzna miał zostać doprowadzony do więzienia przez łódzką policję, ale ta nie została go w domu. W tej sytuacji sąd w Olsztynie 22 kwietnia wydał za nim list gończy, mówi rzecznik tamtejszego sądu okręgowego Adam Barczak.
2: Realizacja tego listu gończego należy do policji, która powinna na jego podstawie podjąć starania zmierzające do ujęcia i osadzenia skazanego w zakładzie karnym w celu odbycia kary.
0: Tematem zajął się Bartosz Kądziołka. Jutro 3 dzień matur to egzaminy językowe na poziomie podstawowym. Okazuje się, że to sprawdzian, którego maturzyści boją się o wiele mniej niż egzaminów z polskiego czy matematyki.
3: Każda matura jest jakimś wyzwaniem, ale wydaje mi się, że angielski powinien o wiele bardziej łatwo pójść niż matematyka.
4: Na słuchaniu, żeby się nie pomylili, bo tam naprawdę trzeba po prostu, to jest najłatwiejsze zadanie, jakie jest, te słuchania, to jest najłatwiejsze, co?
0: O 9 rano maturzyści, w zależności od języka, którego uczyli się w szkole, zaczną pisanie matury podstawowej z angielskiego, niemieckiego, francuskiego czy włoskiego. Na napisanie całości maturzyści będą mieli 2 godziny.
5: Radio Elka, lokalne radio.
6: Na dzień dobry i dobranoc, Radio Elka.
7: No i czas po raz ostatni zerknąć do kalendarza, bo minęła już godzina 22, a w tym wspomnianym kalendarzu jest wtorek, 5 maja. Waldemar Teodor oraz Irena w gronie solenizantów. Wszystkiego dobrego dla Was. Do końca roku 240 dni, a za moment przedstawię dziś ostatnie informacje pogodowe.

No i jak wspominałem, to ostatnie informacje pogodowe w trakcie naszego dzisiejszego wtorkowego spotkania na antenie Radia LK. Zacznę, no prawie jak zwykle, od temperatury, która w naszym regionie w tej chwili w okolicach 15 stopni. 1007 hektopaskali na barometrze, w tej kwestii bez zmian. 12 stopni najbliższej nocy i już opady deszczu. Deszczowo także jutro od samego rana. Po południu ma wyjrzeć do nas słońce. W środę też maksymalnie 18 stopni. Cały pochmurny czwartkowy dzień, jak mówią synoptycy, i cały też czwartek z deszczem. W piątek może wyjrzeć do nas słońce, ale dopiero przed zachodem, a jeszcze temperatura jutro 18-13 we wspomniany czwartek, w piątek do 16, weekend przyjemny ze słońcem. To tyle, jeżeli chodzi o nasze dzisiejsze spotkanie. Jarek Woźniak pięknie za nie dziękuję, mówię do usłyszenia, życzę dobrej, spokojnej nocy, słyszymy się jutro.

0: Kochaj z Radiem Elka. Codziennie od 22.
1: Muzyka do kochania, która porwie was na właściwe fale.
0: Włącz radio. I niech będzie nas więcej. Radio Elka. Kochaj z Radiem Elka.

0: Kochaj z Radiem Elka. Codziennie od 22.
1: Muzyka do kochania, która porwie was na właściwe fale.
0: Włącz radio.
2: I niech będzie nas więcej.

0: Kochaj z Radiem Elka. Codziennie od 22.
1: Muzyka do kochania, która porwie Was na właściwe fale.
0: Włącz radio. I niech będzie nas więcej.

0: Kochaj z Radiem Elka.
1: Kochaj z Radiem Elka. Codziennie od 22.
0: Muzyka do kochania, która porwie Was na właściwe fale.
1: Włącz radio.
2: I niech będzie nas więcej.

0: Kochaj z Radiem Elka. Codziennie od 22.
1: Muzyka do kochania, która porwie was na właściwe fale.
0: Włącz radio.
2: I niech będzie nas więcej.

0: Kochaj z Radiem Elka. Codziennie od 22.
1: Muzyka do kochania, która porwie was na właściwe fale.
0: Włącz radio.
2: I niech będzie nas więcej.

0: Kochaj z Radiem Elka. Codziennie od 22.
1: Muzyka do kochania, która porwie Was na właściwe fale.
0: Włącz radio.
2: I niech będzie nas więcej.

0: Kochaj z Radiem Elka. Codziennie od 22.
1: Muzyka do kochania, która porwie was na właściwe fale.
0: Włącz radio i niech będzie nas więcej.